0: jest jasna.
1: W niedzielę Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że jest zaskoczony tymi słowami. Za 6 dni planowane jest zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa. W trakcie specjalnej sesji Rady Miasta Łukasz Gibała odbierze symboliczny łańcuch, ale uroczystość będzie miała inny przebieg niż dotychczasowy, zapowiada sekretarz Rady Miasta Antoni Fryczek. To dlatego, że miasto nie ma w tej chwili prezydenta, bo został odwołany w referendum, a jego obowiązki pełni komisarz.
2: Przekazanie tego łańcucha będzie trochę inaczej wyglądać. Pełniący funkcję prezydenta nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i zostanie nałożony na nowego prezydenta, prezydenta Łukasza Gibałę. Tutaj faktycznie mamy pierwszą taką sytuację.
1: Gibała zapowiedział, że następnego dnia po powołaniu przedstawi swoich zastępców. Złota polska jesień zachwyca i męczy. Męczy ogrodników, dla których to dni niemal syzyfowej pracy. Co z grabią, to napada nowych liści. Co z nimi robić, nie wszyscy wiedzą. Część działkowiczów urządza jesienne ogniska, czego nie wolno robić, bo dym zanieczyszcza powietrze i jest zagrożeniem pożarowym. Co więc robić z liśćmi? Przypomni reporter Radia Z Szymon Kastelik.
3: Zapalenie liści grozi 500 zł mandatu, a jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być wyższa. Tymczasem pozbycie się liści jest proste. To bioodpady, które razem z gałęziami i skoszoną trawą należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
4: Nie należy natomiast wrzucać ziemi ani darni.
3: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Wielu ogrodników przechowuje opadłe liście w kompostowniku na wiosnę, jak znalazł do warzywnika. Polskie piłkarki awansowały do wielkiego finału baraży Mistrzostw Świata. Po pełnym dramaturgii rewanżu w Gdańsku biało-czerwone wyeliminowały Belgijki. Ten mecz obserwował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
5: Nieprawdopodobny mecz, ileż tutaj było zwrotów akcji, ale mamy ten awans historyczny do finału baraży. Niesamowite szczęście, ale wojna nerwów, bo po dogrywce, po regulaminowym czasie gry wygrywaliśmy 3-2, ale to oznaczało rzuty karne. Zmarnowała jedenastkę chociażby Ewa Pajor, ale w bramce spisywała się genialnie Kinga Seweryn, a potem Natalia Padilla tą ostatnią jedenastkę znakomicie wykorzystała i będziemy walczyć o awans do Brazylii.
1: W drugiej rundzie baraży Polki zagrają z Irlandkami, które pokonały Kazachstan 8-0 i 4-0. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Michał Zgajewski. Wołanie umarłych. Żywiec, 10 grudnia. Krystian Wiązek zadzwonił rano, gdy odśnieżałem podjazd. Z ulgą odłożyłem łopatę i odebrałem połączenie. Dzień dobry. Pan do mnie pisał na Messengerze? Zapytał lekko stłumionym głosem, jakby bał się, że ktoś go usłyszy. O co chodzi? Dziękuję za kontakt. Tak jak pisałem, jestem prywatnym detektywem. A co to ma ze mną wspólnego? Chciałem porozmawiać o Mateuszu Grochowskim. Wiem, że się znaliście. Mateusz nie żyje. O co chodzi? Tak, bliscy Mateusza twierdzą, że to podejrzana sprawa. Musiałem go jakoś zaintrygować, żeby chciał się spotkać. A pan ma to wyjaśnić? Zapytał. Po prostu. Chciałbym porozmawiać, osobiście. Wiem, że obaj interesowaliście się ezoteryką. Wiązek prychnął. Ezoteryką to może interesować się wróżbita Maciej. Nasze zainteresowania wykraczały poza numerologię i horoskopy, wyjaśnił z wyższością w głosie. Ale niektórzy nie potrafią tego zrozumieć. Na przykład Ernest Dąbrowa. To już pan wszystko wie. Krystian. Zwróciłem się do niego po imieniu, żeby skrócić dystans. Porozmawiajmy osobiście, najlepiej dzisiaj. Westchnął i zamilknął na chwilę. Myślałem, że się rozłączy, ale w końcu przemówił. Dobra, dziś po południu. I tak nigdzie się nie ruszam. Prześlę adres. Proszę przyjechać, chyba że śnieżyca pana odstraszy. Nie odstraszy, przyjadę. Popatrzyłem na stalowe niebo. Śnieżyca. Tak, jeszcze tego brakowało mi do szczęścia. Poranek spędziłem w kolejce do wulkanizatora wraz z tuzinem innych nieszczęśników. Wszyscy liczyli, że przechytrzą zimę i przejeżdżą na letnich oponach cały sezon. Siedząc w wychłodzonym aucie, przeglądałem papiery od Pabisia. Musiałem przyznać, że mecenas miał niezłe dojścia i dokumentacja była obszerna. Zawierała m.in. krótki biogram Grochowskiego, protokół z sekcji zwłok, opis miejsca zgonu, kilka notatek policyjnych oraz zdjęcia Mateusza, gdy był jeszcze żywy. Łysa czaszka, okulary i wystylizowana broda. Nie rzucał się w oczy. Grochowski niewiele zmienił się przez te kilka lat, kiedy widziałem go ostatni raz. Na uwagę zasługiwał fakt, że zachował wysportowaną sylwetkę, czego przez chwilę mu pozazdrościłem. Jednak gdy uświadomiłem sobie, że facet gryzie ziemię na cmentarzu parafialnym, doszedłem do wniosku, że sport nie jest w życiu najważniejszy. Mężczyzna nie zostawił listu pożegnalnego, a to był już jakiś punkt zaczepienia. Wprawdzie nie każdy samobójca pisze list, ale jego brak otwiera pole do spekulacji. I tu cały na biało wkracza Pabiś, który mydli oczy Anecie, chcąc orżnąć ją na kasę. Tak mi to wyglądało, ale było coś jeszcze, o czym nie wiedzieli ani Pabiś, ani Aneta, ani nikt inny. Poza mną. Odpaliłem silnik i podjechałem pod sam warsztat. Byłem następny w kolejce. Jakieś 40 minut, kolego, poinformował mężczyzna w ubrudzonym kombinezonie. Pomimo zmęczenia wyglądał na zadowolonego. Przy takiej pogodzie klienci walili do niego drzwiami i oknami. Pewnie będzie pracował do samego wieczora. W 2018 roku Aneta zjawiła się w moim biurze z rutynowym zleceniem. Chodziło o śledzenie niewiernego męża. Łatwy zarobek i mało problemów. Zazwyczaj tak to wyglądało, choć czasem zdarzały się komplikacje. Jeśli trafiło się na mężusia choleryka, w ruch, poza klasycznymi wyzwiskami, czasem szły pięści. Na szczęście takie sytuacje były rzadkością. Jedyną trudność w realizacji mogło stanowić moje kiepskie samopoczucie. Przechodziłem wtedy ciężki okres. Próbowałem dojść do siebie po powrocie ze świata martwych. może nie dosłownie, ale o mały włos uniknąłem śmierci. Tego ostatnio czepiała się Alina, jakby takie rzeczy przytrafiały mi się codziennie. W toku obserwacji dowiedziałem się o figurancie, to znaczy Grochowskim, trochę więcej niż ode mnie wymagano. Okazało się, że Mateusz nie tylko zdradza żonę, ale ma jeszcze inny, niepokojący sekret. Wtedy pomyślałem, że zachowam się jak człowiek i nie będę wyciągał wszystkiego na światło dzienne. W końcu to, czego byłem świadkiem, nie dotyczyło niewierności małżeńskiej. Tak próbowałem sobie tłumaczyć własne irracjonalne postępowanie. Dopiero kiedy usłyszałem od Pabisia, że Grochowski popełnił samobójstwo, wszystko zaczęło nabierać sensu. Sprawa wróciła po latach, choć Mateusz nie żył i ogólnie było po ptakach. Ustalenie, co nim wtedy kierowało, byłoby kurewsko trudne. Teraz jedynie mogłem analizować, czy w 2018 roku postąpiłem słusznie, zatajając przed Anetą pewne fakty. Czy gdyby wiedziała o wszystkim, powstrzymałaby Grochowskiego przed tragicznym krokiem? Schowałem papiery do teczki i wziąłem głęboki oddech. Patrzyłem tempo na beztroskich pracowników zakładu wulkanizacyjnego, drapiąc się po szyi. Czemu takie rzeczy muszą przydarzać się akurat mnie? Krystian Wiązek mieszkał wraz z rodzicami w miejscowości Lipowa. Rodzina zajmowała niewielki dom z pustaków położony w pobliżu Doliny Zimnika. Miejsce było popularne wśród turystów. To tutaj krzyżowały się malownicze szlaki na Skrzyczne i Malinowską Skałę. Wiązkowie ugościli mnie w pokoju stołowym. Krystian, blondyn z brodą i lekką nadwagą, siedział na kanapie wciśnięty między rodziców. Po lewej ojciec z napuchniętą czerwoną twarzą. Po prawej matka, chuda kobieta o ostrym spojrzeniu nauczycielki. Zająłem miejsce na pokrytym kocią sierścią w fotelu. Nikt nie zaproponował kawy.
2: Ma pan jakiś dokument?
1: Zapytał Józef Wiązek. Wyciągnąłem z portfela legitymację. Mężczyzna pociągnął nosem i popatrzył na żonę. Krystian z zakłopotaniem na twarzy przez chwilę przyglądał się mojej licencji. W pokoju można było wyczuć napięcie. Dałem im chwilę na oswojenie się z moją obecnością, po czym zabrałem głos. Proszę państwa, nie jestem z policji, a moja wizyta nie ma oficjalnego charakteru. Chciałbym dowiedzieć się paru rzeczy o Mateuszu Grochowskim.
2: Po co? Zapytała kobieta. I tak nie żyje.
3: No właśnie, wtrącił się Józef. Co to teraz da?
1: Rodzina chciałaby zrozumieć, co pchnęło Mateusza do tego kroku.
3: A skąd nasz Krystian ma to wiedzieć?
1: Oburzyła się kobieta. Przedstawiła się jako Edyta Wiązek.
3: No właśnie, dodał Józef. On nic nie wie.
1: Państwo najwyraźniej mylicie mnie z policją. Nie jestem od nich, ja tylko pomagam rodzinie. Nie oskarżam o nic Krystiana. Mateusz miał dobry kontakt z waszym synem. Krystian na pewno trochę o nim wie.
3: Ciekawe, prychnął Józef. Policji tu nie było, a pan przychodzisz po 2 miesiącach. Bardzo ciekawe.
1: Mateusz Grochowski popełnił samobójstwo. Policja uznała, że nie musi odpytywać jego znajomych. Wystarczą najbliżsi.
3: To po co drążyć? Syknęła kobieta. Najpierw Dąbrowa zwolnił Krystiana, a teraz jeszcze Krystian musi tłumaczyć się za Mateusza.
1: Jak to tłumaczyć?
3: To przez Mateusza syn stracił pracę,
1: wyjaśniła już nieco spokojniej. To nie było do końca tak, mamo, zaprotestował Krystian. Podobno chodziło o ezoterykę. Próbowałem nakierować rozmowę na właściwy tor. Józef walnął pięścią w stół. O mało nie podskoczyłem na fotelu. Krystian i jego matka nie wyglądali na zdziwionych.
3: My nie uznajemy takich rzeczy,
2: Posłał synowi groźne spojrzenie. Jesteśmy katolikami!
1: Edyta położyła dłoń na ramieniu Krystiana, jakby chciała go ochronić przed gniewem ojca.
3: Nasz syn już się tym nie interesuje, prawda?
2: Tak, mamo.
1: Podrapałem się za uchem.
3: Krystian, przepraszam, ile masz lat?
2: 33, odpowiedział po chwili zawahania. Wiek Chrystusowy, dodałem trochę bez sensu, próbując zyskać czas, żeby pociągnąć rozmowę.
1: Jaki był Mateusz? Krystian zerknął na matkę, ale ta pokręciła głową.
2: Józef uśmiechnął się lekko. Skoro pan nie jesteś z policji, nic panu nie musimy mówić, zgadza się?
1: Panie Józefie, rozmawiamy o rodzinnej tragedii. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pomóc. Każda informacja może uśmierzyć ból Grochowskich. Domownicy spekulują, analizują różne scenariusze, nie mogą spać po nocach, wydają pieniądze, żeby dowiedzieć się, jak było naprawdę. Jeśli macie państwo wiedzę, która może skrócić ich cierpienie, nie chowajcie jej dla siebie. Nikt nie chciałby się z nimi zamienić.
2: Nie wierzyłem we własne słowa.
1: Po cichu jednak liczyłem, że mężczyzna kupi moją paplaninę.
2: Nie kupił. Wypierdalaj z mojego domu, wycedził przez zęby. Już!
0: To był fragment powieści Michała Zgajewskiego Wołanie umarłych. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Michał Zgajewski. Wołanie umarłych. Niebo było stalowo-szare, gdy opuszczałem Dolinę Zimnika. Zaśnieżony szczyt górujący nad okolicą robił złowrogie wrażenie. Nie mniejsze niż rodzina Wiązków. Kiedy wjeżdżałem do Żywca, przyszedł SMS od Krystiana. Przepraszam za rodziców, niech pan spróbuje u Debory. Odpisałem jedną ręką, bacznie obserwując drogę białą od śniegu. Kim jest Debora? W odpowiedzi przyszedł link do strony internetowej. Nie miałem gdzie się zatrzymać, więc zjechałem na parking przed Lidlem, tym przy ulicy Wesołej. Na ekranie smartfona pojawiła się strona nieprzystosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych. Nagłówek: Adrianna Debora Bors, Jasnowidz Medium. A pod nim zdjęcie młodej kobiety w długich włosach. Fotografię wykonano w kiepskim świetle. Część twarzy zasłaniał cień, co dawało dość tajemniczy efekt. W zakładce o mnie znalazło się parę słów o tym, jak Jasnowicka odnalazła swoją drogę. Przewinąłem tekst z myślą, że wrócę do niego później. Bardziej interesujące rzeczy znalazłem w zakładce usługi. Kontakt ze zmarłymi, oczyszczenie domu, mieszkania oraz konsultacje online. Za godzinę rozmowy na Skype'ie wołała sobie 250 zł. Nieźle. Ciekawe, w jakich szkołach uczą takich rzeczy. Wysłałem wiadomość do Krystiana. Możemy porozmawiać na jakimś komunikatorze bez twoich rodziców? Nie czekając na odpowiedź, ruszyłem na zakupy. Po 20 minutach krążenia między regałami zdążyłem zapełnić koszyk niemal w całości. Nie miałem zamiaru przymierać głodem ani buszować po piwnicy w poszukiwaniu słoików pokrytych pajęczyną. Ustawiłem się w kolejce do kasy. Ludzie przede mną również uzupełniali zapasy. Wszyscy obawiali się, że napada tyle białego syfu, że wyjazd do miasta będzie graniczył z cudem. W markecie rozbrzmiewał świąteczny utwór w instrumentalnej wersji. Nie byłem pewien, czy słucham kolędy, czy jednego z tych amerykańskich szlagierów, którymi katuje się ludzi w grudniu. Nie zdążyłem tego rozstrzygnąć, ponieważ w kieszeni zawibrował telefon. Odpisał Krystian. Rodzice sobie nie życzą. Staruszkowie mogli być z niego dumni. Do toalety też pewnie nie chodził bez ich zgody. Zamiast pojechać do domu i spróbować coś upichcić w robocie kuchennym, udałem się do centrum. Zatrzymałem auto na parkingu przy ulicy Sienkiewicza. Niechętnie wysiadłem z samochodu. Zapadając się w śniegu, dotarłem do jednej z pobliskich kamienic, które ciągnęły się od samego rynku. To tutaj przychodził Grochowski, żeby szukać pocieszenia w ramionach kochanki. Po starych drewnianych schodach dotarłem na piętro. Zatrzymałem się na chwilę, żeby ustabilizować oddech. Zapukałem do drzwi znajdujących się zaraz po mojej prawej. Zmrużyłem oczy i wytężyłem słuch. Jednak w mieszkaniu nie usłyszałem żadnego ruchu. Zapukałem ponownie, tym razem mocniej. Nadal cisza. Stałem tak przez dobrą minutę i wpatrywałem się w odrapane drzwi. Za plecami usłyszałem zgrzyt zamka. Odwróciłem się powoli. W drzwiach zobaczyłem niskiego staruszka, który uśmiechał się dobrotliwie. Nikt nie otworzy, powiedział, wskazując pod brudkiem mieszkanie, do którego próbowałem się dostać. Nie? No chyba, że duch, ale ja w takie rzeczy nie wierzę, przełknął ślinę. Marysia z dołu mówi, że w naszej kamienicy straszy. Mieszkam tu prawie całe życie i jedyne, co straszy, to rachunki w skrzynce pocztowej. Pokiwał głową, wyraźnie zadowolony ze swojego żartu. A pan kto? Z urzędu? Kontrola? Nie, uśmiechnąłem się. Chciałem odwiedzić starą znajomą. Mieszkała tu parę lat temu. Mężczyzna skrzywił się, jakby wypił szklankę soku wyciśniętego z cytryny. Od razu mnie przejrzał. Nie było sensu udawać. Z kieszeni dżinsów wyciągnąłem wizytówkę. Chwycił łapczywie kartonik i przysunął przed oczy. Usługi detektywistyczne, Norbert Krzyż. A, przeczytał na głos. W pierwszej chwili pomyślałem, żeś pan z zakładu pogrzebowego. Nadal nie zmieniłem wizytówek z czarnymi krzyżami, które zaprojektował mój konsultant od nowych technologii, niejaki Muffin. Grafika miała nawiązywać do nazwiska, ale wyszło jak wyszło. Spokojnie, pana czas jeszcze nie nadszedł. Puściłem oko do mężczyzny. Szukam Marty Wilk. Mieszkała tu kiedyś.
2: No pamiętam.
1: Podrapał się po siwej głowie.
2: Spokojna dziewczyna, studentka. W Żabce dorabiała, o tu niedaleko. A potem zniknęła jakby nigdy nic. Pytałem właściciela mieszkania, co z nią. W końcu taka miła i mądra. Ale Stasiu nie wiedział. Mówił, że przelała mu pieniądze przez internet i zniknęła. Nawet zostawiła trochę swoich rzeczy. Stasiek dał mi lampę, taką, wie pan, podłogową, do dużego pokoju. Została po Marcie, a Stasiu nie potrzebował. Mówił, że Marta na pewno nie wróci.
1: Kiedy to było?
2: O, panie kochany, myślę, że 3-4 lata temu, jakoś latem.
1: Przełknąłem ślinę. W 2018?
2: No może wtedy. W moim wieku, rok w tę czy w tamtą nie robi różnicy, proszę mi wierzyć.
1: A właściciel kamienicy? Zapytałem, czując, że tracę punkt zaczepienia.
2: Stasiek? On to w Austrii siedzi, ale pewnie przyjedzie teraz jakoś na święta, zawsze przyjeżdża. Wtedy muszę mu zapłacić za pół roku z góry, bo rzadko bywa w Polsce.
1: Ma pan telefon? Mężczyzna posłał mi dziwne spojrzenie.
2: Poważnie pan pytasz? Teraz każdy ma telefon.
1: Jako dowód wyciągnął z kieszeni niewielkie urządzenie z dużymi klawiszami.
2: Zadowolony, panie Ciekawski?
1: Znowu sięgnąłem do kieszeni. Tym razem do tylnej. Dyskretnie wyciągnąłem zmięty banknot. Da mi pan numer do Staśka? Zapytałem. Staruszek z zaciekawieniem obserwował moją dłoń. Zacisnąłem ją w pięść, choć i tak dojrzał, co ukrywam w środku.
2: O, nie wiem, czy Stasiek by sobie tego życzył, ale mogę do pana zadzwonić, kiedy się pojawi, tylko wie pan...
1: Znów podrapał się po głowie.
2: W moim wieku mogę zapomnieć, ale jest na to rada.
1: Uśmiechnął się chytrze.
2: Wyciągam banknoty i rozkładam po domu. Jak widzę dychę, to wiem, że mam wziąć tabletki na serce. Jak widzę dwie dychy, to wiem, że przyjdą z opieki.
1: Otworzyłem dłoń ze zwiniętą pięćdziesiątką. Będzie pan pamiętał?
2: Za pięć dych to nawet zadzwonię do pana.
1: Podał mi telefon.
2: Tylko cholera, wbij mi pan swój numer.
0: To był fragment powieści Michała Zgajewskiego Wołanie umarłych. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Kolejny tajemniczy obiekt nad Bałtykiem. Późnym popołudniem spacerujący po plaży w Karwi natrafił na fragmenty czegoś, co przypomina drona. Na miejsce natychmiast pojechała żandarmeria wojskowa i policja. Żołnierze i funkcjonariusze zabezpieczyli teren. Znalezione fragmenty są badane. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji w rzymskiej poliklinice Gemelli papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca. Wcześniej Watykan podał, że operacja usunięcia guzka płuca zakończyła się pomyślnie, a zabiegł przebiegł w przewidzianym czasie i trybie. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie jego audiencje. Jest śledztwo w sprawie śmierci w czasie policyjnej interwencji w Bydgoszczy. W niedzielę policja zastrzeliła tam agresywnego 44-latka. Została wezwana do mieszkańca kamienicy na osiedlu Błonie, które miał się okaleczać. Gdy ruszył na policjantów z nożem, funkcjonariuszka postrzeliła go, zmarł godzinę później w szpitalu. Bydgoska prokuratura będzie wyjaśniać, czy policjantka nie przekroczyła uprawnień. Sprawę bada także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Fala oszustw metodą na COVID w Małopolsce. Policjanci zatrzymali kobietę, która w ten sposób wyłudziła pieniądze od 82-letniej mieszkanki z Kawiny. Jak przestępcy oszukali kobietę, o tym z córką poszkodowanej rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Mama pani Agnieszki odebrała telefon w nocy rzekomo ze szpitala, że jej córka jest w ciężkim stanie i walczy o życie.
2: Zadzwonił lekarz, powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda. Ta osoba, która jest odzywała pode mnie, płakała, prosiła, żeby mnie ratowała, że ja chcę żyć.
1: Starsza pani przekazała pieniądze kobiecie, która podała się za pielęgniarkę. Podobnych sytuacji było w ostatnim czasie więcej. Policjanci apelują, żeby rozmawiać ze swoimi rodzicami i dziadkami, żeby wiedzieli, jak działają oszuści. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Policjanci odzyskali prawie całą kwotę, jaka trafiła w ręce oszustów. W prokuraturze okręgowej w Łodzi jest już zawiadomienie Michała Kołodziejczaka, które poseł w niedzielę złożył w ABW. Dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Media podały w piątek, że były współpracownicy oskarżają Kołodziejczaka o przemocowe zachowania i nakłanianie do zażywania substancji odurzających. W tej sprawie prokuratura z urzędu wszczęła czynności sprawdzające. Na wyjaśnienia Michała Kołodziejczaka czeka tymczasem Koalicja Obywatelska. Powinien przeprosić osoby, które skrzywdził, i bardzo poważnie zastanowić się nad swoją przyszłością w świecie publicznym, mówiła w Radiu Z wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka.
3: Oczywiście za każdą złą, głupią rzecz można przeprosić, można odbudować się i nigdy więcej tak nie postępować, tylko trzeba to zacząć robić. Trzeba też stanąć w prawdzie. Jeżeli ktoś poniża i obraża kobiety, to w mojej przestrzeni ja nie widzę podstaw do współpracy z taką osobą. Nie mam chęci współpracy z taką osobą.
0: Zdaniem ministry Nowackiej w działaniach posła jest wiele znaków zapytania. Policjanci zlikwidowali fabrykę amfetaminy w Skierniewicach w Łódzkiem. Działała w domu jednorodzinnym. Podczas przeszukania znaleziono urządzenie do produkcji narkotyków. Mówi Radiu Z Edyta Machnik z łódzkiej komendy.
4: Obecny na miejscu biegły z zakresu chemii przeprowadził wstępną analizę, wskazując, że ujawnione związki chemiczne mogą być wykorzystywane w jednej z metod wytwarzania amfetaminy. Policjanci zabezpieczyli również telefony komórkowe i wagi elektroniczne.
0: Zatrzymano 3 osoby, 2 usłyszały już zarzuty, grozi im do 3 lat więzienia. Miliony na Port Polska. Spółka CPK złożyła do Komisji Europejskiej 3 wnioski o ponad 60 milionów euro unijnego dofinansowania. Pieniądze mają wesprzeć kluczowe inwestycje w koleje dużych prędkości, w tym budowę tunelu w Łodzi. W kolejce czekają kolejne wnioski o dofinansowanie. Do tej pory na projekty kolejowe spółka pozyskała z unijnych funduszy ponad 600 milionów złotych. Pogotowie w Gdyni ma 2 nowe karetki, ułatwiają codzienną pracę ratowników, mówi prezydent miasta Aleksandra Kosiorek.
5: Dla mnie to jest szczególny dzień i szczególna chwila, bo wiem, że dzięki takim zakupom zdrowie i życie naszych mieszkańców jest chronione w sposób coraz lepszy.
0: Koszt 2 pojazdów z wyposażeniem to prawie 2 miliony złotych. Wyższe zarobki to główny powód zmiany pracy przez Polaków. Tak deklaruje 64% respondentów.

0: 21% wskazało na atrakcyjniejsze benefity. Tak wynika z raportu firmy SW Research. Respondenci wymienili także możliwość awansu, krótszy dojazd do pracy i rozwój nowych kompetencji. Jednocześnie 17% badanych zadeklarowało, że nic nie skłoni ich do zmiany pracy. Jest poselski projekt, który ma rozwiązać problem przelewów na telefon, czyli blików trafiających do nieodpowiednich odbiorców. Chodzi o konta bankowe powiązane z numerami, które zmieniły właściciela, podaje dziennik Gazeta Prawna. Operator według projektu będzie musiał udostępnić dostawcy usług płatniczych zestawienia numerów, które w związku z rozwiązaniem umowy mogą być przydzielone innym osobom. Niebezpieczna dla ludzi i zwierząt choroba wraca z nową siłą na wschodzie Polski. Na wściekliznę chorują głównie lisy, ale coraz częściej zarażają się też zwierzęta domowe. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie odnotowano 4 ogniska tej choroby. Z lekarzami weterynarii rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Wścieklizna to nadal śmiertelna i nieuleczalna choroba ludzi i zwierząt. Jak mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, zwierzęta domowe nas atakują, a te dzikie stają się potulne.
2: Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
1: Na wściekliznę nie ma lekarstwa, dlatego powinniśmy szczepić swoje zwierzęta, zarówno te domowe, jak i gospodarskie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W przypadku ugryzienia nie wolno tamować krwotoku, rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Rynek karmy dla zwierząt rośnie, a relacja opiekunów z pupilami wpływa na zakupy. Portal spożywczy pisze, że wartość sprzedaży żywności sięgnęła w sierpniu ponad 5 miliardów złotych. To wzrost o ponad 5% rok do roku. 47% opiekunów wybiera karmę dlatego, że ich zwierzę ją lubi. Istotne znaczenie ma również jakość, korzyści dla dobrostanu zwierzęcia czy dopasowanie karmy do potrzeb. Opiekunowie chętnie sięgają po karmy premium i super premium. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radio Z.
4: Dariusz Martynowicz jest z nami, nauczyciel roku 2021, polonista i cały czas Krakus?
5: Cały czas Krakus, dobry wieczór pani.
4: Dzień dobry. I pytanie numer 1. Czy w polskich szkołach ze względów bezpieczeństwa należałoby instalować bramki, tak jak w urzędach na przykład?
5: Nie, no nie jest to bardzo dobry pomysł, delikatnie mówiąc. To znaczy nie można mówić, że nic się nie stało, bo coś się jednak stało. Natomiast przede wszystkim profilaktyka, przede wszystkim spokojne reagowanie, procedury, no bo do szkoły chodzą dzieci. I tutaj nasze zadanie jako nauczycieli i też rodziców, żeby jednak nie dawać się tej panice, która się pojawiła i w zasadzie ona, śmiem zaryzykować stwierdzenie, zrobiła więcej złego niż dobrego.
4: Pytanie numer 2. Czy blokowanie nielegalnych treści w internecie zapobiegnie groźnym zachowaniom dzieci i młodzieży?
5: Nie, absolutnie nie. My jako dorośli tak mamy, że lubimy zwalać na coś odpowiedzialność, a jednak dzieci to jest nasza odpowiedzialność dorosłych i łatwo nam powiedzieć, że to jest wina telefonów komórkowych. Nie, to jest wina braku kontaktu często z dzieckiem, braku relacji, braku miłości. Jak się pomyśli o tym, co się stało ostatnio w szkole, kiedy zginęła osoba, która była pracownicą...
4: Pani Daria.
5: Pani Daria, która właśnie pracowała jako woźna, a z drugiej strony ma się przed oczami tego chłopaka, który szedł z nożem, ale nagle uświadomił sobie, co zrobił i on nawet chciał się przytulić do dyrektora, to trudno jest mi jako nauczycielowi powiedzieć o tym kimś nożownik, bo się po prostu, bo pęka serca. Więc śmiem zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli mówimy o nastoletnich dzieciach, to jednak tu nasza duża odpowiedzialność dorosłych i gdzieś coś stało się po drodze, że to się wydarzyło.
4: I pytanie numer 3. Czy należy powrócić do obowiązku odrobienia prac domowych?
5: Z niektórych przedmiotów warto by było jednak, żeby tak było.
4: Na przykład jakich?
5: Matematyka. Jednak to jest ważne.
4: Może języki obce?
5: Języki obce. To jest ważne. Myślę, że...
4: Polski nie?
5: Myślę, że ja, jeżeli chodzi o bycie nauczycielem języka polskiego, głównie moi uczniowie piszą na lekcjach, bo w dobie AI i sztucznej inteligencji, różnych narzędzi nie ma to sensu w ogóle. Ale ważniejsze pytanie niż to, czy powinny być zadania domowe, jest inne. Mianowicie, co my jako nauczyciel robimy, żeby jakby taką kulturę uczenia w szkole wprowadzić, aby uczeń czuł odpowiedzialność za własną naukę. Mówiąc prosto, dobitnie, ucznia trzeba motywować. Uczniowi trzeba pokazywać, że coś warte jest wysiłku. Same zadania domowe nie rozwiążą problemu, bo zrobi je sztuczna inteligencja.
4: No i tutaj stawiamy pauzę. Nasz gość oczywiście z nami zostaje, Dariusz Martynowicz, nauczyciel roku 2021 z Krakowa. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam, porozmawiamy jeszcze o sytuacji w szkołach, co można poprawić, jaka jest odpowiedzialność nauczycieli i rodziców.
5: I ministerstwa.
4: I ministerstwa, tak, bo dzisiaj pani minister edukacji narodowej była w porannym programie i opowiadała też o tym, jakie są plany ministerstwa, jeśli chodzi o to, jak poprawić bezpieczeństwo w szkołach. No to zapraszamy, żeby z nami zostać. Beata Lubecka, Dariusz Martynowicz, serdecznie zapraszamy.
5: Zapraszamy.
3: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
4: Zanim powrócę do sprawy bezpieczeństwa, bo to jest sprawa teraz, no można powiedzieć, paląca i niezwykle ważna. To jeszcze chciałam zapytać o to, bo pan mówił, że trzeba przede wszystkim młodzież, dzieci motywować. Uczniów trzeba motywować do tego, pokazać im, że naprawdę warto się starać, że warto się uczyć, że warto poszerzać wiedzę, że warto zdobywać nowe kompetencje. No, ale też tutaj czytam, że od tego roku, no to jest utrzymane, że nie ma prac domowych, ale weszły w życie nowe zasady ich zadawania i oceniania, że wykonywanie takich zadań będzie mogło być podstawą do podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia. I sądzi pan, że to będzie takim czynnikiem motywującym dzieci, uczniów do tego, żeby rzeczywiście się przekładać, żeby jednak odrabiać te prace domowe, chociaż one nie są oceniane de facto, tylko nauczyciel ma obowiązek, no, co jest jasne, tak, po prostu dać feedback, co tak naprawdę z tej pracy domowej wynika, co należałoby poprawić.
5: No, myślę, że to może być jeden z elementów motywacji, ale to jest dalej motywacja zewnętrzna, tak? Motywacja zewnętrzna. Nie o to chodzi, żeby motywować dzieciaki tylko i wyłącznie oceną, podwyższeniem oceny, no bo niestety jesteśmy za bardzo do tych ocen przywiązani jako nauczyciele, ale w ogóle polski system szkoły, no mówi się o ocenozie, która jest powszechna, to jest problem. Ważniejsze jest, tak jak pani powiedziała, feedback, czyli w zasadzie czasami jak uczę, najbardziej denerwujące mnie pytanie na lekcji to jest, czy to jest na ocenę. Jakby to, czy coś się robi na ocenę, zmieniało zupełnie rzeczywistość ucznia, jego motywacji, jakby...
4: Znaczy jak na ocenę, to się postaram, tak?
5: A jeżeli bez oceny, to po co jakby ma sensu. I bardzo mnie cieszy, że akurat w tym roku, we wrześniu, weszły nowe podstawy programowe do szkół podstawowych, które zwracają uwagę w ramach reformy Kompas Jutra na zupełnie inne potrzeby uczniów i nauczycieli. Czyli chodzi o to, żeby uczeń podczas lekcji nie tylko był biorcą, słuchał, oglądał, wypełniał kartę pracy.
4: Tylko żeby się angażował.
5: Ale żeby się angażował, żeby działał, żeby projektował, żeby dyskutował, żeby odważał, żeby uczestniczył. Dokładnie. Ale też ta reforma jest takim zaproszeniem jednak dla nas, nauczycieli, żebyśmy pomyśleli o swoim warsztacie pracy, o tym, co robimy dobrze, o tym, co może warto byłoby poprawić, co warto byłoby zmienić, bo czasami po prostu coś nie działa, co robimy 5, 10, 15 lat. Nastawienie uczniowi 3+, bez żadnej słownej informacji zwrotnej, jest w tym momencie naprawdę bezcelowe, bo uczeń ma wiedzieć, co zrobił dobrze, co źle i co może z tym zrobić,
4: tak,
5: po prostu.
4: Rozumiem, kompas jutra dopiero będzie wchodził w życie od 1 września 2027, jeśli chodzi o szkoły średnie, tak?
5: I ponad... Dokładnie tak.
4: Ponad podstawowe. Do tego jeszcze wrócimy, bo jest, jakby nie patrzeć, jest to podstawa programowa, ale ja bym chciała zapytać, czy u pana w szkole jest taka atmosfera rzeczywiście strachu po tym, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu? Już najpierw Ostrołęka, potem ta miejscowość pod Wyszkowem, o której już rozmawialiśmy, wyrazy współczucia dla całej rodziny, bo to naprawdę jest, no, tragedia. Dwóch małych chłopców, znaczy no, uczniów już tej szkoły.
5: Myślę, że większą panikę... Mamy,
4: więc tak. czy jest taka atmosfera rzeczywiście poddenerwowania, pewnego strachu? No już nie mówię o paniki, to może za dużo powiedziane, ale jednak no strachu. Bo w piątek słyszało się, że ludzie, że rodzice nie chcieli posyłać w wielu przypadkach dzieci do szkół. No bo narosła taka atmosfera właśnie, że no jeszcze po internecie się infekowała taka informacja, że to będzie krwawy piątek, nie wiadomo, co tam się wydarzy. No i nagle też służby mocno zadziałały. Zatrzymano ponad 100 osób młodocianych, które mogłyby ewentualnie na przykład albo miały jakieś przedmioty no niebezpieczne, albo wypisywały coś w internecie, albo być może no, tylko fantazjowały na temat, że mogą zrobić coś złego.
5: bardziej obserwuję panikę w internecie niż wśród moich znajomych, nauczycieli i nauczycielek. To znaczy,
4: a u uczniów?
5: Nie, u uczniów także mnie. Niestety, mówię to z przykrością, niektórzy uczniowie i uczennice robią sobie bardziej żarty z tego, co się wydarzyło. I to jest przestrzeń do naszych działań w szkole, ale też
4: do... A może
5: do,
4: jest taka próba jednak odreagowania? Działań,
5: może, na pewno. No, humor czasami...
4: Żeby opanować strach.
5: Humor czasami jest jakimś zastępnikiem dramatu, zderzenia się z prawdą. Ale to, co jest chyba najważniejsze, to jest to, że ta sytuacja pokazała, jak wielką mocą jest jednak internet. I jak my, jako rodzice, ale też jako szkoła, nad rozpowszechnianiem się informacji zupełnie nie panujemy. Stąd bardzo mnie cieszy jednak, że w tych nowych propozycjach dla szkół podstawowych są takie rzeczy jak edukacja medialna. Są takie rzeczy jak walka z fake newsami, jest kwestia dezinformacji, jest kwestia walki z propagandą.
4: W ramach edukacji zdrowotnej?
5: Nie, w ramach różnych przedmiotów języka polskiego, historii, geografii, że pojawiają się jakieś elementy właśnie bezpieczeństwa, ale też takiego osobistego w edukacji zdrowotnej czy na godzinach wychowawczych. Natomiast szkoła to nie jest przechowalnia dzieci i szkoła nie zastąpi wysiłku rodzica. I dlatego bardzo negatywnie zareagowałem na sytuację, kiedy pojawiły się w internecie wpisy, że no to, nie wiem, plecaki uczniów powinny być przeszukiwane przez nauczycieli. Nauczyciel jest nauczycielem, on może się szkolić, może mieć więcej kompetencji w zakresie reagowania na różnego rodzaju kryzysy, kryzys komunikacyjny, kryzys bezpieczeństwa, ale on nie jest policjantem, antyterrorystą, nie można na niego przekładać odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.
4: Ale pani minister edukacji mówiła o tym właśnie, że no będą, że pracowa, że toczy się praca nad takimi przepisami, żeby jednak dać takie uprawnienia nauczycielom, żeby mogli odebrać na przykład niebezpieczne przedmioty dziecku, które no, przynosi to w plecaku na przykład.
5: To jest ważne, dlatego że faktycznie doprowadziliśmy do kuriozalnej sytuacji, że nauczyciel w tym momencie no, nie może odebrać telefonu komórkowego uczniowi, bo zgodnie z prawem nie ma takich możliwości. Że faktycznie nauczyciel może tylko wezwać policja, natomiast nie ma prawa przeszukać plecaka i zarekwirować jakiegoś przedmiotu.
4: No tak, no bo w tym czasie na przykład uczeń może zrobić też krzywdę posługując się tym narzędziem niebezpiecznym.
5: To są słuszne kierunki. Faktycznie to jest dobre i pozytywne, że to się dzieje i te procedury są ważne.
4: Czy wprowadzać takie procedury, takie
5: myślę,
4: przepisy?
5: Myślę, że tak, ale z drugiej strony bardzo mocno dbając o to, żebyśmy nie zrobili ze szkoły więzienia, w którym uczeń to jest potencjalny sprawca zbrodni albo jakiejś kradzieży albo czegoś niepożądanego. I to już sprawa nas, też nauczycieli i konkretnych szkół, żeby wypracować takie rozwiązania, które biorą pod uwagę także godność dziecka, no bo jednak to są jego osobiste rzeczy, jednak to są też jego sprawy często, ale też rozmawiali z rodzicami na ten temat, dlatego że ja zawsze zastanawiam się, jak to jest, że zarekwirowano w szkole nóż kuchenny, to znaczy rodzic nie widział, że
4: dziecko młody, wynosi to ze sobą do szkoły. No nie widział.
5: Więc wydaje mi się,
4: to jeszcze,
5: że...
4: Ale maczeta na przykład.
5: Dokładnie, że zamiast...
4: No to w takim razie dziecko, no nie wiem, kupiło to w sieci?
5: No właśnie.
4: I jednak wyniosło z domu.
5: I ta maczeta była przezroczysta, więc zamiast jakoś tak nastawiać siebie przeciwko sobie, rodzice kontra nauczyciele w tej sprawie, przerzucać się odpowiedzialnością, warto się spotkać i porozmawiać, co my w szkole możemy zrobić w ramach w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ale też, co wy rodzice możecie zrobić w sprawach bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Czy znamy nazwy gier, w które grają nasze dzieci? Czy widzimy, co oglądają? Ja wczoraj oglądałem porażający reportaż dotyczący tego, jak kilkunastoletnie osoby, ale też, uwaga, 27-latka nawiązuje z chatbotami, które imitują mężczyzn i kobiet, relacje intymne i partnerskie. I oto się okazuje, że...
4: jest to sztuczna inteligencja.
5: Jest to sztuczna inteligencja i niestety w tym świecie wirtualnym czasami taki awatar jest dla dziecka kimś bardziej wartościowym, zdrowym, kimś, kto jest cieplejszy, kimś, kto zrozumie, więc warto zadać pytanie...
4: Inteligencja, masz nas wspierać, że ma być nam przyjazna.
5: Jasne.
4: Oczywiście można to zmieniać, ustawienia
5: w sieci. Tak, ale to widzi pani, mówimy znowu o sprzęcie, tak, ale sztuczna inteligencja może być też pomocą, może być wsparciem w pracy naukowca, nauczyciela, ucznia przygotowującego się do egzaminu. Natomiast co takiego się stało z nami jako ludźmi, że my w tych relacjach nie znajdujemy siebie nawzajem. To znaczy, że uczniowie uciekają w ten świat wirtualny i po prostu wolą zamiast porozmawiać z rodzicem...
4: A może po prostu tam się czują swobodniej, na dobrą sprawę, ponieważ to jest ich naturalne środowisko, w tym sensie, że no, roczniki po 2000, po roku 2000 właściwie, no to tak. Dla nich nie istnieje świat bez internetu. Smartfony weszły tak na dobrą sprawę po 2010 roku, bo wcześniej jednak były te telefony, w których nie było aż takich możliwości, jak są teraz, że właściwie, że telefon jest takim przenośnym małym komputerem, gdzie można mieć wszystko. Że to jest
5: ale mnie też mama mówiła, że mnie zabije telewizor, a raczej mnie nie zabił. Więc jakby ale tak, jednak, owszem, świat jest inny, ale to nas nie zwolnia z odpowiedzialności.
4: Ale wtedy też było tak, że rodzice i dzieci oglądali mniej więcej to samo, tak? Bo na przykład czasami zdarzało się, że to tam dziecko chciało obejrzeć treści, no niepożądane nazwijmy, ale jednak była tam o wiele większa kontrola i nie było takiego rozjazdu, jak jest teraz. Po prostu wielu dorosłych nie rozumie tego świata.
5: Prawda, ale...
4: Nie mówiąc o tym, że nie porusza się tak sprawnie.
5: Nie musi. Można siąść z dzieckiem, rozmawiać. Jednak odpowiedzialne rodzicielstwo polega też na tym, że jeżeli dajemy smartfon 11-12-latkowi, to rodzic powinien wiedzieć, co w tym smartfonie się dzieje, bądź co bądź. Oczywiście nie kosztem jakiegoś zaufania do dziecka, ale jednak... towarzyszenie, rozmawianie o różnych rzeczach. Wie pani, dla mnie to jest taki przejaw znowu tego, co my robimy bardzo często, że można zwalić na sztuczną inteligencję, na cyberataki, na różne inne rzeczy. Tak, to jest inny świat, ale jednak też jest inny świat nas, dorosłych. Pędzimy, nie mamy czasu czasami, żeby się zatrzymać, dajemy dzieciom dwuletnim w wózkach smartfony, żeby sobie oglądały zdjęcia podczas spaceru, zamiast z nimi porozmawiać, przytulić.
4: Ale dorośli też są zatopieni po prostu w sieci.
5: Oczywiście.
4: Wystarczy wsiąść do tramwaju, do autobusu, prawie każda osoba, albo co najmniej co druga po prostu siedzi w telefonie.
5: Badania pokazują,
4: pokolenie,
5: pokolenie 40-latków, to jest jedno z najbardziej uzależnionych od internetu pokoleń, bo to było to pokolenie, kiedy my dorastaliśmy i nagle wszystko buchnęło, tak? Nie mieliśmy tego od początku, ale nagle wszystko buchnęło, więc tak, no ale rodzicielstwo to nie jest prosta sprawa.
4: No i bycie nauczycielem to też nie jest prosta sprawa. Podsumowując, myślę, że jeśli chodzi o to, co z tym fantem zrobić, no to oczywiście to musi być współpraca szkoły, nauczyciela, rodziców, jak najbardziej tak. Mam też wrażenie, że autorytet nauczyciela jako taki cierpi.
5: Trochę tak w tych konkretnych sytuacjach.
4: Nie w ogóle.
5: No wie pani co, tak i mówiłam o tym już nieraz, że zaczynając od liczb 5308 to jest jakby...
4: Najniższa dla początkującego nauczyciela, który rozpoczyna pracę.
5: Brutto.
4: Tak, 5308, to jest właściwie niewiele wyższe od najniższej krajowej.
5: To jest takie prawdziwe dziękujemy polskim nauczycielom. To znaczy no można zaczarowywać rzeczywistość, ale to jest jakieś odzwierciedlenie tego, jak państwo traktuje nauczycieli. Ale faktycznie były takie wydarzenia, które spowodowały, że to zaufanie do nauczycieli jest mniejsze. Mówię tutaj o strajku nauczycieli, o słynnych mailach, w których były próby, aby napuszczać na nas falę hejtu rodziców, więc to była też akcja dosyć zorganizowana. Myślę też, że warto się zawsze uderzyć w piersi i zastanowić się, co my jako nauczyciele moglibyśmy zrobić, żeby faktycznie to zaufanie było większe, ale to, co chcę jasno powiedzieć, to jest to, że często my bywamy traktowani, jakbyśmy byli jakimiś usługodawcami. Jakby rodzic wchodził do sklepu i wymagał serwis. Czegoś konkretnego, serwis. Taki full service. A wiadomo, żyjemy lepiej, stać nas na wyjazdy za granicę do ciepłych krajów, na świetne sprzęty, więc wymagamy też więcej od szkół i od samych nauczycieli. I to jest problem według mnie, że jednak trzeba jasno postawić te granice odpowiedzialności nauczyciela. Nauczyciel też ma życie, ma swoje życie prywatne, o dziwo, ma prawo wyjechać, ma prawo nie odbierać telefonu,
4: ma prawo odpocząć
5: i powinien jednak mieć takie prawo. Natomiast no kurczę, nauczyciele mają prawo przede wszystkim do tego, żeby godnie zarabiać. Jeżeli my chcemy budować jakikolwiek prestiż tego zawodu, to od jednej kampanii billboardowej tego się nie zmieni, tylko oprócz tego, że warto dać nauczycielom większą autonomię i zaufanie. Co się dzieje w reformie Kompas Jutra? Przyznaję to. Jestem też fanem tego, żeby docenić to, co jest dobre ze strony ministerstwa. No to jeżeli chodzi o kwestię takiego sensownego, normalnego życia, już nie wiem, jak o tym mówić, żeby się nie powtarzać. Po prostu te pensje są żenujące. Jak słyszymy w mediach komunikaty od różnych innych ludzi, no to idźcie sobie na kasę gdzieś tam do supermarketu.
4: Zarabiajcie po godzinach.
5: Tak, to są powszechne w zasadzie komentarze, więc potrzeba też pokazywania tych wspaniałych nauczycieli i nauczycielek, którzy są w polskich szkołach. Był ostatnio konkurs Nauczyciel Roku 2026. Wygrał wspaniały pedagog.
4: Znowu wygrał nauczyciel, nie nauczycielka.
5: Ale to jest tak jakoś naprzemiennie, proszę się tu nie przywiązywać, parytety tam są dotrzymane, okay, z tego co mi się wydaje. Natomiast wygrał wspaniały człowiek, powinniśmy pokazywać jak najwięcej też takich informacji.
4: Promować takie wzorce, tak?
5: Promować wzorce, pokazywać dobre praktyki. Tak, są nauczyciele, którzy nie są wspaniali. Tak, bywają nauczyciele, którzy są leniwi.
4: W każdym zawodzie są
5: tacy. W każdym zawodzie są tacy. Pokazujmy dobre rzeczy, które się dzieją w polskich szkołach, bo w większości, wie pani, nauczyciele do tej pracy nie przyszli po to, żeby zostać milionerami, bo mieli świadomość, w jakie środowisko trafiają, więc to są zazwyczaj ludzie, którym się chce, którzy chcą dobrze dla tych dzieci. I myślę, że to jest bardzo fajna perspektywa, żeby spotkać się w tej perspektywie z rodzicem. I pani jako rodzic, i ja jako nauczyciel chcę dobrze dla tego młodego człowieka.
4: A czy to prawda, że rodzice, czy dyrektorzy i inni nauczyciele dostali takie materiały, jak rozmawiać o takich trudnych sytuacjach kryzysowych? Jak zauważyć, że ktoś się na przykład zachowuje w sposób no, taki nietypowy, czy też no, jakby to nazwać, no, sposób sugerujący, że może coś złego się wydarzyć, tak? Że jest po prostu jakiś taki, nie wiem, pobudzony, czy nerwowy, czy jakkolwiek by to no, że po prostu no, jest w tym zachowaniu coś niepokojącego.
5: I to dobry moment, żeby rozdzielić w zasadzie dwie sprawy. Według mnie to doraźna reakcja ministerstwa była bardzo dobra i trzeba ją ocenić wysoko. To znaczy, po pierwsze, pojawiła się policja, współpraca MEN-u z MSWiA.
4: No to raczej decyzja MSWiA, no, ale rozumiem, tak, że w porozumieniu z MEN-em.
5: Dokładnie,
4: tak.
5: Pojawiły się poradniki, które są dobrze napisane faktycznie. Pojawiło się takie wsparcie doraźne, informacja pani minister, że będzie pracowała nad jakimiś rozwiązaniami, takimi prawnymi, żeby faktycznie te szkoły były bezpieczniejsze, ale to są działania doraźne. Najważniejsze są działania długoterminowe, czyli uwaga, jaka jest jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich szkołach, jaka jest liczebność klas, bo jak zauważyć dziecko, które uczy się w 35, w 34-osobowej klasie? Możemy mówić i powtarzać mrzonki o indywidualizacji nauczania i w ogóle podejścia. Nie ma szans ogarnąć ani
4: ale
5: wzrokiem.
4: Ale jak za mało nauczycieli, no to po prostu jest to niewykonalne.
5: To
4: tak?
5: Prawda.
4: Nauczyciele jeszcze pracują, mają nadgodziny, tak, etc. A przecież miało być odejście od dwuzmianowości na przykład.
5: Miało być. Jeszcze bym dodał jeden wątek.
4: I nic z tego.
5: Jak pani redaktor pozwoli, mianowicie jak my myślimy o pracy nauczyciela i jakie on ma wsparcia w tej pracy, która jest trudna. Zobaczyliśmy to ostatnio. Gdyby nie reakcja dyrektora, mogłoby być naprawdę źle. Więc łatwo obciążyć nauczycieli kolejnymi szkoleniami. A no to teraz się będziecie szkolić z bezpieczeństwa, tak?
4: Udzielanie biegnie pomocy, nożownik, samoobrona.
5: Biegnie nożownik, samoobrona, no świetnie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jednak pomyśleć nad takim profilem nauczyciela, czyli pomyśleć, czego ten nauczyciel współcześnie Polski potrzebuje, żeby sobie poradzić w tej rzeczywistości niełatwej, jak wszyscy widzimy, i ze względu na bezpieczeństwo, i ze względu na różne wyzwania też technologiczne, sztuczna inteligencja, i ze względu na coraz większe, umówmy się, taka jest prawda, problemy wychowawcze i emocjonalne młodych ludzi. Widzimy to po skali samobójstw, niestety, o których czytamy. Widzimy to po tym, jak obserwujemy w szkołach depresję wśród młodych ludzi. My jako nauczyciele to widzimy i my od wielu lat mówimy, potrzebujemy na przykład dla siebie superwizji, czyli wsparcia, żebyśmy mogli przegadać pewne rzeczy, które nam nie wychodzą, bo to jest praca z ludźmi na dużej petardzie, tak bym powiedział. Podejmuje się czasami kilkadziesiąt decyzji w ciągu 40 minut. Zdarzają się sytuacje nieprzewidziane. Moja koleżanka miała taką sytuację, że chłopak nie z jego winy, bo był chory, rzucił nagle krzesłem w szkole w inną dziewczynę. dziewczynka i trzeba wtedy zareagować, no, trzeba wiedzieć
4: agresji,
5: jak.
4: Tak?
5: Był to akt agresji i przeciwdziałanie przemocy, czyli profilaktyka. Wie pani, ja byłem w takiej szkole w ramach takiego programu, na 2 tygodnie zostałem zaproszony przez ambasadę amerykańską, byliśmy w Ameryce i zwiedzaliśmy też amerykańskie szkoły.
4: No i jakie wrażenie? Albo wnioski?
5: Różne, albo... bo polaryzacja jest podobna, ale tam w wielu szkołach dzień zaczyna się od tego, że nauczyciel siada z dziećmi na 30 minut i jest rozmowa o tym, jak się czujesz. To się wydaje abstrakcyjne w polskiej szkole. Jest rozmowa o tym, z czym dzisiaj przychodzisz. Co się podziało u ciebie, tak? Jak jesteś zły, to co ty z tą złością zrobisz dzisiaj, tak? Dzieci różnie odpowiadają. Jestem zły, zmęczony, głodny. Jaki masz pomysł? I wie pani, jeżeli mówimy o młodzieży...
4: Ale to jest skuteczne?
5: Tak, to jest skuteczne.
4: Ale czy rozładowuje takie jakieś...
5: Rozładowuje na pewno, bo jakby...
4: Frustracji, tak. Różne tego typu zachowania, czy
5: więc
4: też
5: jeżeli
4: emocje?
5: Mówimy, tak, zmierzam do puenty, że jeżeli mówimy o tym, co się stało ostatnio, a tu się nie stało pierwszy raz, bo 3 lata temu była też podobna sytuacja, mniej nagłośniona, ale też uczeń wszedł do jednej ze szkół, to dla mnie to jest też taki sygnał, że w polskiej szkole jest za mało kompetencji społeczno-emocjonalnych, tak? Że te dzieci są niezaopiekowane, że czasami...
4: I na dzień dobry potrzebna była taka lekcja wychowawcza na dobrą sprawę.
5: Trochę tak, ale trochę też takie dbanie o tego ucznia, żeby on się zastanowił nad tym, na przykład, jakie będą konsekwencje pewnych działań, żeby było miejsce na taką rozmowę, dyskusję. Wie pani, szkoła to nie są testy, egzaminy, to jest przygotowywanie człowieka do niełatwego świata,
4: dorosłego życia.
5: Po
4: tak.
5: prostu.
4: No jeszcze a propos, patrzę tutaj, podwyżka wynagrodzeń w tym roku to była minimalna. Nauczyciele dostali więcej o 3%. No to co to jest?
5: Nie chcę już tego komentować.
4: Brutto, a 186 zł brutto miesięcznie.
5: Nie chcę już tego komentować, wolę się skupiać na rzeczach pozytywnych. Mam nadzieję, że porozmawiamy za chwilę o reformie, ale faktycznie, jak się popatrzy nawet na pensję nauczyciela dyplomowanego, a na zdrowie.
4: Przepraszam bardzo.
5: Na lepszą polską
4: przepraszam,
5: szkołę.
4: Przepraszam.
5: Tak, na lepszą polską szkołę to było, mam nadzieję. To 6397. To jest nauczyciel dyplomowany, czyli ja, po 20 latach pracy.
4: Brutto.
5: No mam tam jakieś dodatki, bo dochodzi mi 20%.
4: Tak, bo jest ta pensja podstawowa, plus te dodatki właśnie za wysługę.
5: Właśnie, też chciałbym po prostu powiedzieć jasno, jakie to są dodatki. Są tylko 2 dodatki.
4: No,
5: jeden 20% za wysługę. Maksymalnie można mieć 20%. I drugi dodatek to jest tak zwany dodatek motywacyjny. Ale wie pani, to tylko tak brzmi. Ponieważ on w niektórych szkołach wynosi 50 zł. Brutto. W niektórych 300, zależy to od tego, ile gmina przeznacza na edukację. Jeżeli ktoś ma to szczęście...
4: Albo ile może przeznaczyć.
5: Jeżeli
4: tam,
5: ktoś
4: tak?
5: ma to szczęście, powiem w cudzysłowie, być wychowawcą, to otrzymuje jeszcze 500 zł brutto za bycie wychowawcą. Więc myślę, że wszyscy mamy opanowaną kompetencję do dodawania. Nie ma co tego komentować, tak? To są pensje, które nie przyciągną młodych, 20-kilkuletnich, fajnych ludzi do pracy w szkole.
4: No widać ewidentnie deficyt, jeśli chodzi o młodych nauczycieli. Ewidentnie, bo skoro
5: tak.
4: Średnia wieku jest w tej chwili 46 lat, a jeszcze...
5: 47,5 już w tym momencie.
4: A w 2012 to było 41,5.
5: No, tak, bo nauczyciel, który kończy... Inaczej, młody człowiek, który kończy studia, chce przyjść do pracy, w której po pierwsze ma sensowne pieniądze, ale to nie wszystko. Wie, że atmosfera będzie dobra i że będzie mógł robić rzeczy, które są ważne i że będzie miał też czas dla siebie. Tego polska szkoła nie gwarantuje w żadnym wymiarze.
4: No tak, ale zawsze przecież słyszeliśmy, pamiętam, przy okazji tych protestów i jak Przemysław Czarnek był również ministrem edukacji i szkolnictwa wyższego, przecież mówił, że pensum absolutnie jest zdecydowanie zbyt skromny, że trzeba wam jeszcze dodać kilka godzin, 2 na początek, bo po prostu pracujecie za krótko, za mało i to jest w pewien sposób, no nie wiem, demoralizujące.
5: Tak, to jest chyba jakiś wynik bezradności intelektualnej tych, którzy tak mówią, no bo myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak w wypadku nauczyciela języka polskiego wygląda codzienność. Bo to nie jest tylko kwestia tego, co się robi przy tablicy. To jest tak, jakbym ja powiedział, że pani pracuje tylko wtedy, kiedy ma pani ze mną wywiad.
4: No nie.
5: No właśnie.
4: Nie.
5: To ja też pracuję nie tylko wtedy, kiedy jestem przy tablicy. Przygotowuję się do lekcji. W 4A wiem, że ta lekcja, którą chcę zrobić w 4B nie wyjdzie, dlatego że te dzieciaki nie mają kompetencji odróżniania argumentu od przykładu. Muszę pomyśleć o tej lekcji inaczej, więc muszę przygotować inne materiały. To są spotkania z rodzicami, rady szkoleniowe. Uwaga, w szkołach publicznych wycieczki, za które nikt dodatkowo nauczycielom nie płaci. To są rzeczy dotyczące kontaktu z rodzicami, wypełnienie dokumentacji. powiedziałbym, że miało być mniej tej dokumentacji, jest jej coraz więcej i boję się, że mam nadzieję, że pani ministra ma dobrych doradców a propos tych najnowszych procedur, bo jeżeli my będziemy musieli jeszcze robić kolejne sprawozdania z tego, jak my dbamy o bezpieczeństwo jako wychowawcy, no to zrobi się nieciekawie.
4: Może tak być. Może tak być. A chciałam zapytać pani... o ten kompas jutra, który zacznie obowiązywać w szkołach ponadpodstawowych od przyszłego roku. No i rzeczywiście, bo tam też czytam, że pierwsza klasa to ma być taka klasa wyrównawcza, nazwijmy, żeby wyrównać poziom wszystkich tych uczniów, którzy opuszczają szkołę podstawową i to ma też pokryć te niedobory, które powstały wskutek reformy, która wprowadziła gimnazja. No teraz gimnazjów, jak wiadomo, nie, no jak to ładnie napisano, chodzi o neutralizację negatywnych skutków likwidacji gimnazjów. To się uda?
5: Nie będziemy chyba nic neutralizować. Ja mam takie poczucie, że w tej reformie chodzi zupełnie o coś innego. Na przykład to pokazuje już to, jak wyglądają podstawy programowe dla szkół podstawowych i też materiały wsparcia. Na stronach Instytutu Badań Edukacyjnych można znaleźć mnóstwo sensownych materiałów dla nauczycieli. Na przykład takich, nie wiem, jak poradnik dla nauczycieli dotyczący sprawczości, czyli tego, jak uczyć w inny sposób. I teraz mam wrażenie, że podobna filozofia będzie towarzyszyła wejściu reformy do szkoły ponadpodstawowej, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że do tej szkoły ponadpodstawowej wchodzą dzieciaki z różnych środowisk, to po pierwsze. Po drugie, wszyscy obserwowaliśmy wyniki PISA ostatnio, czyli badań 15-latków. Są spadki, Polska jeszcze gdzieś tam się trzyma w wynikach stabilnych, ale porażająco nisko mają się na przykład kompetencje czytania ze zrozumieniem. A jeżeli porównamy sobie w wypadku polskich 15-latków przepaść między 300, chyba tam 60 czy 70 punktów uczniów szkół branżowych, a 530 uczniów liceów ogólnokształcących, no to my nie możemy udawać, że nie widzimy tej rzeczywistości. I tak, pierwszy rok w szkole ponadpodstawowej to ma być tak zwany rok bazowy, ale to nie będzie żaden rok wyrównawczy, dlatego że ten rok bazowy będzie zupełnie inaczej wyglądał w szkole, w której uczniowie mają słabsze kompetencje i są bardzo zróżnicowani, no to wtedy faktycznie robi się pewnego rodzaju podstawy i chociażby na języku polskim takie rzeczy jak, nie wiem, co to jest dyskusja, odróżnianie argumentu od przykładu. Proszę pani, w trzeciej klasie liceum mam z tym problemy, że czasami dzieciaki tego nie potrafią, a przecież to jest podstawowa umiejętność. Uczenie wystąpień publicznych, prezentowania, dyskusji, rozmowy i czytania tekstów kultury, także literatury, żebyśmy mieli wspólny punkt wyjścia do tego, żeby iść dalej, no bo my czasami tak lubimy udawać, że my uczymy intensywnie, ale co z tego, jeżeli 3/4 osób nie nadąża? Natomiast jeżeli to będzie wielkie, wielkomiejskie, prestiżowe liceum ogólnokształcące, że, gdzie przyszły dzieciaki z, nie wiem, z samymi olimpiadami i że mają naprawdę wysokie kompetencje, to nikt absolutnie nie będzie nam kazał robić takich rzeczy. To można zrobić fajne lekcje dotyczące tego, co to jest szkic krytyczny, esej, i żebyśmy mieli wspólne podstawy i iść wyżej. Więc jakby rok bazowy jest po to faktycznie, żeby nie pędzić z materiałem. Przede wszystkim jest po to, żeby w wypadku języka polskiego nie było tak jak do tej pory, że zaczynamy średniowiecze, starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie i potem zastanawiamy się, gdzie my jesteśmy z epokami. Tylko nie, jednak pierwsza klasa to jest kształtowanie takich podstawowych umiejętności z języka polskiego, z matematyki, z języków obcych, które się przydadzą w dorosłym życiu. Czyli jedzie pani na przykład, nie wiem, do Porto, uwielbiam Porto, na wakacje i jakie chodzi kompetencje komunikacyjne, żeby, dokładnie, chodzi o miasto, żeby kogoś nie zbulwersować i jedzie pani do Porto, leci bardziej i jakie kompetencje podstawowe są pani potrzebne, jeżeli chodzi o język polski, język obcy. No nie koniecznie, żeby pani znała specjalistyczne słownictwo z zakresu, nie wiem, ubiorów zimowych, tylko żeby pani potrafiła się porozumiewać. Więc myślę tak o roku bazowym, że to z jednej strony może być dla niektórych taka perspektywa wyrównania szans, czyli podniesienia tego poziomu, ale z drugiej strony to nie będzie równanie w dół, absolutnie.
4: No tak,
5: to
4: że uczeń, kiedy przychodził na przykład do liceum, to wiedział, że idzie do klasy na przykład humanistycznej, czy idzie do klasy biologiczno-chemicznej, czy idzie do klasy matematyczno-fizycznej. Teraz nie będzie profilowania.
5: Bardzo dobrze, dlatego że dzieciaki w przeważającej większości wieku 14-15 lat nie wiedzą, kim chcą być w przyszłości i ten rok bazowy jest też po to, żeby dać im to rozeznać. Czyli żeby oni się zastanowili, czy oni chcą więcej tej rozszerzonej biologii faktycznie od drugiej klasy, czy oni jednak idą w stronę matematyki i informatyki i tego chcą mieć więcej, czy jednak pójdą w stronę, nie wiem, humanistyki i będą chcieli mieć historię sztuki, język polski i powiedzmy, nie wiem, filozofię, bo się wybierają na architekturę, tak?
4: Więc... Można też zapytać, czy jednak edukacja nie powinna być dopasowana do rynku pracy.
5: Dokładnie.
4: Który się zmienia i zmienić się musi, dlatego że właśnie mamy sztuczną inteligencję i myślę, że tutaj nikt póki co nie ma na to dobrego
5: oczywiście,
4: pomysłu.
5: Oczywiście,
4: ale mogę się mylić, ale takie mam, jakaś tak? intuicja mi to podpowiada, że to tak właśnie wygląda.
5: No, powiem pani, że ja mogę odpowiadać tylko za swój kawałek podłogi, ale miałem faktycznie zaszczyt być w tym zespole, który przygotowywał propozycje nowych podstaw programowych do języka polskiego. Pierwszy raz to był taki proces, wie pan, naprawdę transparentny, dlatego że przyzwyczailiśmy się do takiego czegoś, że te dokumenty tak wyskakują z szafy i że poprzedni ministrowie to nawet nie chcieli ujawnić nazwisk tych, którzy tworzyli te podstawy programowe.
4: Tak,
5: jeszcze
4: tak.
5: To był zupełnie inny proces, to znaczy można już o nas poczytać w internecie, wchodząc na stronę reformy.
4: No i nie jesteście inkognito.
5: Nie jesteśmy inkognito. Były 4 recenzje, teraz trwają prace redaktorskie. Te podstawy, mam nadzieję, zostaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej niedługo upublicznione, ale to będą nasze propozycje eksperckie. Co zrobić z tym Ministerstwem Edukacji Narodowej, to już nie jest nasza odpowiedzialność, ale będą webinary dotyczące tych nowych podstaw programowych oraz,
4: uwaga... Dla szkół ponadpodstawowych,
5: tak? Oraz konsultacje społeczne z nauczycielami, żeby jeszcze można było pewne zmiany wprowadzić. Jeżeli pojawią się jakieś, nie wiem, mocne głosy ze środowiska, że czegoś jest za dużo, albo czegoś brakuje i tak dalej. Więc... mogę faktycznie się złościć na władzę czy na ministerstwo, że pensje są żenujące i się na to złoszczę, że jakość zmian czasami pozostawia wiele do życzenia i komunikacja także z nami nauczycielami, natomiast ta zmiana jest zmianą podstaw programowych, czyli tego, w jaki sposób nauczyciel ma uczyć i czego ma uczyć i to jest naprawdę dobra zmiana. I nie będzie narodowej histerii dotyczącej tego, że oto będziemy pozbawiać Polaków i Polki tożsamości, naprawdę nie będzie takiej dyskusji, ponieważ chodzi o to, żeby, tak jak pani redaktor stwierdziła, z jednej strony zachować ten szacunek do przeszłości, ale z drugiej strony nie udawać, że nie powstało nic przez 20 lat w literaturze, filmie i kulturze od 2000 roku, albo że nie istnieje takie zjawisko jak sztuczna inteligencja, stąd te moduły, takie jak moduł medialny, moduł kultura, będą też realizowane międzyprzedmiotowo. Jestem bardzo ciekawy tego, co się podzieje w odbiorze społecznym.
4: Jest pytanie od słuchacza. Czy jest pan zwolennikiem ogólnopolskiej podstawy programowej, czy większej autonomii szkół i rywalizacji między nimi w zakresie ustalania programów nauczania?
5: Mylimy tutaj dwa pojęcia. Podstawa programowa to jest taki jeden ogólny dokument, który na podstawie którego wydawnictwa, nauczyciele i szkoły budują swoje programy nauczania. Więc jakby podstawa programowa musi być jakimś punktem odniesienia, dlatego że ona jest potem punktem odniesienia chociażby do egzaminów, tak? Na podstawie podstawy programowej,
4: tak.
5: Na przykład wiemy, że uczeń ma umieć coś skrytykować albo, nie wiem, używać jakichś argumentów rzeczowych i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego są potem układane pewnie jakieś konkretne strategie egzaminacyjne. Natomiast właśnie ta podstawa daje dużo większą dowolność, bo może mniej lektur nie znaczy wcale mniej czytania, tylko więcej właśnie literatury współczesnej i więcej czytania tego, co jest też przedmiotem zainteresowania młodych ludzi. I może to, że jest czegoś mniej, nie oznacza, że my musimy na tym minimum poprzestać. Czyli przypomnę, podstawa programowa jest takim minimum, które nauczyciel musi zrobić z uczniami.
4: Taka baza.
5: Natomiast, natomiast jakby każdy z nas, w zależności od tego, z jakimi uczniami, uczennicami będzie pracował, w jakiej szkole, może realizować dużo więcej, niż wskazuje podstawa programowa. No i tu jest pełna dowolność.
4: Kolejne pytanie. Co pan myśli o narzucaniu przez Ministerstwo Edukacji jadłospisu dla uczniów? No chodzi o tą słynną dietę planetarną, czyli żeby tam przede wszystkim zwiększyć spożycie warzyw, produktów pochodzenia roślinnego, żeby było trochę mniej mięsa. No ale to nie znaczy, że w ogóle tam ma nie być mięsa, tylko że po prostu mają być inne proporcje.
5: Powiedziałbym tak, że nie chcąc obrażać naszego słuchacza, to pytanie jest doskonałe doskonałym przykładem, jak działa dezinformacja. Mianowicie nikt niczego nie narzuca, tylko faktycznie zgodnie z różnymi standardami, między innymi Światowej Organizacji Zdrowia, jest próba zadbania o to, żeby te posiłki były różnorodne, żeby nie zawsze było mięso. I naprawdę to jest ważne, żebyśmy też o tym mówili publicznie.
4: A dzieci narzekają, czy nie?
5: Nie. Ja nie sądzę, żeby narzekały. Wydaje mi się, że czasami to zależy od konkretnej stołówki, do której uczęszcza dziecko, niż od składników, które, z których my możemy coś przygotować. Więc myślę, że też taki jest moment, żeby sobie uświadomić, że troska o własne zdrowie, czyli to, co jemy, to, czy się ruszamy, w sensie fizycznie, czy uprawiamy jakiś sport, to, czy dbamy o swój dobrostan, to są też rzeczy, których elementy powinny się pojawić w szkole. I faktycznie te...
4: No nie jest to przecież, jest WF, jest edukacja zdrowotna.
5: I to są dobre zmiany, tak? Zmieniły się z tego, co wiem, też lekcje wychowania fizycznego, bo też były w tym zakresie zmiany. Żałuję, że tak jak mówię, krytykowałem za to panią minister. Że edukacja zdrowotna nie została od razu wprowadzona jako przedmiot obowiązkowy, bo nie było sensu wywoływać tej nikomu niepotrzebnej dyskusji i kończącej się podpisywaniem przez niektórych rodziców w kościołach postulatu rezygnacji, bo tam są potrzebne treści, tam są treści dotyczące właśnie tego, chociażby co zrobić w sytuacji zagrożenia. Tam też jest taki jeden z działów dotyczących tego, jak dbać o siebie i co robić, gdy dzieje się coś złego. Tam jest dużo treści dotyczących tego, co jeść na co dzień. Tam jest dużo treści dotyczących tego, jak dbać o odpoczynek, jak organizować sobie czas, jak dbać o własne zdrowie psychiczne, co robić, gdy podzieje się coś złego, kwestia telefonów zaufania. Więc powiedziałbym, że to są bardzo ważne treści, a no, że niektórzy rodzice wolą, żeby dzieci uczyły się seksualności z pornografii niż rzetelnie ze szkoły, to już wybór każdego z nas i to dowód na to, że to nie jest narzucone, tak? Ten moduł edukacji seksualnej jest do wyboru. Natomiast wie pani, statystyki są miażdżące. Jak zobaczymy sobie ilość wejść na strony najpopularniejsze wśród nastolatków, to nie podając serwisu, drugie miejsce ma strona pornograficzna. Więc warto by było, żebyśmy przy okazji rozmowy na temat tego, czy państwo nam coś narzuca, zastanowili się, czy my faktycznie tak świetnie jako rodzice i społeczeństwo w ogóle rozmawiamy o trudnościach z dzieckiem, czy dzieci do nas mają odwagę przyjść, czy dziecko ma przestrzeń, żeby porozmawiać o antykoncepcji. No, nie bądźmy hipokrytami i nie zakładajmy, że w wieku 30 lat ktoś będzie miał swój pierwszy akt seksualny, bo według statystyk dzieje się to mniej więcej około 15 i 16 roku życia. Więc wie pani, tak wszystkim rodzicom, którzy są przeciw, zadałbym pytanie, czy ty rozmawiasz ze swoim dzieckiem o seksie, ale nie, że nie wolno, nie w takiej perspektywie, albo pamiętaj, poczekaj, tylko w zupełnie innej perspektywie, pokazując mu też różne rzeczy. I wagę tego, co się dzieje w akcie seksualnym, ale też wynikające czasami z tego przyjemności, nieprzyjemności, konsekwencje. Zagrożenia. Czy my rozmawiamy tak z dziećmi? No, badania naukowe pokazują, że nie.
4: Kto prowadzi bardziej inwazyjną z punktu widzenia ucznia politykę nauczania? Przemysław Czarnek czy Barbara Nowacka?
5: Nie, to jest pytanie z kosmosu. Uwielbiam pytania z kosmosu, więc... Dla mnie podstawą jest przede wszystkim wolność, dlatego że jestem zwolennikiem tego, żeby ufać polskim nauczycielkom i nauczycielom i zawsze będę po stronie tych rozwiązań, które tę wolność dają. Niestety Lex Czarnek i propozycje ministra Czarnka to były propozycje ograniczające autonomię szkół, nauczycieli i godzące w takie podstawowe prawa też dzieci i młodzieży. Mówię tutaj o różnych sprawach, nie tylko o kwestii wypowiedzi pana ministra na temat społeczności LGBTQ+, bo też były, jakie były. Natomiast Mówiliśmy na początku o agresji. To jest takie ciekawe koło, które może być też interesującym domknięciem. Posłuchajmy tego, co mówią do nas politycy. To jakby też zrozumiemy, skąd się bierze agresja. Więc w ogóle...
4: Oni nie widzą. Nie
5: w ogóle według mnie nie ma co porównywać. W sensie, że my zapomnieliśmy chyba... mamy prawo być krytyczni. Ja sam jestem krytyczny wobec pewnych rozwiązań.
4: Że trzeba używać wyzwisk, inwektyw.
5: Dokładnie.
4: I
5: możemy się z czymś nie zgadzać.
4: I określać kogoś.
5: Ale ja nie słyszałem,
4: co ostatnio mówił jeden z posłów Konfederacji.
5: Ale ja nie słyszałem, żeby w polskiej szkole dyskryminowano osoby, które mają konserwatywne i katolickie poglądy. I bardzo dobrze, bo w szkole polskiej jest miejsce na projekty o Janie Pawle II i na rzetelną edukację seksualną. I jestem przekonany, że ta szkoła, można mieć dużo zastrzeżeń, w tym momencie jest lepsza niż była.
4: A gdyby miał pan, że tak powiem, ocenić panią minister, to jaką by jej pan wystawił cezurkę, czy jednak nie będzie pan się pokusił się pan o to?
5: Chyba nie taka jest moja rola i ponieważ byłaby to ocena opisowa, na którą pewnie nie mamy czasu, ja jestem nowoczesnym nauczycielem i raczej staram się podchodzić indywidualnie, powiedziałbym tak, oczywiście mam sporo zastrzeżeń dotyczących chociażby kwestii pensji, kwestii dbania o prestiż zawodu, to nie może się kończyć na billboardach i na przemówieniach, chodzi o coś innego. Natomiast dzieją się też dobre rzeczy w polskiej szkole. Edukacja zdrowotna, zmiany w podstawach programowych. Więc pamiętajmy o tym trochę też, jak było, oceniając to, co jest. Taki mam apel do nas wszystkich, bo my ogólnie jako ludzie, a zwłaszcza Polacy i Polki, lubimy być bardzo krytyczni. Jedno, co mi się nie podoba, to jest to, że jest za dużo polityki, a za mało edukacji, pani minister. To znaczy, ja ją uwielbiam jako osobę, jako polityczka, natomiast jeżeli pytają mnie państwo, jak Martynowicz miałby szansę zmienić rzeczywistość edukacji, to chciałbym, żeby ministrem był ktoś, kto mówi o edukacji, a jak najmniej o polityce, bo taka perspektywa ma szansę nas po prostu łączyć jako Polaków i Polki, a o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj zabijali i wywołali kolejne spory o to, czy mówić o seksie w szkole, czy czytać pana Tadeusza, bo nie tu jest problem w polskiej szkole.
4: A lalka się panu podobała, ta Netflixkowa?
5: Bardzo mi się podobała.
4: Naprawdę?
5: Bardzo mi się podobała i uważam, że...
4: Uważa pan, że wulgaryzmy są rzeczywiście uzasadnione w takiej liczbie?
5: No, oczywiście, że są uzasadnione, dlatego że...
4: Ale przecież to jest, rozumiem, że też... ten serial to przede wszystkim jest skierowany do młodego widza. No tak to
5: chyba nie.
4: Widzę też,
5: wie pani, ja przestrzegam wszystkich moich maturzystów przed oglądnięciem serialu.
4: Tej platformie streamingowej.
5: Bo wie pani, jak oni to oglądną, to będą same kardynały na maturze, ponieważ ten serial jest zupełnie inny niż fabuła książki. Ale wie pani, może to jest doskonały czas, żebyśmy powiedzieli, że tak powinna wyglądać polska szkoła, że omawiamy lalkę Bolesława Prusa, zderzamy to z ekranizacją, piękny film, ale bardzo klasyczny, ale też z dość kontrowersyjnym serialem. Oceniamy, uczymy się dyskutować o tym, co zobaczyliśmy. Nie musi nam się wszystko podobać. Znam osoby, które zbulwersowało to, co zobaczyły. Mnie nic nie zbulwersowało, ponieważ mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju gra z konwencją. I trochę jak u Tarantina, trochę tak współcześnie. No nie stało. Będziemy się tu kłócić, ale... Czy to nie jest fajne, żeby o tym rozmawiać? Więc rozmawiamy o takich rzeczach w polskiej szkole.
4: No na pewno ta platforma streamingowa osiągnęła sukces na dobrą sprawę.
5: Mieli pomysł.
4: A też film kinowy jest też sukcesem frekwencyjnym.
5: Oczywiście. Jak najbardziej. Więc zobaczmy jedno i drugie.
4: Obydwie produkcje zyskały.
5: Bardzo mnie rozbawiło, jak czytałem wypowiedzi moich znajomych często, którzy pisali, że już po drugim odcinku oceniali serial. No jakby zobaczmy coś do końca, zobaczmy piękny film, dyskutujmy. Super, dyskutujmy o lalce, w Polsce będzie świat piękniejszy.
4: No Prus chyba byłby jednak zachwycony, że po tylu latach jego dzieło znowu jest, można powiedzieć, na ustach niemalże wszystkich w tym kraju.
5: Tak.
4: Żebyśmy tylko takie problemy mieli.
5: No dokładnie.
4: Dariusz Martynowicz był nami nauczyciel roku 2021, polonista, Kraków.
5: Życzenia składamy wszystkim nauczycielom
4: i
5: nauczycielkom,
4: zapomnieliśmy. Jutro tak, oczywiście jak najbardziej tak, bo jutro jest Dzień Nauczyciela, więc...
5: Święto Komisji Edukacji Narodowej, tak. Więc też tych wszystkich...
4: Nie ma lekcji, ale to nie znaczy, że jak uczeń na przykład...
5: Nie, no czasami są.
4: Nie no, lekcji nie ma, ale są apele, są jakieś tam
5: uroczystości. Tak, wyjścia do kina, na lalkę może.
4: Tak, ale też...
5: Ale dziękuję przy tej okazji nie tylko nauczycielkom i nauczycielom, już ostatnie zdanie obiecuję, ale też wszystkim, którzy pracują w polskich szkołach, no bo...
4: Jest personel pomocniczy.
5: Bo to jest też ważna praca.
4: Tak jest. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkiego
5: dziękuję
4: dobrego.
5: Dziękuję bardzo.
4: To teraz na pana ręce składam, życzę wam życzenia
5: dziękuję.
4: Nauczycielom i życzę dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo.
3: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to siłowe obalenie władzy. Grozi mu do 15 lat więzienia. Co więcej wiadomo o zatrzymanym 66-latku, informacje zbierał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Mężczyzna to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on. Chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
2: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań,
1: mówił prokurator Piotr Skiba. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił także składania wyjaśnień.
0: Celem Krzysztofa N. mieli być także politycy opozycji. Prokuratura nie chciała zdradzić, czy w tej sprawie będą kolejne zatrzymania. Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo w szkołach. W Radiu Z ministra Barbara Nowacka zapowiedziała, że nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi przedmiot, który uzna za niebezpieczny. Nie ma jednak mowy o przeszukaniach uczniowskich plecaków. Podobnego zdania jest Roman Kotarki, dyrektor podstawówki nr 15 w Lublinie.
3: Ja jestem osobiście przeciwny takim rozwiązaniom. Ja uważam, że dobra współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami w tym momencie wystarczy. Że rodzic tak jakby zobaczy, co to dziecko ma w plecaku, kiedy ono tam wychodzi do szkoły.
0: Ministerstwo myśli nad umieszczeniem w klasach przycisków alarmowych. Jest 3-miesięczny areszt dla 58-latka, który miał śmiertelnie ugodzić nożem swoją żonę. Do tragicznej awantury doszło w niedzielę w jednym z mieszkań w Legnicy. Mężczyzna był nietrzeźwy. Usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu dożywocie. Minister spraw zagranicznych nie musi sprostować swojej wypowiedzi na temat nowo wybranego prezydenta Krakowa. Zapadł ostateczny wyrok w sprawie słów, które padły jeszcze przed niedzielnym głosowaniem. Radosław Sikorski podczas wizyty w Krakowie powiedział o Łukaszu Gibale, że jest kłamcą lub mitomanem. Pełnomocnicy Gibały wytoczyli szefowi dyplomacji proces w trybie wyborczym. O jego finale opowie reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: W piątek sąd okręgowy nakazał Sikorskiemu sprostowanie nieprawdziwej informacji, jakoby Gibała był kłamcą lub mitomanem. Ale szef dyplomacji zażalił się na to postanowienie i dzisiaj sąd apelacyjny je uchylił, a następnie umorzył postępowanie. Jak można przeczytać w komunikacie na stronie internetowej sądu apelacyjnego, postępowanie realizowane w trybie wyborczym stało się bezprzedmiotowe, bo przedmiot ochrony prawnej już nie istnieje. Ale nie stoi to na przeszkodzie, żeby dochodzić ochrony dóbr osobistych na mocy przepisów ogólnych i kodeksu cywilnego. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Postanowienie sądu apelacyjnego jest prawomocne. Nie można się od niego odwołać. 7,11 zł za litr benzyny, 7,98 za diesla. To ceny, które dziś obowiązują na stacjach benzynowych. 95 będzie droższa, tańszy będzie olej napędowy. Rząd planuje rozszerzenie sieci płatnych dróg o kolejne 880 kilometrów. Tak wynika z założeń projektu resortu infrastruktury. Obecnie opłaty pobierane są na blisko 5900 kilometrach tras. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w marcu. Wpływy z opłat mają zasilić Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są inwestycje drogowe. Po wejściu w życie w grudniu nowego rozkładu jazdy wiele pociągów pojedzie szybciej. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski chwali się rekordowo szybkimi przejazdami między największymi miastami w Polsce.
5: Z Gdańska do Warszawy pojedziemy 2 godziny 18 minut. Z Krakowa do Gdańska pojedziemy w 4 godziny 45 minut, a na przykład z Gdańska do Wrocławia w 4 godziny 8 minut. Takie czasy są bezkonkurencyjne dla transportu drogowego.
0: Od 13 grudnia dużo więcej ma być też połączeń. Między Warszawą a Trójmiastem pociągi mają jeździć co pół godziny, między Warszawą a Poznaniem oraz między Gdynią a Krakowem co godzinę. Francja liczy straty po wielkim ataku hakerów na chłodnie w supermarketach. Cyberprzestępcy przejęli kontrolę nad siecią systemów chłodniczych w ponad 300 sklepach. Temperatura w chłodniach podskoczyła do 50 stopni. To nie tylko spowodowało psucie się żywności, ale także w kilku miejscach pożary. Straty mogą sięgać dziesiątek milionów euro. Tym zagrożeniem zajęły się także polskie sklepy. Czy są gotowe na takie ataki? Sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: To zależy oczywiście od typu i wielkości sklepu. Każdy powinien mieć jednak swoje zabezpieczenia. Na każdą tarczę znajdzie się jednak miecz. Żaden, nawet najlepszy system, więc nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa. Nigdy też nie wiadomo, co tak naprawdę jest awarią, a co atakiem. Mówi mi prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.
7: Nie wiem, czy przeciętny właściciel sklepu jest w stanie prawidłowo zinterpretować przyczynę takiej awarii.

0: Dlatego każdy podejrzany incydent powinien być zgłoszony odpowiednim służbom. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Do podobnych ataków doszło też w Belgii i Holandii. Chińczycy przestali kupować samochody, szczególnie te spalinowe. Wrzesień to zazwyczaj szczyt sezonu sprzedażowego, tymczasem tamtejszy rynek motoryzacyjny zanotował największy spadek w tym roku i to o 1/3, podaje japoński portal Nikkei Asia. Po wycofaniu rządowych dopłat klienci zrezygnowali z zakupów aut spalinowych na rzecz elektryków. Wokulski przyciąga tłumy, kinowa lalka przekroczyła 1 000 000 widzów, a film wszedł na ekrany około 2 tygodni temu. Reżyseruje Maciej Kawalski, Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką, Kamila Urzędowska, Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach. A rekwizyty z planu lalki można zobaczyć z bliska. W warszawskim domu aukcyjnym trwa wystawa przedmiotów z filmowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Niektóre z nich wymienia Julia Olszewska z Desa Unikum.
2: Płaszcz barona Krzyszowskiego, granego przez Borysa Szyca, suknia hrabiny Rzeżuchowskiej oraz charakterystyczne elementy garderoby głównych bohaterów. Kapelusz Izabeli Łęckiej oraz cylinder i zegarek kieszonkowy Stanisława Wokulskiego.
1: Na wystawie jest też ponad 70 oryginalnych rysunków do książki Bolesława Prusa. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
4: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Barbara Nowacka, minister edukacji, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie. Krótka piłka na początek. Pytanie jest bardzo proste i precyzyjne. Czy w szkołach powinny pojawić się bramki bezpieczeństwa? Tak czy nie?
5: Nie, szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją nasze sumienia. Zresztą szkoła 1500 uczniów, 4 wejścia. Jak będzie wyglądała 8 rano?
4: Są precyzyjna, inne, lepsze. Jasna odpowiedź naszego gościa. Czekamy na
5: środki.
4: Państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl, aby wziąć udział w sądzie. Wystarczy kliknąć. Do tych spraw jeszcze wrócimy. Na początek, jak dzisiaj wygląda sytuacja? Na ten moment, na kilka minut po godzinie 8, kilka dni po serii ataków nożowników. Jest spokojniej?
5: Myślę, że sytuacja się bardzo uspokoiła. Też ta fala zamieszania w internecie, fake newsów przeszła i chyba już wszyscy umieją spojrzeć na to chłodnym, racjonalnym okiem. Myślę, że rodzice też widzą, że szkoła to jest miejsce, w którym dyrekcja, nauczyciele regularnie trenują działania w sytuacjach kryzysowych. Oni są szkoleni, umieją to przeprowadzić z uczniami i nie ma realnie bezpieczniejszego miejsca dla dziecka niż pobyt w szkole.
4: Ale przyzna pani, że w pewnym momencie doszło do swego rodzaju paniki, do chaosu.
5: Doszło i to w jaki sposób...
4: To jest odpowiedzialne.
5: I to w jaki sposób fake newsy się rozprzestrzeniały, w jaki sposób to często było podsycane, jak nawet niektóre media włączyły się w, no wręcz bym powiedziała, zaskakującą, pachnącą Kremlem propagandę, takiego wywołania fali strachu. Będzie bardzo dokładnie sprawdzone. Wiem, że i Ministerstwo Cyfryzacji i Policja sprawdza, kto też stał za fake newsami. Niekiedy stały za tym dzieci. To też trzeba jasno powiedzieć, że niektóre młode osoby, uczniowie, postanowili ponagrywać ich zdaniem śmieszne filmiki, które realnie wywołały panikę. I tu trzeba podziękować wszystkim, którzy zgłaszali, w tym ich rodzicom, bo były też przypadki, kiedy to rodzice, jak zobaczyli, że ich dziecko nagrało film, sami z tym dzieckiem zgłaszali się na policję. I to dziecko przyznawało się, że to ono, no ale to też było bardzo dobre działanie wychowawcze.
4: Zatrzymano ponad 130 osób,
5: tak.
4: Czyli były dwa powody, rozumiem. Z jednej strony znalezienie niebezpiecznego narzędzia, z drugiej strony nagranie takiego filmiku.
5: Tak, to są te przeważające powody. Albo też policja interweniowała, kiedy ktoś używał gruźb karalnych w szkole, na przykład zastraszał, że zaraz was wszystkich pokrzywdzę.
4: Czy kolega wobec koleżanki,
5: kolega,
4: tak?
5: Wobec koleżanki, koleżanka wobec koleżanki, tu była bardzo też szybka reakcja i grupy rówieśniczej, i nauczycieli. Ja też przypomnę, że jedno zdarzenie, to z sierpca, zostało udaremnione dzięki też reakcji wokół, czyli uczniów, dzięki reakcji nauczyciela, który zobaczył ucznia z ostrym przedmiotem i zainterweniował natychmiast, wezwał policję. W Polsce mamy 20 tysięcy szkół i około 22 tysięcy przedszkoli, więc to jest bardzo duża grupa placówek, instytucji.
4: Czyli trzeba uczulić i nauczycieli,
5: proszę zwrócić
4: i uczniów,
5: uwagę,
4: żeby oni nie bali się, nie wiem, czegoś takiego, że zostaną uznani za donosicieli.
5: Absolutnie. Powinni interweniować, powinni zgłaszać, bo mogą ocalić życie swoje i innych. Ja poprosiłam we czwartek kuratorów oświaty, by spotkali się z nauczycielami i dyrektorami szkół. W tych spotkaniach brali udział wojewodowie, brali udział przedstawiciele policji. 31 tysięcy osób, dyrektorów, wicedyrektorów szkół spotkało się w ostatnich dniach. Mówię o tej liczbie, dlatego że 20 tysięcy szkół, 22 tysiące przedszkoli, 31 tysięcy miało te spotkania, ale na prośbę niektórych dyrektorów dzisiaj w niektórych województwach te spotkania są powtarzane. Procedury, zasady reagowania, kontakt z policją, w jaki sposób działać, gdzie dokładnie się zgłaszać, to wszystko powtórzyliśmy raz jeszcze, ale przecież na początku października w szkołach przeprowadzaliśmy tydzień przeciwdziałania przemocy i tydzień bezpieczeństwa, gdzie ministerstwo dostarczyło materiały do szkół, materiały dydaktyczne dla uczniów, dla nauczycieli, żeby też umieli ze sobą rozmawiać o sytuacjach kryzysowych, żeby umieli reagować. Ja tu mam ze sobą sporo materiałów, które też szkoły dostają od nas, niezbędnych dla pracowników szkół i placówek. Te materiały są, one są na stronach ministerstwa w zakładce bezpieczeństwa, one są na zintegrowanej platformie edukacyjnej.
4: I to wszystko jest dostępne, można się z tym zapoznać.
5: Wszystko jest dostępne, mamy fantastyczne materiały dotyczące edukacji medialnej. Ja bardzo to polecam wszystkim rodzicom. To też z grantu ministerstwa.
4: A co z odwołaniem zajęć w szkołach? Bo przecież we czwartek i w piątek doszło do tego, że te kilkadziesiąt szkół było nieczynnych.
5: W piątek to było 59 szkół, wczoraj było 10. Według moich informacji w tej chwili nieczynnych jest 9 placówek w powiecie wyszkowskim, czyli tam, gdzie doszło do
4: patrole policji,
5: do zabójstwa.
4: Będą w szkołach do odwołania?
5: Tak, patrole będą tak długo, jak to jest potrzebne. Ja bardzo też dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom, bo bardzo się angażują i to też budzi takie uspokajanie. My też przygotowaliśmy, chciałam na to zwrócić uwagę, rekomendacje, jak rozmawiać z uczniem w trudnej sytuacji kryzysowej, bo szkoła to też wsparcie właśnie w tych takich trudnych momentach, gdzie dobrze jest umieć porozmawiać z młodym człowiekiem. Część rodziców to robi, ale część nawet nie wie, jak rozmawiać. My żeśmy przygotowali ten materiał dla nauczycieli, dla dyrektorów szkół i prosiłam, żeby w tym tygodniu rozmawiać o bezpieczeństwie, również o reagowaniu.
4: Czy dzisiaj nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą zgodnie z prawem odbierać dzieciom niebezpieczne przedmioty, na przykład noże?
5: Noże, tak. Noże można odebrać, bo to wynika z przepisów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast jeżeli uczeń ma przedmiot, który może być użyty za niebezpieczny, dyrektor takiej możliwości, nauczyciel takiej możliwości nie ma. My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka, która nie jest bronią de facto, ale może stanowić zagrożenie. I nauczyciel nie ma takiej możliwości. Takie możliwości ma wyłącznie
4: nas policja. Czyli będzie zmiana przepisów, będzie rozporządzenie?
5: Będzie kilka zmian. Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane od jakiegoś czasu.
4: Czyli trening w przypadku potencjalnego ataku terrorystycznego.
5: Trening w przypadku potencjalnego ataku, trening w przypadku nalotu dronowego. My żeśmy już byliśmy już dobrze przygotowani do tej zmiany, żeby trenować różne inne rzeczy, bo przecież były sytuacje, że nauczyciel przetrenował atak terrorystyczny i został za moich poprzedników za to ukarany. Więc trzeba zmienić przepisy, tak żeby nauczyciele mogli to trenować. Rozporządzenie BHP jutro trafia do konsultacji społecznych, ale planujemy też zmiany ustawowe, żeby dać większą ochronę szkole i dyrektorom. Czyli właśnie, żeby nauczyciel mógł odebrać przedmiot, który może być niebezpieczny, żeby nauczyciel mógł znacznie więcej działań podejmować, również trenowania, żeby w szkołach zapewnić znacznie większą ochronę, na przykład nie wpuszczanie osób z zewnątrz. Bo oczywiście to w tej chwili regulują przynajmniej częściowo przepisy dotyczące stopnia zagrożenia, ale nadal, jeżeli szkoła tego nie ureguluje, albo ktoś będzie chciał bardzo starannie poszukać, to są możliwości jakby nieegzekwowania zakazu wejścia. Nie ma powodu, żeby bez zgody dyrektora kręcili się po szkole obcy dorośli ludzie albo obce dzieci.
4: To w tym momencie trzy krótkie piłki. Poproszę również o odpowiedzi tak albo nie. Platformy społecznościowe tylko dla pełnoletnich. Tak czy nie?
5: Do 15 roku życia.
4: Czyli zakaz do 15?
5: Tak, zakaz do 15 roku życia. Od 15 roku życia uważam, że już można korzystać z platform w mediach społecznościowych.
4: Te przepisy kiedy wejdą w życie?
5: One muszą być dobrze przygotowane. Pani minister Lubnauer, pan minister Standerski przygotowują ustawę, ale ja nie chcę martwych przepisów. Ja nie chcę, żeby Polska powtórzyła błędy Australii, więc na ich błędach się uczymy.
4: Michał Kołodziejczak przynosi nam wstyd, tak czy nie?
5: Tak.
4: Jedna lista pod przywództwem Donalda Tuska, tak czy nie?
5: Jeśli to będzie skuteczne, to tak.
4: No i mamy odpowiedź w naszej sądzie. Czy w szkołach powinny pojawić się bramki bezpieczeństwa? Ciekawy wynik, tak? Prawie pół na pół. Tak odpowiedziało 54% uczestników naszej sądy, nie 46%.
5: Tak, my chcemy dać możliwość, żeby szkoły mogły mieć u siebie narzędzia, które pozwolą wykrywać niebezpieczne przedmioty. Natomiast bramka w każdej szkole to z rozmów z dyrektorami. Czasami może być kompletnym paraliżem szkoły.
4: I zapraszam Państwa teraz na część internetową na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
3: To jest gość Radia Z.
4: To wróćmy jeszcze, pani minister, do tego, co może znaleźć się w tym rozporządzeniu. Co z zamkami, które są montowane w klasach szkoły, które mogłyby blokować od wewnątrz uczniów, gdyby doszło do takiego ataku?
5: To z jednej strony jest bardzo, wydawałoby się, dobre rozwiązanie, bo daje gwarancję jednym przyciskiem zamknięte. Natomiast jesteśmy po serii rozmów z i dyrektorami szkół, i ze związkami zawodowymi i zwracają uwagę na pewne niuanse, które musimy po prostu rozstrzygnąć. Czy wprowadzamy taką zmianę, czy tej zmiany nie wprowadzamy?
4: A jakie niebezpieczeństwo wiązałoby się z wprowadzeniem takich
5: zamków? Jeżeli jest taki przycisk, który jest ogólnodostępny, to mogę sobie wyobrazić sytuację, że wchodzi do klasy nożownik, zamyka się i oni nie mają już jak uciec, więc to musiało być wyłącznie pod kontrolą nauczyciela. Niektórzy mówią, sprawdźcie, w jak wielu szkołach już są różnego rodzaju zabezpieczenia, no bo w większości szkół na przykład można przecież zamknąć drzwi od drugiej strony. Czy to jest dostateczne? Wydawałoby się, że w sytuacji bardzo szybkiego reagowania może nie być dostateczne. Wskazują na względy właśnie bezpieczeństwa uczniów nie tylko w przypadku nożownika, ale nawet przemocy rówieśniczej, która mogłaby się dziać, więc to trzeba zrobić bardzo uważnie. Drugim takim tematem, który musimy bardzo szybko zdecydować, w jaki sposób rozpatrzyć, ja daję sobie na zmiany te ustawowe czas do przyszłego wtorku najpóźniej, to znaczy do przygotowania takich zmian i włożenia w pracę międzyrządowej, w konsultacje. To jest kwestia przycisku alarmowego w szkole.
4: Gdzie ten przycisk miałby być?
5: Różne modele są, albo u nauczyciela, albo u dyrektora.
4: Ale u nauczyciela w klasie, czy u dyrektora w gabinecie dyrektora?
5: Różne są modele i są szkoły, w których jest w każdej klasie. Nie ma ich zbyt wielu, bo to jest system, który też kosztuje. No ale tu samorządy,
4: czyli
5: myślę,
4: że... przycisk alarmowy przypominałby trochę przycisk w banku, na przykład w momencie ataku złodziei czy jakichś rabusiów?
5: Natomiast wie pan, trochę też bym chciała, żebyśmy spojrzeli na szkołę na taką, jaka ona jest. Bo im więcej będziemy szukali rozwiązań, które właśnie tak jak te bramki, trochę uspokoją nasze sumienie, tym mniej będzie poczucia, że regularnie trzeba trenować działania związane z zagrożeniem. Kiedy jesteśmy bezpieczni? Wtedy, kiedy przede wszystkim wiemy, jak zareagować. I uważam, że uspokojenie sobie sumienia, czy legislacją, czy bramką, nie rozwiązuje problemu. To, czego my potrzebujemy, to jest bardzo dobra edukacja i regularne trenowanie nie tylko działań w sytuacjach kryzysowych, ale kwestie dotyczące bezpieczeństwa w internecie, higieny cyfrowej, przeciwdziałania patologiom w internecie. To
4: no
5: nie jest tylko ograniczenie
4: tak
5: social mediów.
4: Tak naprawdę do najważniejszego chyba pytania, co jest przyczyną tego rodzaju aktów przemocy? Co jest przyczyną tego rodzaju aktów agresji? Taki zatrzymany 17-letni uczeń z Ozorkowa pod Łodzią zachęcał do dźgania nożami w sieci i tłumaczył, że reaguje na wyzwanie, które wymaga wzajemnych ataków. Czy mieliśmy zorganizowaną akcję w sieci?
5: Według informacji, które mam ze służb, które to sprawdzały, na dzisiaj nie możemy mówić o tym, że był jakiś challenge. Być może na jakichś grupach młodzież, widząc tę falę zamętu w sieci, zaczęła takie wyzwania sobie rzucać. Natomiast to nie jest tak
4: zwane... Czyli nie było challenge'u w skali ogólnopolskiej.
5: Zorganizowany, tak. Nie mamy
4: były to jakieś spontaniczne akcje młodych ludzi, którzy mogli tak naprawdę zebrać na swoich grupach iluś tam uczestników.
5: Mogły być to spontaniczne akcje, mogło być to nawet namówienie się kilka osób, mogła być to głupota i znalezienie przestrzeni do żartów, które okazały się bardzo też zgubne w skutkach dla tych, którzy tak żartowali, no bo policja tutaj była bezwzględnie interweniująca. Tak samo jak niby żarty, że ktoś przynosi ostre narzędzie do szkoły, też kończyły się często dla tych uczniów, dzieci, bo to mieliśmy do czynienia czasami z 10-12-latkami, konsekwencjami. No ale tu ja muszę powiedzieć tak naprawdę o najważniejszej rzeczy, to znaczy edukacja młodych osób, edukacja dzieci to obowiązek rodziców i obowiązek szkoły. Szkoła dostarcza wiedzy, ale o tym, co ma dziecko w plecaku, co robi dziecko wieczorem w mediach społecznościowych, z kim się przyjaźni, to są rzeczy, które powinni też wiedzieć
4: oczywiste.
5: Rodzice.
4: A wracając jeszcze do tych zabezpieczeń szkolnych. Dzisiaj dyrektor szkoły, nauczyciel może przeszukać uczniowski plecak,
5: nie.
4: Może przeszukać tornister?
5: Nauczyciel, dyrektor nie może przeszukać plecaka. Może o to poprosić. Może namówić ucznia, żeby dobrowolnie poddał się przeszukaniu albo pokazał, co ma w plecaku. Natomiast mieliśmy zbyt wiele przypadków, kiedy nauczyciel, bo oni reagują w sposób mądry, słuszny i konieczny, poprosił ucznia, zareagował, uczeń odmówił. I co więcej, tacy dyrektorzy, później nauczyciele, spotykają się z konsekwencjami. Rodzice przychodzili z pretensjami, słali skargi do kuratorium. Kuratorium mówiło, no nie ma podstawy, nie miał podstawy, nie miał prawa tak się zachować. Przegrywali sprawy, mieli kary dyscyplinarne. Ja muszę chronić nauczycieli. Czy oni realnie chronią dzieci, a moim zadaniem jest ich chronić i wspierać w tym obszarze. Wprowadziliśmy edukację zdrowotną, gdzie jest gigantyczny komponent dotyczący bezpieczeństwa w sieci, przeciwdziałania patologiom, reagowania na kryzys zdrowia psychicznego. Bo kiedy mówimy o tym, co się dzieje z młodzieżą, to widzimy zgubny wpływ mediów społecznościowych, świata, w którym młodzież żyje, ucieczki. To po pandemii widać to bardzo wyraźnie. Alienacja, samotność, brak więzi, odejście od budowania relacji. Szkoła jest tym miejscem, w którym się buduje relacje.
4: Mamy kryzys, pani minister to powiedziała. Mamy też raport NIK-u. Z tego raportu wynika, że w 2026 roku średni czas oczekiwania do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci wyniósł w Polsce 63 dni dla przypadku stabilnego i 43 dla pilnego przypadku. Wie pani minister, ile dziecko musi czekać w zachodniopomorskim? Aż 201 dni. No przecież to jest porażające. 201 dni.
5: Tak.
4: I to mimo tego, że doszło do rozbudowy sieci placówek.
5: No właśnie chciałam to powiedzieć,
4: że więcej kasy jest na te sprawy.
5: Jest znacznie więcej pieniędzy, natomiast i trochę wychodzimy z dołka, w którym żeśmy byli, bo ten czas oczekiwania kilka lat temu, pamiętam 2022-2023 w województwie pomorskim, to dochodził w niektórych placówkach do 2-3 lat oczekiwania. Natomiast...
4: Ale 201 to ciągle jest strasznie.
5: Jest strasznie, ale widzę więcej pieniędzy na psychiatrię dziecięcą. Uruchomiliśmy też, może ktoś powie drobiazg, ale jakże ważna rzecz ratująca życie. Dofinansowanie dla telefonów, wsparcie dla dzieci i młodzieży, to jest 116-111. To jest numer, który każdy młody człowiek powinien znać. W tych ostatnich dniach o 40% wzrosło zainteresowanie tą linią. Dzwonią cały czas młodzi ludzie w kryzysie, też przerażeni tą sytuacją. I chciałabym tu podziękować Ministerstwu Zdrowia i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, bo dofinansowali dodatkowo numer wsparcia dla dorosłych. Ja chętnie chcę powtórzyć ten numer. To jest 800-100-100, gdzie każdy dorosły człowiek, który chce porozmawiać o bezpieczeństwie dzieci, o tym, jak reagować, może zadzwonić pod ten numer. To jest telefon szczególnie profilowany pod rodziców i pod nauczycieli.
4: Kto odbierze
5: i nauczyciele
4: ten
5: odbiorą, psycholodzy odbiorą, prawnicy, którzy udzielą wsparcia również nauczycielom. I jeżeli my mówimy o tym, że w kryzysie i takim rozchwianiu były dzieci, pełne obaw, to proszę sobie wyobrazić nauczycielki i nauczycieli, często też rodziców. I widzieliśmy dyrektora szkoły, który naraził swoje życie, żeby ratować resztę uczniów. Ostrołęka, modelowa reakcja, ale to na tej pierwszej linii stają nauczyciele. Więc może to jest ten moment, w którym trzeba powiedzieć, tak, potrzebują mocnych narzędzi, żeby działać w sytuacjach kryzysowych, ale też potrzebują regularnego wsparcia od rodziców, a nie hejtu, a nie pogardy, a nie ośmieszania, a nie namawiania się. Także drodzy rodzice, wszyscy, 100% z nas musi wspierać nauczycieli, bo oni realnie i aktywnie przez 8 godzin biorą na siebie bezpieczeństwo dzieci i potrafili swoje życie narazić, żeby chronić dzieci. To jest bohaterska postawa.
4: To prawda, pełna zgoda. Nie wiem, czy pani słyszała, pani minister, ale Dania po 60 latach przywraca fizyczne środki przymusu wobec niesubordynowanych uczniów. Od sierpnia ponoć będzie możliwe siłowe przytrzymanie lub przeniesienie do innej sali, jeśli uczeń zakłóca lekcję, na przykład słuchając głośno muzyki lub rzucając przedmiotami. W Danii jest o tyle problem, że tam w co piątej klasie ponoć dochodziło do przemocy skierowanej przeciwko nauczycielom. Jak to wygląda w Polsce?
5: Skala przemocy wobec nauczycieli też jest. Ja mam te zgłoszenia od nauczycieli regularnie, dlatego między innymi chcieliśmy uporządkować kwestie praw i obowiązków ucznia, by było jasne i klarowne, za co uczeń jaką karę może ponosić, żeby to było w jednym miejscu. No ta ustawa spotkała się z wetem prezydenta, moim zdaniem kompletnie nieuzasadnione, no ale...
4: Taki, no dobrze,
5: mamy,
4: to teraz...
5: taki mamy klimat. Natomiast wracając do nauczycieli i bezpieczeństwa ich możliwości reagowania, wczoraj na spotkaniu ze związkami zawodowymi taka prośba padła, żebyśmy też przygotowali im procedury i wytyczne, jak postępować z uczniem, który jest agresywny. I usiądziemy do takiej pracy też w ministerstwie, żeby każdy nauczyciel miał jasne wytyczne. Tylko ja bym chciała powiedzieć, że żaden papier, żadna ustawa i żadne wytyczne nie zastąpią zdrowego rozsądku, przygotowania i kompetencji nauczycieli i osobistego takiego wyczucia. I warto im zaufać. 20 tysięcy szkół każdego dnia. 5,5 miliona uczniów idzie do tych szkół i są po prostu bezpieczni, bo nauczyciele są przygotowani i podejmują słuszne decyzje i trzeba o tym pamiętać.
4: Czyli po tej serii ataków pani powtórzyłaby te słowa, że szkoła wciąż jest najbezpieczniejszym miejscem?
5: W szkole nauczyciele każdego roku, przynajmniej raz do roku, mają takie spotkania z dyrektorami, dyrektorzy z kuratorami, spotkania z policją i są przygotowywani na reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Rozmawiają o tym ze sobą i to trenują. Jeżeli dziecko nie będzie w szkole, no to gdzie będzie? Na podwórku, na boisku, w galerii handlowej, może w kinie, może na jakimś spotkaniu rówieśniczym. Tam nikt tak nie jest przetrenowany, żeby umieć zareagować w sytuacji kryzysowej. W szkole jest to przygotowanie, a najgorszy scenariusz, żeby siedziało dziecko samo w sieci, a tam czeka na niego cała patologia, pornografia, radykalizacja, hejt, przemoc, agresja, zmanipulowane zdjęcia. To naprawdę jest najgorsze miejsce, w którym możemy pozwalać być naszym dzieci. To są media społecznościowe.
4: Pani minister, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. M pyta, czy w związku z tym, że premier Donald Tusk uznał Minecraft za strasznie demoralizującą grę, to rozumiemy, że niedługo strona, jak i sama gra zostanie zablokowana, a dzieci, które w nią grają, zostaną poddane przymusowej resocjalizacji?
5: Jakieś dziwne i złośliwawe pytanie. Premier zauważył, że na czatach wokół gier toczą się bardzo często konwersacje, działania, działają grupy, które na tym czacie się poznają, rozmawiają, gdzie też dochodzi do radykalizacji, do nakręcania się, do aktów przemocy. I są takie miejsca, które są znacznie trudniej dostępne do służb niż wpisy na umowy
4: Facebooku.
5: Czyli rozumiem,
4: że źle zrozumiano premiera, że nie jest wewnątrz, zła sama gra, tak?
5: Sama gra. Tak jak i wiele innych narzędzi. Same media społecznościowe też nie są złe. Tylko to, co się dzisiaj w nich dzieje, jest po prostu złe. Bo przestały być społecznościowe, mamy algorytmy, które nam podsyłają treści. Coraz więcej tam botów, a coraz mniej ludzi i coraz bardziej zmanipulowany przekaz. Przecież nikt nie pozwoliłby 10-letniemu dziecku. Nie pozwoliłby pan. Nie wyobraża sobie pan, że siedzi dziecko koło rodzica i przegląda treści pornograficzne.
4: No nie,
5: ale wie pan, że to się dzieje.
4: Oczywistość.
5: Bo siedzi dziecko, patrzy w swój telefon i na to się natrafia. I na to natrafia i to ogląda. Obok siedzi rodzic i tego nie wie. Nie pozwoliłby pan 13-latkowi czy 13-latce na przeglądanie treści, które bardzo radykalizują, które namawiają do przemocy. a to się dzieje każdego dnia w sąsiednim pokoju. Nie pozwoliłby pan dziecku hejtować innych dzieci przy sobie, a to się dzieje każdego dnia w sąsiednim pokoju, gdzie dziecko zamknięte, jedno jest ofiarą hejtu, inne hejtuje, więc musimy reagować.
4: Kolejne pytanie, wolność słowa. W swoim ostatnim wpisie pani minister krytykowała pani prezydenta, że ten zawetował ustawę, która zabrania odbierania uczniom niebezpiecznych przedmiotów. Przecież szkoły mają prawo do ustalania własnych statutów i wewnętrznych procedur, w tym karania uczniów za nieodpowiednie zachowania i stwarzanie zagrożenia na innych, wzywanie rodziców czy też policji. Pytanie naszego słuchacza, po co pani wszczyna kolejną wojnę polityczną zamiast uspokajać opinię publiczną?
5: Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. To, że nauczyciel zobaczy, że uczeń ma niebezpieczny przedmiot i powie, to ja cię surowo ukażę albo poproszę twoich rodziców, żeby przyszli, może znajdą czas dzisiaj po południu, nie oznacza, że nic złego się nie wydarzy. Nauczyciel musi mieć narzędzia do reagowania.
4: A co z tymi statutami
5: tu
4: szkolnymi?
5: I teraz.
4: Czy statuty one dają nauczycielom i dyrektorom prawo?
5: Nie mogą dać prawa, które jest ponad ustawę. W ustawie tak, może ukarać, może wpisać uwagę do dziennika, ale nie może zabrać niebezpiecznego przedmiotu, więc musimy dać narzędzia i wzmocnić nauczycieli. Przestać opowiadać, że jakaś wolność może być ważniejsza niż bezpieczeństwo dziecka. Wolność rodzica albo wolność ucznia do posiadania niebezpiecznego przedmiotu nie jest dla mnie ważniejsze niż bezpieczeństwo dziecka.
4: Kolejne pytanie, Marko, dotyczy też dzieci, choć no nie wszystkich. Niektóre przedszkola zabraniają opiekunom pomocy dzieciom w toalecie. No wiadomo, jakie czynności są potrzebne, powołując się na tak zwany lex Kamilek. Dzieci chodzą brudne do powrotu rodziców. Czy resort wyda jasne wytyczne, jakie zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne mogą wykonywać pracownicy przedszkoli? Rzeczywiście jest z tym problem?
5: Jeszcze nie tak dawno do przedszkoli przyjmowano wyłącznie dzieci odpieluchowane. Trzylatki. Więc wydaje się, że to jest dobry standard, żeby do trzeciego roku życia dziecko było nauczone niekorzystania z pieluchy. Mówimy przecież o przedszkolach. Niekorzystanie z pieluchy w wieku 3 lat jest właściwym zasadami zachowania. Natomiast prawdę znam panie nauczycielki z przedszkoli i panie nauczycielki z przedszkoli, jak trzeba, to reagują, to pomagają. Natomiast oczywiście, że to bezpieczeństwo dzieci jest ważne i czy my potrzebujemy do wszystkiego jasnych standardów i wytycznych? Nie. Do wszystkiego potrzebujemy empatii, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Również szacunku do
4: rozsądku.
5: Nauczycielek w przedszkolu.
4: Bogdan, w związku z tak zwaną aferą Michała Kołodziejczaka pojawia się pytanie, czy osoby będące ministrami, posłami nie funkcjonują pod wpływem różnych używek. Jaki jest problem, aby wyrywkowo przeprowadzać testy na obecność narkotyków i sprawdzać trzeźwość? Jakie jest pani minister zdanie na ten temat?
5: Czasami jak patrzę na salę plenarną, to też myślę, że dobry jest ten zakaz alkoholu, bo miałam parokrotnie podejrzenie, że niektórzy są pod wpływem. Tutaj są decyzje marszałka, ale każdy polityk ponosi bardzo dużą odpowiedzialność za samego siebie. I ktoś, kto będzie zauważony pod wpływem takich czy innych używek, poniesie tego później konsekwencje wyborcze. Tak po prostu się dzieje.
4: A testy antynarkotykowe ministrów, o co postuluje były minister Czarnek?
5: Ale no bardzo ciekawy pomysł pana ministra Czarnka. Nie słyszałam jeszcze tej erupcji mądrości u pana ministra Czarnka.
4: No w kontekście
5: ma jakieś podejrzenia, że jego koledzy coś brali.
4: No. Raczej mu chodzi o byłego wiceministra
5: rolnictwa. Czyli on chciałby badać byłych wiceministrów?
4: Nie.
5: I to jest taki atak na Macierewicza?
4: Mam wrażenie, że... A co myśli pani?
5: Nie wiem, o co chodzi Czarnkowi. Może na kogoś innego.
4: Jakieś narkotyki?
5: Ale jeżeli pyta mnie pan, kto się zachowuje w sposób zaskakujący, to dla mnie czasem Macierewicz. Czy Kołodziejczak postępuje właściwie i czy to jest dla nas dobre? Nie, absolutnie nie.
4: Powiedziała pani, że odczuwa wstyd.
5: Tak.
4: Co powinien zrobić dzisiaj pan Kołodziejczak?
5: Pierwsze, przeprosić osoby, które skrzywdził. A po drugie, bardzo poważnie zastanowić się nad swoją przyszłością w tym świecie publicznym. Bo oczywiście za każdą złą, głupią rzecz można przeprosić, można odbudować się i nigdy więcej tak nie postępować, tylko trzeba to zacząć robić. Ja znam polityków, którzy zaliczali różnego rodzaju wpadki, upadki, ale można z tego wyjść. Natomiast trzeba też stanąć w prawdzie. Jeżeli ktoś poniża i obraża kobiety, to w mojej przestrzeni ja nie widzę podstaw do współpracy z taką osobą. Nie mam chęci współpracy z taką osobą.
4: Powinien złożyć mandat?
5: No to jest tak, że chyba się powinien zastanowić nad swoją przyszłością w polityce. Jeżeli jej nie widzi, no to dobrze, żeby też podjął decyzję, a nie przez rok nie dawał szansy na pracę komuś, kto jest gotów pracować w parlamencie. Przecież jeżeli złoży mandat, za niego wchodzi kolejna osoba z listy.
4: Czy pani zdaniem byłoby to dobre rozwiązanie?
5: Jeżeli nie zamierza być w polityce, a wydaje mi się, że w tym, co robi, jest wiele znaków
4: jego zdania.
5: Zapytania.
4: Nie zabrał głosu w tej sprawie. Zabiera głos w tej sprawie jego adwokat, detektyw Krzysztof Rutkowski.
5: Przedziwne to jest i bardzo mi się to nie podoba.
4: Czyli jednak, jeśli nie widzi się w polityce, powinien złożyć...
5: Jeżeli mandat. Ktoś się nie widzi w polityce,
4: no pytanie,
5: to nie
4: może
5: ma powodu.
4: Pan Kołodziejczak się widzi jednak wciąż.
5: No tylko też jeszcze potem go muszą zobaczyć najpierw ktoś, kto gada na listę, a potem ktoś, kto go wybierze.
4: Niezdecydowany obywatel pyta, co pani sądzi o niespełnionym postulacie wyborczym Polski 2050 dotyczącym tego, aby dzieci jadły posiłki w szkołach razem z nauczycielami?
5: Dlaczego my chcemy wszystko przeregulowywać? W szkołach
4: jest
5: bardzo różnie.
4: Tylko
5: tak,
4: Polski ale, 2050,
5: ale mnie
4: pani
5: to właśnie,
4: koalicjanta.
5: Ale właśnie, mówiąc szczerze, nie podnosili tego postulatu jakoś bardzo w czasie pracy resortu, a w pewnym momencie miałam dwie zastępczynie z Polski 2050. Dla mnie to jest postulat o tyle zaskakujący, że przecież w szkołach jest bardzo różnie. I oczywiście zazwyczaj jedzą dzieci, ale są takie miejsca, są takie szkoły, gdzie również ten sam posiłek przy stole obok albo z dziećmi jedzą nauczyciele. Naprawdę nie będziemy takich rzeczy regulować.
4: W najbliższym czasie nie planuję
5: Odmawiam regulowania rzeczy, które można uregulować
4: zdrowym rozsądkiem. To jedziemy dalej. Polski Menago pyta, 12-stronicowy dokument MSWiA odnośnie ataku z powietrza dla szkół. Jak szkoły i przedszkola mają się na to przygotować, skoro nie potrafią nawet odpowiednio przeprowadzić ćwiczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej?
5: Po pierwsze, jeżeli ktoś słyszy o sygnałach, że ktoś nie potrafi przeprowadzić prawidłowo, bardzo proszę zgłoszenia. Zarówno Straż Pożarna, jak i Policja jest też chętna do wspierania tego typu działań i przeprowadzenia ćwiczeń. Mam też deklarację z MSWiA, że wszystkie ćwiczenia w najbliższym czasie chętnie poprowadzą razem ze szkołą. Szykujemy też program z MSWiA, analogiczny do edukacji z wojskiem w zakresie obrony ludności i ochrony cywilnej. Natomiast Straż Pożarna w każdej chwili jest do dyspozycji każdej szkoły. Zadeklarowali to, jeżeli trzeba wzmocnić, jeżeli ktoś ma sygnał, że gdzieś to zostało źle przeprowadzone. Bardzo prosimy o te informacje. Straż Pożarna chętnie przeprowadzi jeszcze raz, byśmy na 100% byli pewni, że potrafią. Daliśmy też dodatkowe wskazówki, właściwie MSWiA dało dodatkowe wskazówki, bo zupełnie czym innym jest ewakuacja w razie pożaru, zupełnie czym innym jest schronienie się, a zupełnie czym innym jest szukanie miejsca bezpiecznego. I to warto wiedzieć. Dwie ściany i bez okien. To są miejsca, które trzeba znaleźć w czasie nalotu na przykład dronowego i bardzo też dobrze jest, żeby się do tego przygotować, czyli znowu Straż Pożarna czy Policja są w gotowości wesprzeć szkoły i dyrektorów. Wiem, że ta współpraca już trwa, już się dzieje, bo też samorządy wspierają dyrektorów, prowadzą szkoły, są w tym stałym kontakcie i mają teraz czas na przygotowanie się.
4: Pani minister, ludzie pytają, potrzebują konkretów. RON. Chce pani minister, aby nauczyciele mieli prawo do przeszukiwania plecaków i odbierania przedmiotów niebezpiecznych. Czy to oznacza, że jeśli dany uczeń jest harcerzem i ma w plecaku scyzoryk, który jest mu potrzebny na zbiórkę harcerską po szkole, to taki scyzoryk zostanie mu zarekwirowany?
5: Proszę sobie wyobrazić, że ktoś jest harcerzem i chce iść na koncert, a po koncercie iść na zbiórkę. Czy taki scyzoryk mu zostanie zarekwirowany, jak idzie na koncert?
4: Będzie musiał mu chyba dać do depozytu.
5: Tak.
4: Czyli byłby taka możliwość depozytu.
5: Więc nie, bo ja pokazuję tylko, że potrzebny jest zdrowy rozsądek. Mm-hmm. Że za
4: żeby
5: chwilkę
4: też nie
5: wpadniemy.
4: Wylewać dziecka z kąpielą.
5: Za chwilę wpadniemy w histerię taką, a przecież są już funkcjonujące procedury. Więc jeżeli ktoś chce iść, tak jak harcerze, na zbiórkę harcerską i ma przy sobie coś, co ktoś może zakwalifikować za przedmiot niebezpieczny, to albo postępuje zgodnie z procedurami, albo szkoła przygotuje procedury, ale ponad wszystko jest zdrowy rozsądek. Więc to nie o to chodzi, żeby nauczyciele bez przerwy przeszukiwali wszystkie plecaki, tylko żeby mieli możliwość w momencie, kiedy jest podejrzenie, zadziałania, żeby potem ktoś im nie powiedział, że naruszyli święte prawo własności i zostali ukarani dyscyplinarnie. Nie, oni mają być nagradzani za interwencję, a nie karani za to, że działają na rzecz bezpieczeństwa.
4: Maciej, mam wrażenie, że pierwsze polityczne pytanie w tym programie to jest w jakimś sensie pozytywne. Donald Tusk wybrał krakowianom kandydatkę na prezydenta Krakowa, jednak nie pojawił się w niedzielę w Krakowie, nie podziękował też swojej wybrance. Cytat, zwyczajnie olał panią Monikę Piątkowską, a ona mu tak dziękowała za zaufanie. Czy tak wygląda szacunek Donalda Tuska do kobiet i krakowian?
5: My mamy dosyć wiele wyzwań typu zagrożenia w szkołach, bardzo skomplikowana sytuacja międzynarodowa. Nie miałam czasu starannie przejrzeć mediów społecznościowych pana premiera. Cieszę się, że niektórzy to robią. Premier, wiem, że wspierał kandydatkę w Krakowie, wspierał panią senator. Ja zresztą też jestem pełna podziwu, bo ona w bardzo trudnej sytuacji politycznej podjęła decyzję, startuje i tak jak na początku miała kilka procent poparcia, tak weszła do drugiej tury. Na samym początku Koalicja Obywatelska była w bardzo złym stanie.
4: Dobrze.
5: Weszła do drugiej tury. Ja jestem
4: ale
5: po prostu.
4: Ale co pokazują wybory w Krakowie, pani zdaniem, nic. Że nie ma już efektu Donalda Tuska?
5: Nic nie pokazują wybory w Krakowie.
4: Nic nie pokazują?
5: Może pokazują jedną rzecz, że Gibała dostał bonus za konsekwencje. Tyle razy startował, że część chociażby młodych ludzi, którzy nie są tak bardzo ugruntowani politycznie, mówiła, no dobra, tak się stara, damy mu szansę. Takie też głosy słyszałam. Dostał bonus za konsekwencje, ale to się nie przenosi na
4: politykę ogólnopolską. A może Jarosław Kaczyński ma rację, który mówi, że ludzie zagłosowali w Krakowie zgodnie z hasłem byle nie Tusk.
5: Mam wrażenie, że ludzie w Krakowie w pierwszej turze zagłosowali byle nie kandydat PiSu, bo on nawet do drugiej tury nie wszedł. Więc na miejscu Jarosława Kaczyńskiego może bardziej koncentrowałabym się na problemach pomiędzy PiSem a PiSem BiS. Rozwój plus. To może to im bardziej by pomogło, niż zajmowanie się tym, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej w przeciwieństwie do kandydata PiSu była w drugiej turze.
4: No dobrze, ale jak to mówią, nie ma przypadków, są tylko znaki. Przegrana kandydatki Platformy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Ostatnie sondaże mówią o tym, że tracicie większość. Najnowszy sondaż chyba CBOS-u pokazuje, że tylko Koalicja Obywatelska przekracza próg. Czy to nie są sygnały, żeby się poważnie zastanowić nad tym, co robicie? Czy nie zmienić swojego postępowania, bo przegracie wybory?
5: Zajmujemy się tym, żeby dobrze rządzić, żeby dotrzymywać naszych zobowiązań, żeby zapewniać bezpieczeństwo.
4: Ale widzi pani, jaka jest ocena ludzi.
5: I teraz proszę
4: nie
5: zwrócić uwagę.
4: Nie doceniają tego, co robicie.
5: Proszę zwrócić. A w polityce nie chodzi o to, żeby doceniać. Chodzi o to, żeby być skutecznym. I Polska jest bezpieczna. I to jest duży sukces. Polska ma duży wzrost gospodarczy. Jesteśmy 20. gospodarką na świecie.
4: Ale jednocześnie zmniejszany jest nasz rating.
5: Ale przy mamy sytuacji, którą mamy.
4: Kilka dni temu był w tym studiu Leszek Balcerowicz, który mówił, że grozi nam zderzenie ze ścianą, jeśli chodzi o finanse publiczne.
5: Patrząc na to, w jaki sposób gospodarujemy finansami teraz, nareszcie pan prezydent podpisał, mogliśmy obniżyć ceny paliw. Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ekonomiczne są znacznie większe i stabilniejsze. Natomiast to, oczywiście, my każdego dnia musimy przypominać, co robimy, jak robimy, zabiegać o głosy wyborców, działać jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej. Proszę zwrócić też uwagę, że tak, niektóre sondaże pokazują tak, inne pokazują, że Koalicja Obywatelska wygrywa wybory, że nasi koalicjanci przekraczają próg, więc sondaże są...
4: Tylko może być powtórka z 2023 roku, kiedy PiS wygrał.
5: I dlatego,
4: nie miał zdolności rządzenia.
5: I dlatego musimy, natomiast wie pan, co pokazują wszystkie sondaże? Znaczy nie ma sondażu, który by nie pokazywał tego, że PiS i PiS-BiS są w tendencji spadkowej i że ich wpływ na rzeczywistość jest coraz mniejszy.
4: Ale jest sondaż, który
5: jest,
4: pokazuje,
5: niestety,
4: że większość mandatów zdobywa prawica.
5: Oczywiście, pod warunkiem, że będą rządzili z Braunem. Braunem, który, przypomnę, jest nie tylko antyukraiński, ale również nieakceptowalny w tej polityce międzynarodowej przez to, co mówi o Rosji, w jaki sposób również mówi o naszym największym sojuszniku, czyli o Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób mówi i działa w kwestiach chociażby pamięci historycznej. to jest po prostu nieakceptowalne. Więc jeżeli dla PiS-u nadzieją jest, że będą rządzić z Braunem, to bardzo też dziwnie świadczy o Jarosławie Kaczyńskim i o tym, że kompletnie stracił
4: Jarosław Kaczyński deklaruje, że nie będzie rządów z Braunem. Ostatnie pytanie, pani minister.
5: Ja słyszałam pana Czarnka, który mówił, że z Braunem nie, ale może z jego kolegami. A czym się różnią koledzy Brauna od Brauna? No tym po prostu, że jeszcze nie pokazali nam całego swojego wachlarza antysemickości, antyukraińskości, antyamerykańskości.
4: Ostatnie pytanie, czy po tych groźbach zamachu na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza ministrowie, w tym pani osobiście, dostała jakąś specjalną ochronę?
5: Nie.
4: Dodatkową?
5: Nie.
4: Nie wystąpiła pani?
5: Nie. Mhm. Nie, ja po pierwsze wierzę w policję, po drugie nie czuję się, ja się czuję w Polsce bezpieczna. Jak myślę, że 38 milionów z nas, jeżeli będą takie przesłanki, ja dostaję każdego dnia wyzwiska, groźby, to niestety jest normą w naszym świecie cyfrowym. Tym bardziej widząc to, co ja dostaję, myślę sobie, że muszę chronić dzieci przed tym bagnem i ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych, bo dla dorosłego człowieka to jest trudne. Dla młodego mniej. Policja interweniuje, reaguje, skanuje sieć. Ja nie widzę dzisiaj powodu, by uznać, że ten czy inny polityk, wobec którego nie ma takich planów zamachu, powinien dostać większą ochronę.
4: Bardzo dziękuję. Barbara Nowacka, minister edukacji, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, była gościem Radia Z.
5: Bardzo dziękuję.
4: Miłego dnia.
3: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów, przekazał Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta

0: Dowcze ocenił, że zarówno Moskwa, jak i Kijów chcą pokoju, ale nie wiedzą, jak go osiągnąć. NATO reaguje na serię ataków dronów na statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Ostatnio dwie jednostki zostały trafione, a jedna z nich zatonęła. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte zapowiada ściślejszą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Zapewnił też, że Sojusz stale monitoruje sytuację i w razie potrzeby będzie wzmacniał swoją obecność na wschodniej flance. Ukraina oskarżyła o ataki Moskwy, a władze w Sofii chcą wezwać na rozmowę ambasadorkę Rosji. Rząd odpowiada na zarzuty prezydenta o straszeniu Rosją. Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówił, że Donald Tusk wykorzystuje zagrożenie wojną do celów politycznych. Według niego premier chce wywołać tak zwany efekt flagi i skupić wyborców wokół obozu władzy w obliczu niebezpieczeństwa. Prezydent uważa, że zagrożenie ze strony Rosji nie zmieniło się znacznie w ostatnich miesiącach. Nie zgadza się z tym minister obrony. Rosja prowadzi coraz bardziej ofensywne działania, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To nie jest tylko doświadczenie polskie, to jest doświadczenie całej Europy. Wczoraj generał Grynkiewicz nie bez przyczyny przedstawia teorię zwycięstwa w Warszawie, mówiąc o odpowiedzi na zagrożenia. No to albo zamykamy oczy i gramy tylko w politykę, a nie gramy w bezpieczeństwo. Ja gram w bezpieczeństwo, rząd gra w bezpieczeństwo, premier Tusk gra w bezpieczeństwo, a nie w politykę.
0: Do słów prezydenta odniósł się też Donald Tusk. Karol Nawrocki nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji, nie widzi też problemu obecności w polityce prorosyjskiej partii Grzegorza Brauna, napisał szef rządu na platformie X. Zamiast fedrować węgiel pod ziemią, będą prowadzić pociągi. Jak słyszeliście w Radiu Z, trzech górników wzięło odprawy i przekwalifikuje się na maszynistów. To efekt współpracy Polskiej Grupy Górniczej i Kolei Śląskich. Jednym z nich jest Łukasz Ziaja, który pracował 18 lat w kopalni. Teraz zmienia życie o 180 stopni. Jak mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Szymonem Kastelikiem, kolej i podróże są jego pasją, ale wie, że to trudne wyzwanie.
2: Czego się pan na przykład właśnie uczy teraz?
3: Omawiamy jedną z najważniejszych dziedzin kolejowych, czyli sygnalizację świetlną.
2: Co ta praca może panu dać?
3: Spełnienie gdzieś moich marzeń była moją pracą do tej spokojnej i szczęśliwej emerytury.
2: Praca w kopalni trudna, ciężka, odpowiedzialna i niebezpieczna, ale praca maszynisty również.
3: Praca maszynisty jest dwa razy tak bardziej odpowiedzialna.
0: W Kolejach Śląskich pracuje już pierwszy przekwalifikowany górnik jako mechanik. Ci szkolący się na maszynistów rozpoczęli kurs we wrześniu, a potrwa on do stycznia. Ponad 180 drzew zostanie wyciętych w Gliwicach. Znikną, by chronić miasto przed powodzią. Chodzi o drzewa rosnące w okolicach Politechniki Śląskiej i Parku Chrobrego na wałach rzeki Kłodnica. Drzewa mają zostać wycięte do końca października. Bezdomne psy w Olsztynie będą miały tej zimy cieplej. Miasto planuje remont kotłowni w schronisku dla zwierząt, mówi dyrektorka placówki Anna Barańska.
4: To jest poprawa warunków zwierząt, które przebywają w budynku głównym, a tutaj właśnie są te nasze schroniskowe seniory i te zwierzaki, które są wiekowe, które często są schorowane, dla których te warunki powinny być szczególnie dobre.
0: W olsztyńskim schronisku jest 80 psów. Zaczyna się wyjątkowo trudne czasy dla motorniczych. O tej porze roku pojawia się tak zwana czarna lub śliska szyna. Do tego liście na torach wydłużają drogę hamowania tramwaju nawet trzykrotnie. Jak radzą z tym sobie prowadzący tramwaje, opowie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Koła tramwaju stykają się z szynami niewielką powierzchnią. Im gorsze warunki atmosferyczne, tym mniejsza szansa na wyhamowanie składu w miejscu w awaryjnej sytuacji, bo pojazd wpada w poślizg. To trudna sprawa dla motorniczych, przyznaje Zbigniew Papierski z łódzkiego MPK.
6: Ta droga hamowania może być znacząco dłuższa i należy wziąć to pod uwagę.
5: Motorniczym pomagają zamontowane w tramwajach urządzenia posypujące szyny piaskiem, ale nie każdy skład jest w nie wyposażony. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: O tych problemach z hamowaniem powinni pamiętać zarówno piesi przechodzący przez tory, jak i kierowcy, którzy mogą zajechać tramwajowi drogę. Sezon nad morzem wcale się nie skończył, mimo że pogoda jest daleka od ideału. Prawie połowa miejsc noclegowych praktycznie jest stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, zwłaszcza gdy robi się nieco słoneczniej. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
7: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
0: Największym zainteresowaniem cieszą się

0: długie weekendy i święta, Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Teraz Kraków i zamknięty do czwartku włącznie zalew na Zakrzówku to dlatego, że ichtiolodzy będą badać ryby, wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
1: Temu to ma służyć, abyśmy mogli sobie określić, jaki jest skład gatunkowy, a także liczebność ryb w akwenie. To pozwoli nam również zobrazować sobie, jaki jest stan tego ekosystemu.
0: Wszystkie ryby, które w czasie badań będą odłowione, wrócą z powrotem do zbiornika. Na koniec Warszawa. Park Świętokrzyski zmieni się w ogród światła. Już jutro po zachodzie słońca rozbłyśnie całoroczna iluminacja na 50-metrowym fragmencie alejki między ulicą Świętokrzyską a Pałacem Kultury. Będą wyświetlane motywy kwiatów, roślin i owadów. Dzięki czujnikom ruchu przechodnie będą mogli sami zmieniać wyświetlane wzory. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
1: No, musiałem wam to powiedzieć.
0: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11:20. Zapraszam, Maciej Musiał.
2: Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
0: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
5: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
6: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
5: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
6: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
5: Spróbuj koniecznie.
6: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
2: Po reklamie.
7: Jest 5:30, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Papież po operacji z usuniętym dolnym płatem prawego płuca. Jak podaje Poliklinika Gemelli w komunikacie medycznym, doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca.
7: Wcześniej Watykan podał, że operacja usunięcia guzka płuca zakończyła się pomyślnie. Zabieg trwał 1,5 godziny. Obyło się bez powikłań. 71-letni Leon XIV wybudził się prawidłowo i został przeniesiony z sali pooperacyjnej do swojej sali na 10. piętrze. W szpitalu ma zostać jeszcze około tygodnia.
8: W cyberataku na największą holenderską sieć supermarketów Albert Heijn wykorzystano m.in. serwery znajdujące się w Polsce. Hakerzy użyli też urządzeń w USA, Mołdawii i Turcji. Wciąż nie wiadomo, skąd pochodzą sprawcy.
7: Nie wiadomo też, do kogo należą serwery zlokalizowane w Polsce, gdzie konkretnie są, ani jaką rolę w ataku odegrały. Specjaliści podkreślają, że wykorzystanie infrastruktury w danym państwie nie oznacza, że właśnie stamtąd działali cyberprzestępcy. Cyberatak doprowadził do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu sieci handlowej. Wstrzymano m.in. dostawy zakupów internetowych, a część centrów dystrybucyjnych przerwała pracę.
8: Ponad 7 kg narkotyków, blisko 16 tysięcy porcji i prawie 50 tysięcy złotych w gotówce. Taki bagaż mieli przy sobie dwaj młodzi mieszkańcy Gdańska zatrzymani przez policjantów w centrum miasta.
7: Upchali to wszystko w kartonie i plastikowej reklamówce. 20-parolatkowie najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
8: Gliwice smakują. To nowy festiwal kulinarny, który do niedzieli potrwa w tym mieście. Restauracje, bary, puby i kawiarnie serwują w tym czasie specjalne dania lub zestawy inspirowane jednym motywem przewodnim.
7: Co w nim jest, mówi jeden z inicjatorów akcji, właściciel burgerowni Wojciech Kaczmarczyk.
9: Zaczęliśmy od motywu związanego z Gliwicami, gliwickim rynkiem, czyli Neptunem. No i tutaj jest ta inspiracja dość szeroka. Nie stawiamy jakichś ram, że to musi być związane z morzem, z wodą. Jakkolwiek inspiracja może być nawiązująca właśnie do Neptuna.
7: W akcji Gliwice smakują bierze udział ponad 30 lokali gastronomicznych. Klienci zbierają pieczątki i odbierają gadżety.
8: W Radiu Z wiadomości o poranku serwujemy co pół godziny, 7:40. Gość Radia Z. Dziś u Marcina Zaborskiego, wiceszefowa MSWiA, Magdalena Roguska z Koalicji Obywatelskiej.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Dzień dobry bardzo, kochani. Dzisiaj deszczowo, nie zapomnijcie parasolek, ale obiecujemy, że do weekendu pogoda się już poprawi. Na razie deszcz dzisiaj i na wschodzie 9 stopni. W centrum 13.
11: Lepiej.
10: Na zachodzie 15.
11: O, zapraszamy na zachód.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Witamy o poranku w Radiu Z. W kalendarzu 14 października. Wstaliście z nami, gratulacje. Środa.
1: Brawo.
0: Imieniny obchodzą Alan, Dominik i Fortunata. Znasz jakąś Fortunatę?
2: Kiedyś był taki sok owocowy Fortunata.
0: Tak, jest takie hasło: Fortunata kołem się toczy.
2: A w kalendarzu... Czekaj, zadzwonię ci.
0: W kalendarzu, proszę państwa, dzisiaj Światowy Dzień Normalizacji.
2: Co to znaczy? Aha, żeby wszyscy mieli porówno.
0: Tak, czyli Światowy Dzień Komunizmu inaczej, ale nie najważniejsze święto to Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, Dzień Pracowników,
2: no
0: Oświaty.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich nauczycieli, którzy muszą użerać się z tą młodzieżą.
0: Dokładnie.
2: W ogóle ja zawsze podziwiałem nauczycieli za to, że oni w tym hałasie funkcjonują. Wiesz, przez cały dzień, jak są w szkole, tam jest ciągle głośno, tak. a na przerwach szczególnie.
0: Wspaniałe jest, w ogóle jest niebywałe, pracują i to za darmo jeszcze to robią, prawda?
2: Prawda.
0: Także naprawdę jesteście niesamowici.
2: Kochani, my to tutaj sobie żartujemy. Oczywiście uważamy, że powinniście zarabiać więcej.
0: Zdecydowanie.
2: Na pewno więcej, albo tyle samo, co policjanci.
0: O, i politycy.
2: Politycy powinni zarabiać najmniej.
0: To prawda. Życzymy wam wysokich zarobków.
2: Czemu już nie śpicie? Dajcie znać. Numer do nas 321-321-321. Ogólnopolska centralka porannego wstawania.

0: dobry bardzo, tu poranny program Radia Z. Budzimy was od samego rana w tę środę. Dzwonicie do radyjka i super 321-321-321. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Ewa Wyględy. Nie śpię, bo jadę rano na trening. Jestem umówiona z moim trenerem, więc dlatego tak rano wstaję. Pozdrawiam wszystkich, pięknego dnia życzę.
2: Ale co na trening? Po co się tak popisywać przed Polską, że na trening jadę? Że co, że mamy teraz czuć się gorzej, że nie trenujemy o tej porze?
0: I co, że słuchaczka chce, żebyśmy teraz mieli wyrzuty sumienia? Żebym ja się czuł gruby? Co gruby od razu, gruby?
2: Zaraz rudy.
0: No.
2: Dziękujemy, że jesteście, cokolwiek robicie z nami. Róbcie dalej z Radiem Z.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kasa Stefczyka pyta o wydatki na jesień.
6: Wymiana okien, ocieplenie domu.
7: Studia dzieci, akademik, komputer.
8: Nowe auto i zimowe opony.
5: Weź pożyczkę w kasie Stefczyka. Od 1000 do 220 tysięcy złotych. Pierwszą ratę zapłacisz 60 dni od podpisania umowy w wybranych pożyczkach. A wypłatę otrzymasz nawet w 15 minut. Sprawdź w placówce lub na kasastefczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
0: Po reklamie.
9: Dzień dobry bardzo. Dzisiaj środa, to 14 dzień października. Na wiadomości Radia Z o 6 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
10: 9 zarzutów dla człowieka, który miał planować zabicie premiera. Nie przyznaje się.
11: Przycisk alarmowy tak, bramki na wejściu nie. Dyrektorzy szkół o poprawianiu bezpieczeństwa.
10: Panie uczą panów, jak się gra w piłkę. Biało-czerwone awansowały do baraży mundialu.
9: 6.
10: Sąd ma dziś decydować o tymczasowym areszcie dla człowieka, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów.
11: 66-latek do niczego się nie przyznaje i nie chce składać wyjaśnień. Grozi mu do 15 lat więzienia.
10: Najnowsze i zweryfikowane informacje przynosi z prokuratury reporter Radia Z Michał Dzieliński. Michał, co więcej wiadomo o tym człowieku?
12: W domu mężczyzny służby znalazły m.in. ładunki wybuchowe, mówił prokurator Piotr Skiba.
13: Przypominają samoróbki granatów odłamkowych.
12: Śledczy mówią wprost, mieliśmy już do czynienia z konkretnymi przygotowaniami do zamachu. Mężczyzna pozyskał do współpracy osoby posiadające broń, a także zdobył adresy polityków. Informował także w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same radykalne poglądy jak on. Chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
11: Na razie prokuratura nie chce powiedzieć, czy będą kolejne zatrzymania w tej sprawie.
10: Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo w szkołach. Minister edukacji zapowiada w Radiu Z regulacje, które pozwolą nauczycielom odbierać uczniom przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
11: W klasach mogą pojawić się przyciski alarmowe. Nie ma jednak zgody na przeszukanie.

0: Weneckiej i jasne wytyczne wobec sytuacji w polskim Trybunale Konstytucyjnym. Złożenie ślubowania przez sędziów bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe, tak brzmi głos europejskich prawników.
1: To ważna opinia, bo wybrany przez Sejm na sędziego Maciej Berek nadal czeka na ruch głowy państwa.
0: Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co więc teraz wydarzy się w tej sprawie?
2: Ze strony prezydenta raczej nic, bo jego otoczenie już dało znać, że opinia Komisji Weneckiej nie ma żadnej mocy prawnej. Ze strony rządzących wręcz przeciwnie, są mocne sygnały i konkretne oczekiwania wobec Karola Nawrockiego, a premier Donald Tusk mówi dobitnie.
3: Panie prezydencie, nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek przestrzegać konstytucji.
2: Jedno jest pewne, nie będzie już czekania w nieskończoność. Marszałek Sejmu sugeruje, że sędziowska przysięga będzie w innej formie. Konkrety mają być na dniach.
1: Już raz w kwietniu sędziowie pominięci przez prezydenta ślubowali w sali kolumnowej Sejmu.
0: Tak się gra w piłkę, mogą powiedzieć biało-czerwone naszej męskiej reprezentacji. Polki właśnie awansowały do baraży Mistrzostw Świata. W Gdańsku w rewanżowym meczu półfinałowym wyeliminowały rywalki z Belgii.
1: Po regulaminowym czasie gry i dogrywce było 3-2 dla Polski, a to oznaczało rzuty karne. Lepiej wykonywały je podopieczne selekcjonerki Niny Patalon i pozostały w grze o mundial.
0: Na własne oczy widział to w Gdańsku dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
4: Natalia Padilla-Bidas, bohaterką narodową, wytrzymała wojnę nerwów i strzeliła tego decydującego gola w piątej serii rzutów karnych. Ależ to były emocje. Dwukrotnie ratowała nas także między słupkami. Kinga Seweryn ma za sobą dwa obronione rzuty karne.
5: Skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
4: To były naprawdę gigantyczne chwile w Gdańsku. 120 minut emocji i przy temperaturze, myślę, że bliskiej wrzenia. A przed nami dwumecz z Irlandią. Dwumecz, który zadecyduje o tym, kto pojedzie na Mistrzostwa Świata do Brazylii. Gdańsk, Mateusz Gęza, Radio Z.
1: Dwumecz zostanie rozegrany na przełomie listopada i grudnia. Wiadomości sportowe w Radiu Z za pół godziny.
0: Na 7:40, jak co rano, gość Radia Z u Marcina Zaborskiego, dzisiaj wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
8: Bo właśnie się na tym złapałem, że patrzę w prognozę pogody i czekam na te 20 kilka stopni. Ale tak, to chyba już nie będzie w tej jesieni 20 kilku stopni.
9: No bo postaw to już sobie kaloryfer na czwórkę, będziesz miał 24 stopnie.
8: Grzeją już u ciebie?
9: No tak, no bo to już takie nowoczesne osiedla, wiesz, fiu, że po prostu jak spada poniżej 12, to się samo włącza.
8: Ja nie włączyłem jeszcze w domu, stwierdziłem, że niech sobie ubiorą sweter.
7: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
6: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
9: Słoneczko od Wiktora Dyduły, Kamil Baleja.
8: Marek Stelebrat, witamy gorąco.
9: Dobry.

0: Fintura, fintura, Alvaro Soler.
1: To jest takie ni sy, ni fy, takie ty.
0: Naprawdę jak się jest w Barcelonie, to oni tak se plenią.
1: Ale nie mówi się Barcelona, tylko Barcelona.
0: Jest takie podobne zdanie, Barcelona fywa.
1: No właśnie.
0: Znaczy, Barcelona jest wielka, chyba coś takiego.
1: Tak. Barcelona fywa.
0: Nie, fywa. Ja
1: mówię, słuchajcie,
0: co?
1: Radio
0: co mówisz? Słuchaj, mówię, Barcelona fywa. Ja mówię, co?
1: Teraz też powiem słowa na fy.
0: Tak.
1: Struś.
0: Struś.
1: Struś po hiszpańsku.
0: No.
1: Struś uciekł z hodowli i przez 2 tygodnie biegał sobie swobodnie po Śląsku, w okolicach Jastrzębia Zdroju. No, na wolności pobiegał, pohasał.
0: Poszalał.
1: No.
0: Dwa tygodnie?
1: 2 tygodnie.
0: Gonili go.
1: Gonili go.
0: Złapali go?
1: Złapali go.
0: A jak go złapali?
1: No w końcu udało się go przestraszyć na asfalcie.
0: Oj.
1: Nie, no grzecznie go uśpili, przeczytali mu bajkę na dobranoc i wrócił do hodowli.
0: Tak. Przyszedł jakiś hodowca, powiedział, idziesz sam, czy mam iść po starego?
1: A on udaje, że śpię. Od razu, momentalnie.
0: Cześć kochani, witamy was gorąco o poranku, to jest Radio Z.
1: 12 po 6.

0: Nie płaczą Kuba i Kuba. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, 18 po 6.
1: Była taka piosenka, chłopaki nie płaczą, prawda? Ale to nie.
0: Piosenka była zespołu T-Love, był tak. Też film kultowy z gruchą przecież w sweterku.
1: Z historii tego swetra i tak nie poznasz. Nie 18 minut po godzinie 6, środa 14 października, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej.
0: Drogie grono pedagogiczne, jak my was serdecznie pozdrawiamy, jak my was całujemy, tak. Że wy musicie się z tym tałataństwem użerać, krzycząc, dokazującym, przeszkadzającym w wykonywaniu obowiązków nauczyciela.
1: Ja naprawdę współczuję nauczycielom, bo to jest tak, jak jesteś rodzicem, jak jesteś ojcem, to mówisz idź do matki, jak jesteś matką, mówisz idź do ojca, jak jesteś nauczycielem, to co powiesz? Idź do rodziców? No nie.
0: Nauczyciele mają swój taki kanon różnych powiedzonek kultowych, w związku z czym bardzo was prosimy do wspominek 321-321-321, niezależnie od tego, czy chodzicie do szkoły, czy już nie. Na przykład moim ulubionym jest, no proszę bardzo, stary brat, powiedz na głos, czego tam się śmiejesz? Powiedz na głos, może razem się pośmiejemy.
1: Tak, to kultowy tekst, no. Klasyka. Ja pamiętam, pani chyba od polskiego mówiła, Baleja, to zaraz będziesz jak ten smok bawelski, zeżerz gąbkę. Nie wiem, co miała na myśli.
0: No, ale lubiłem też chodzić, wypłukać gąbkę i skoczyć po kredę.
1: Oj, tak.
0: Och, ulubione zajęcie.
1: Ten artysta z ostatniej ławki, chodź do tablicy.
0: Kochani, kultowe teksty waszych nauczycieli. Teraz dzwońcie 321-321-321, niech usłyszy je cała Polska. Radio Z
1: i już. Jak fajnie gramy, Elton John, Dua Lipa... Coco Heart.
0: Tak.
1: Tak po naszemu, Coco Heart.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Nie, nie śpiewałem, 26 po 6.
1: Jak to nie słyszała, to cała Polska.
0: Nieprawda.
1: Kamil, masz ciągle oficjalny zakaz śpiewania od szefa na antenie.
0: Dawno tego nie słyszałem, tego zakazu, to chyba już nieaktualne, wiesz. 64% taki news, 64% osób szukających pracy chce ją zmienić przede wszystkim dla wyższych zarobków.
1: No nie może być, to jest ten główny powód, to trzeba było badania robić?
0: Tak, trzeba było zrobić badania, nowe newsy są.
1: Naprawdę? No. Czyli owocowe czwartki nie wystarczają?
0: Ani dobra atmosfera w pracy też.
1: Ani darmowa woda z kranu?
0: Dziwne, prawda?
1: Dziwne. Telefon w tej sprawie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu Tomek z Bochni. Jadę do roboty właśnie i będę walczył z szefem o podwyżkę. Wczoraj zdałem egzaminy i poszerzyłem swoje kwalifikacje.
1: No i wspaniale.
0: Proszę bardzo, wtedy usłyszysz, masz świetną atmosferę, możesz od dzisiaj mówić mi po imieniu.
1: Za chwilę wiadomości Radio Z o 6.30. Radio Z i
3: już. Reklama. Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
12: Po reklamie.
1: A wiecie, że to już 6.30, jest środa, 14 października, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: Cyberatak na międzynarodowe konsorcjum FLC, które buduje podmorski tunel pod cieśniną Bełt-Femarn na Bałtyku między Danią a Niemcami. Przestały działać karty identyfikacyjne pracowników. Atak unieruchomił statki, dźwigi i platformy wykorzystywane do pracy na morzu. Nie wiadomo, kto zaatakował.
14: Minister obrony Danii i szef wywiadu wojskowego ostrzegali pod koniec września przed poważnymi atakami hybrydowymi i innymi incydentami ze strony Rosji. Dania podniosła wtedy stopień zagrożenia takimi atakami ze średniego na wysoki.
13: A we Francji 700 supermarketów ucierpiało w ostatnim ataku hakerów na instalacje chłodnicze. To 7% na skalę kraju.
14: Francuski minister gospodarki zapewnia, że nie ma ryzyka dla dostaw żywności, ale przyznaje, że cyberatak dotyka sedna bezpieczeństwa żywnościowego Francji. To sygnał alarmowy dla wszystkich.
13: W cieniu debaty o tym, jak podnieść bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach, świętują nauczyciele. Dziś Dzień Edukacji Narodowej.
14: W Opolu pedagodzy ramię w ramię z uczniami zaprotestowali przeciwko przemocy i hejtowi. W liceach podczas długiej przerwy wyszli przed budynki swoich szkół z transparentami. Demonstrowali w milczeniu przy dźwiękach kultowego utworu Czesława Niemena.
15: Dziwny jest ten świat.
16: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę.
15: Człowiekiem gardzi człowiek.
14: Mówił Julian Kinder z pierwszego LO w Opolu. Na pomysł takiej demonstracji wpadli uczniowie opolskiej trójki, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście.
13: Jak rozpoznawać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, jak przygotować się na sytuację kryzysową, dowiedzą się krakowianie na darmowych szkoleniach, które zapowiada tutejszy magistrat.
14: Kursy łączą wiedzę z praktycznym przygotowaniem do działania w sytuacjach zagrożenia. I chodzi tu nie tylko o sytuacje związane z działaniami wojennymi, mówi sekretarz miasta Antoni Frycek.
5: Informacje o pierwszej pomocy. Będą informacje o tym nie tylko jak ja się mam zachować, ale jak się ma zachować moja rodzina, moi najbliżsi. Myślę, że to jest takie fajne źródło wiedzy, żeby też poczuć się troszeczkę może bezpieczniej, żeby zrozumieć pewne mechanizmy i zrozumieć, że może nic też się nie dzieje w sekundę.
14: Szkoleń będzie 5 w Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Rolniczym.
12: A srogiej lekcji udziela jak na razie Magdalenie Frech Wuhan i Iga Świątek.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Powideł.
12: Dzień dobry.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: To jest polski dzień w Wuhan. Na dwóch kortach grają 3 nasze tenisistki. Iga Świątek mierzy się z Magdaleną Frech, a Maja Chwalińska walczy z Czeszką Marii Bołskową. W pierwszym spotkaniu premierową partię 6-2 wygrała Iga Świątek. Z kolei w drugim pojedynku Maja Chwalińska przegrała na otwarcie 1-6, ale w drugim secie stratę w imponującym stylu odrobiła, zwyciężając 6-1. A w Gdańsku nasze piłkarki wyszarpały zwycięstwo w meczu z Belgią i awansowały do drugiej rundy barażu Mundial. Po przegranej 0-1 w pierwszym spotkaniu biało-czerwone pokonały Belgijki po rzutach karnych. Po 90 minutach Polki prowadziły 2-1. W dogrywce obie drużyny zdobyły jeszcze po golu, a w serii 11 błysnęła Kinga Seweryn, która wspaniale obroniła 2 strzały rywalek.
18: No co mam powiedzieć, no jestem bardzo szczęśliwa. Trochę mi brakuje słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem co mam powiedzieć, a się czuję super.
12: No to ja powiem, nie słowa, a czyny. Brawo dziewczyny. Polki awans do przyszłorocznych mistrzostw świata w Brazylii powalczą z Irlandią, która rozbiła w 2 meczu Kazachstan. Stan, uwaga, 12-0. Pierwsze spotkanie 26 listopada, rewanż 5 grudnia.
17: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Jaki ładny rym, co nie czyny, brawo dziewczyny. Było fajne, elegancko.
1: Kto tak powiedział, Marcin?
0: Marcin tak powiedział, tak. Dobrze, teraz będzie moja żona z domu Łoboda, będzie pogoda.
1: Bardzo proszę.
0: 15 stopni cię najcieplej na zachodzie.
1: Twoja żona naprawdę jest Łoboda?
0: Nie, no nie, ale firma.
1: Bo te panieńskie zawsze takie szok, nie? To tak się nazywałeś?
0: Moja żona ma niemieckie nazwisko.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
0: Serio. Kochani, 14 stopni na północy.
1: Das ist wunderbar.
0: Ja muszę z tym żyć, rozumiesz?
1: No.
0: Mam w domu małego Niemca.
1: O, no. Ale coś tak jest, że no, jeżeli chodzi o... Pozdrawiamy was, dziewczyny.

0: samotny Monteriusz w tej piosence się pojawia. Eurythmics Sweet Dreams w Radiu Z.
1: No, Kamil jest znany z tego, że słyszy polskie słowa w amerykańskich piosenkach zagranicznych.
0: Ja w ogóle słyszę różne dziwne dźwięki, wiesz, to trzeba z tym żyć, niestety już to nie ma na to lekarstwa.
1: A kiedy ostatnio słyszałeś ciszę?
0: Oj, kochany.
1: To tak jak każdy nauczyciel. Przecież no, w tym tak, harmidrze tak, dzisiaj tak. Dzień Nauczyciela. Dzwonicie od rana. Kultowe teksty polskich nauczycieli, waszych kochanych. 321-321-321. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ulubiony tekst mojej polonijskiej ze szkoły podstawowej do wszystkich to było: łatwo jest patrzeć, trudno jest widzieć.
1: Ładne.
0: Ale jakie mądre. Łatwo mądre. Jest patrzeć, trudniej jest widzieć. To jest coś chyba jak ktoś ma problemy ze wzrokiem, prawda? O to chodzi, że
1: nie wiem.
0: Masz dalekowzroczność, to patrzysz, ale nie widzisz.
1: To chyba troszkę głębsze, Kamil, jest, wiesz,
0: dobra,
1: niż się wydaje.
0: Dobra.
1: Kultowe teksty nauczycieli dzisiaj z okazji Dnia Nauczyciela.
3: Dzień dobry, tu Justyna z Braniewa. Moja pani od polskiego liceum na wypracowanie mówiła: farmazony gazetowe.
1: Farmazony gazetowe.
0: To też ładne, farmazony. To taki serial, prawda, się daje do makaronu, farmazon.
1: I teraz mam wisienkę na torcie.
4: Cześć, Krzysiek z Ławek. Ja kiedyś w podstawówce usłyszałem tekst podczas przeszkadzania z kolegą na lekcji: wam to tylko ogolić tam na dole i do piaskownicy.
0: Ja chyba tej wisienki nie chcę.
1: Pierwszy raz poznałem wtedy w szkole słowo depilacja.
5: Radio Z i już.
6: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu, stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
17: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
18: Po reklamie.
5: Radio Z i już.
19: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Apacyf. Apacy, Bruno Mars w Radiu Z za 9:07. Witamy was gorąco, środa. Ciekawa historia, moi drodzy, bo czytamy właśnie, że policja radzi, żeby nie płacić kartą w sklepach.
1: Jak nie kartą, a czym? Gotówką? Ja nie wiem, kiedy ja gotówkę miałem w ogóle w dłoni.
0: Nie.
1: Ciągle jest traugut na 20 zł?
0: Chodzi o to, że bezpiecznie płacić telefonem. Wiecie, bo jak się zgubi kartę, to można na nią płacić w internecie, a telefonem nie zapłacisz.
1: Nieprawda, to mój telefon jak znajdziesz, to zapłacisz bez problemu.
0: Ale o czym ty mówisz? No, nie odblokuję bez skanu twojej twarzy.
1: Odblokujesz. Wystarczy, że przyłożysz kamerkę z telefonu do ziemniaka.
0: Do ziemniaka? Jak patrzę na twoją włochatą twarz, to bardziej chyba kiwi.
1: Radio Z i już. Za 8:07.

0: Będziemy się pamiętać. To była Sarsa już za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 7, a tam zajrzymy do Krakowa.
1: Tam będzie słynne zdanie. Czy ty bierzesz sobie to miasto za swoje?
0: Tak, bo będzie pan Gibała za tydzień niecały, przejęcie władzy po wyborach. Także będziemy siedzieli i będziemy gadać.
1: Wiadomości prosto z Krakowa za chwilkę u nas o 7 w Radiu Z.
0: Zapraszamy. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
4: No, musiałem wam to powiedzieć.
3: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
4: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11:20. Zapraszam, Maciej Musiał.
5: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
12: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
13: Masz tyle sukienek.
12: No, ale wszystkie za duże.
13: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
12: Nie, biorę Hepa Slimin.
13: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
12: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
13: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
12: To co, zakupy?
13: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
14: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
15: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Magda, wszystko w porządku?
19: Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
19: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
21: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
22: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
24: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
25: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
26: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
27: A w dodatku można go podać również na noc.
26: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
25: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Po reklamie.
1: Siódma na horyzoncie w w studiu Radia Z.
0: Paolo, w środę.
1: Tak, w środę. Chciałem w studiu powiedzieć. Paweł Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
2: Senackie tak dla szybszego usuwania nielegalnych treści z sieci Ruch po stronie prezydenta.
3: W internecie szukał podobnych do siebie zarzuty dla mężczyzny, który chciał obalić władzę w Polsce.
2: Nasz dzień na turnieju w Chinach. Trzy Polki od rana walczą na korcie.
1: 7.
2: Zielone światło Senatu dla szybszego blokowania nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie. Izba Wyższa jednocześnie wprowadza poprawki, które jeszcze usprawnią działanie nowego prawa.
3: Hamulcowym może okazać się jednak prezydent, który już raz taką ustawę zawetował.
2: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merka w wiadomościach z nami.
4: Tak jest.
2: Jest szansa, że tym razem podpisze?
4: No, sprawa na razie jest otwarta, ale twardej deklaracji nie ma. Wiadomo jednak, że otoczenie głowy państwa miało pewne zastrzeżenia do tej ustawy, ale wiadomo też, że uwzględnione przez Senat poprawki wychodzą tym niejako naprzeciw. Pytanie jednak, czy to wystarczy? To ustawa o bezpieczeństwie, przekonuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Platformy cyfrowe muszą reagować, państwo musi reagować. Każdy, kto nie chce tej ustawy, dopuszcza się tego, że przyzwala na nienawiść w internecie.
4: Dlatego rządzący liczą, że prezydent przepisy jednak podpisze, ale zanim głowa państwa, ustawa musi jeszcze wrócić do Sejmu.
3: Posłowie pochylą się nad nią znów w przyszłym tygodniu. Później zostanie już tylko Ruch Karola Nawrockiego.
2: 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i ministra obrony. Najpoważniejszy to siłowe obalenie władzy państwowej.
3: Krzysztofowi N. grozi do 15 lat więzienia, a sąd zdecyduje dziś, czy tymczasowo go aresztować. W mieszkaniu mężczyzny we Wrocławiu służby znalazły m.in. ładunki wybuchowe.
2: Był już w fazie przygotowań do zamachu, mówi prokurator Piotr Skiba.
7: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
2: Krzysztof N. szukał w sieci ludzi, którzy podobnie jak on chcą siłą obalić ustrój i

0: też medykamenty do leczenia przewlekle chorych. Wszystko dlatego, że już nie raz w sytuacjach kryzysowych brakowało tych podstawowych substancji. Mówi mi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
1: Był brak antybiotyków dla dzieci w roku 2019, kiedy Polska rzuciła swoje rezerwy i one de facto stanowiły 6-godzinne zabezpieczenie.
0: A żeby tego uniknąć, według eksperta, Polska nie tylko powinna gromadzić ważne leki, ale też je produkować. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: To jest jednak trudne, bo Polska, jak i cała Europa, są uzależnione od substancji sprowadzanych z Azji.
3: Przekazanie władzy w Krakowie dokona się za niecały tydzień. We wtorek wybrany na prezydenta Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony.
2: Przewodniczący Rady Miasta zwołał w tym celu nadzwyczajną sesję. Dzień później prezydent ma ogłosić nazwiska swoich zastępców.
3: Jak to wszystko będzie wyglądać, wie reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: We wtorek o 18:00 Łukasz Gibała otrzyma symboliczny łańcuch, ale nie odbierze go od ustępującego prezydenta, jak się działo do tej pory, bo ten został odwołany w majowym referendum.
5: Przekazanie tego łańcucha będzie trochę inaczej wyglądać. Pełniący funkcję prezydenta nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i zostanie nałożony na nowego prezydenta.
4: Mówił sekretarz miasta Antoni Fryczek. Łukasz Gibała wygłosi przemówienie, ale jak sam zapowiedział, nazwiska wiceprezydentów poda dopiero dzień później i będą to osoby bezpartyjne. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Łukasz Gibała ma mocny mandat do rządzenia miastem. Niedzielne wybory wygrał, zdobywając ponad 62% głosów przy frekwencji, która przekroczyła 44%.
3: Dzieje się od bladego świtu na kortach w Wuhan. Trzy nasze tenisistki walczyły o trzecią rundę turnieju w Chinach.
2: Jedna z nich musiała odpaść. To Magdalena Fręch, która przegrała z Igą Świątek.
3: W drugim pojedynku Maja Chwalińska mierzy się z Czeszką Marię Bołskową. Mecze Polek śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
6: Tak jest.
3: Emocje są?
6: No oczywiście. Nieczęsto zdarza się, że dwie nasze tenisistki rywalizują ze sobą na drugim końcu świata, choć w tym przypadku, mówiąc po piłkarsku, był to mecz do jednej bramki. Iga Świątek udzieliła Magdalenie Fręk surowej lekcji tenisa, dominując na korcie od początku do końca. Mecz zakończył się przed chwilą wynikiem 6-2, 6-1. Wszystko trwało raptem godzinę i 45 minut. O wiele bardziej zacięte spotkanie toczy się na drugim korcie. Maja Chwalińska źle rozpoczęła, przegrała pierwszego seta z Marią Bołskową 1-6, ale w drugim stratę w imponującym stylu odrobiła, pokonując Czeszkę 6-1. Trwa decydująca odsłona. Jest bardzo dobrze. Polka prowadzi już 5-1.
3: Marcin Powideł śledzi piłkę za piłką. Słuchajcie jego wiadomości sportowych za pół godziny.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com. Dystrybutor opon marki Auston.
8: Na wschodzie dzisiaj 10 stopni, 11-12 maksymalnie i deszczowo, a na zachodzie 15-16 i nawet sporo chwil ze słońcem. Jutro ładniej w całej Polsce, będzie się wypogadzać do soboty, ale od niedzieli znowu będą ciemne chmury szły od zachodu.
9: U mnie na zachodzie technik Darek. Dzień dobry, powiedz ładnie.
8: Dzień dobry.
9: Jeszcze raz powiedz dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Wszystko działa?
8: Działa.
9: No i super.
7: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem audycji jest Big Star, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
8: No. I to nie jest taki technik, że mówi dziwne, u mnie działa, tylko przyszedł Darek i nam tutaj pomaga. Dziękujemy, Darku.
9: Dziękujemy, że jesteś. W ogóle dziękujemy, to jest piosenka dla całego działu wsparcia w Polsce teraz. Jesteś moją fają, Backstreet Boys.

0: 12 po 7, dzisiaj jest 14 października, Dzień Nauczyciela i z tej okazji, słuchajcie, jest z nami wyjątkowy pedagog, pani Ewa Drobek. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pani Ewa znalazła się na liście, uwaga, 50 najlepszych nauczycieli, nie Polski, nauczycieli świata w konkursie Global Teacher Prize.
2: Thank you. A nie, nie, thank you. Gratulacje. Dzień dobry.
0: Gratulacje, pani Ewo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ale to jak to działa, że co, że oni przychodzą, patrzą, o, pani uczniowie są najlepsi, to pani idzie do konkursu.
0: No.
2: Jak wygląda, taki konkurs wygląda?
1: Nie, to uczniowie mnie zgłosili do tego konkursu, wow. Potem trzeba było wypełnić aplikację i przedstawić różne warianty, jak pracuję z dzieciakami, jak...
2: Pani jest taka dobra, pani jest taka dobra, naprawdę pani nie mówi, ty, ten Ancymon z ostatniej ławki, do odpowiedzi.
1: No, oczywiście, że tak mówię, ja jestem jedynki również i jestem straszną piłą, ale oprócz tego bardzo kocham swoich uczniów i robię z nimi różne fajne, ciekawe rzeczy, chodzę z nimi do teatru, nagrywam z nimi płyty i naprawdę robimy bardzo dużo rzeczy razem.
2: Czy pani śpiewa być
1: nie,
2: może?
1: Nie, ja nie śpiewam, ale nagrywam.
2: Ja też nie.
0: Kamil śpiewa.
2: Nie, czy...
0: 15 liceum ogólnokształcące, pani uczy angielskiego i niemieckiego.
1: Tak.
0: Wydaje się, że ta nagroda tym bardziej jest fajniejsza, skoro to sami uczniowie panią zgłosili. A proszę powiedzieć, czy ta lista 50 najlepszych nauczycieli świata to jest to samo, co lista 50 najbogatszych ludzi na świecie?
1: No nie, niestety nie. I chciałam powiedzieć, że ta lista potem się zawęziła do 10 najlepszych nauczycieli świata i to stało się po raz pierwszy w polskiej edukacji, więc ogólnie rzecz biorąc...
2: I pani jest która?
1: To była... znalazłam się w finałowej 10.
0: Super!
2: To
0: a propos
2: jedno,
0: tego
2: tak,
0: angielskiego
2: właśnie.
0: I niemieckiego, to chcielibyśmy, tak, żeby pani po polsku, po angielsku i po niemiecku złożyła życzenia wszystkim nauczycielom. Najpierw po polsku, to chyba dosyć takie łatwe.
1: Naprawdę chciałabym porozmawiać o tym, że nauczyciele w Polsce.
2: Ale mamy na to
1: są...
2: 10 sekund, mamy na to wszystko, także to.
0: O, już 5.
2: Dobrze, teraz mam angielski.
0: Teraz po angielsku.
1: Wspaniałego dnia nauczyciela, wytrwałości i satysfakcji z pracy.
0: Super.
2: To jeszcze ja jedno pytanie po niemiecku, czy mogę? Trinken Sie Kaffee oder lieber Bier?
1: Bier.
2: A, ja.
0: O czym gadacie?
2: A o niczym, Marek. Dowiesz się kiedyś, jak będziesz dorosły. Dziękujemy, wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy, pani Ewo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.

0: Najbardziej pożądana wokalistka w polskim showbiznesie ostatnio.
1: Pożądana najbardziej?
0: Pożądana.
1: A, pożądana.
0: Czy pożądana, to nie wiem, mam nadzieję, że nie. 20 po 7, tutaj Radio Z, bo rock and roll to w końcu, wiecie o co
1: no
0: chodzi.
1: No pewnie. Można spać do 12.
0: Wiemy, ile zarabia sędzia w polskiej ekstraklasie. Za poprowadzenie jednego meczu sędzia główny dostaje 4200 brutto.
1: 4200 za mecz.
0: 4200, tak. A asystenci 2200 brutto.
1: No niby dużo, ale to się trzeba nabiegać za tą piłką, nie? Jeszcze ten gwizdek ci się majta pod brodą. To nie jest takie łatwe.
0: Poza tym, wiesz, tak jak Marciniak. Nie był sędzią, miał włosy. Został sędzią, wyłysiał.
1: Właśnie.
0: No, to jest ryzykowne.
1: No.
0: To jest stres, faule, czerwone kartki, wręczasz.
1: No, wręczasz, no chyba, że gra Robert Lewandowski. I gwizdzesz na Roberta, mówisz: Robercik, żeby mi to było przedostatni raz, dobrze? Robercik, bardzo proszę, bardzo cię proszę. A czemu pan mu nie dał żółtej kartki? Ej, ja rozmawiam teraz z Robercikiem, nie z tobą.
0: Robercik. Rozmowa wychowawcza.
1: No. Radio Z i już. Weź, Robercik, no, 21 po 7.

0: Marcin Zaborski z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dobry. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, Dzień Pracowników Edukacji Narodowej.
1: Znaczy, tak jest.
0: Nie ma Dnia Pracowników Edukacji Narodowej.
1: Dzień Edukacji.
0: Dzień Edukacji.
1: Nauczyciela, ucznia, pracownika szkoły, wszystkich.
2: Kultowe teksty naszych nauczycieli, profesorów. Dzień dobry.
3: Połowa lat 70. Moja nauczycielka, wchodząc do klasy, zawsze mówiła: wy głąby matowy, jak się tak będziecie dalej uczyć, moja córka ministrem zostanie.
2: To byliśmy tego samego profesora.
0: Chyba tak.
2: Miałeś... A ty, Marcin, jak wspominasz szkołę?
1: Nie, takich hardkorów nie było.
0: Ale mówili, ciebie nic nie będzie, Zaborski?
1: Ale mówili, oczywiście, na biologii na przykład.
0: Nie, biologii, nie byłeś mistrzem w pantofelki?
1: Nie, pantofelki to ja miałem takie z frędzelkami.
2: A ja to dzisiaj, bo w szkole pantofelek, w domu pantofelek, jeżeli wiecie, o czym mówię.
0: Magdalena Roguska, nie od Piotra Roguskiego, Roguska, wiceszefowa MSWiA KO, dzisiaj będzie twoją gościnią, gościem, jak ty wolisz?
1: To pytanie, jak pani minister woli.
0: To pani minister będzie wolała gościem być.
2: Zapytamy, 8:02, gość Radia Z. Radio Z.
4: Sponsorem audycji był Big Star, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
5: Reklama, muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
2: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
3: Pan mi kibicował i dobiegłam.
4: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
12: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
13: Rządza pieniądza.
12: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
14: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Kochanie, to już czas, żebyśmy przestali wynajmować i zamieszkali na swoim.
17: Tak. Kawa we własnej kuchni, własna kanapa, wszystko po swojemu. Także chce się wracać.
16: Musimy zacząć się rozglądać. Widziałam, że Murapol właśnie oferuje rabaty nawet do 275 tysięcy złotych na mieszkania w ofercie specjalnej.
17: Widziałem, że budują w naszym mieście. Sprawdźmy ich ofertę.
18: Wejdź na murapol.pl i sprawdź szczegóły. Głosy i muzyka. AI.
19: Boli, swędzi,
20: piecze, a do tego nawraca.
21: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Panie Pascalu,
23: tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
22: A to pan zalecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Media Expert.
26: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
27: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
26: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
26: Aflofarm. Po reklamie.
29: Dzień dobry bardzo, jest środa, to 14 października. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
0: Rosja znów uderzyła w Kijów rakietami balistycznymi i kolejny raz nie zawyły zawczasu syreny alarmowe. Jak informuje Wołodymyr Zełenski, ponownie nie było ostrzeżenia ze strony partnerów.
1: Według prezydenta celem była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk rosyjski, ale uszkodzony jest też budynek mieszkalny. Zginęły 3 osoby. Ukraiński wywiad ostrzega, że Rosjanie przygotowują kolejne ataki. Zełenski alarmuje, że Rosja nie zamierza przestrzegać ustaleń, o których mówił prezydent Trump. I choć Ukraina popiera zawieszenie ataków na infrastrukturę energetyczną, Moskwa bierze na celownik kolejną elektrownię oraz ukraińskich obywateli.
0: Meta usuwa z Facebooka i Instagrama ponad 3 700 000 kont, stron i grup, których twórcy wyłudzali pieniądze od użytkowników m.in. z USA, Wielkiej Brytanii i Polski. To efekt gigantycznej operacji prowadzonej z udziałem FBI przeciwko oszustom działającym z Nigerii i Gany.
1: W akcję zaangażowało się też 14 innych gigantów technologicznych jak Google, Microsoft, OpenAI czy Starlink. Operacja była skierowana przeciwko sieciom oszustów z siedzibą w Afryce Zachodniej. W akcji łączono dane wywiadowcze z różnych platform, jurysdykcji i systemów finansowych, aby uderzyć w wielu punktach łańcucha oszustw. Aresztowano prawie 30 osób.
0: Gra terenowa postawiła na nogi służby w województwie łódzkim. Interweniować musieli m.in. policyjni kontrterroryści. Mowa o tak zwanym geocachingu. W tej grze uczestnicy szukają skrytek czy pojemników zwanych keszami, ukrytych przez innych uczestników zabawy.
1: Zaczęło się od tego, że pracownik stacji paliw na MOPie Chrząstów przy autostradzie A2 zauważył na monitoringu mężczyznę, który w szczelinę agregatu prądotwórczego wsunął niewielki pakunek. Zgłosił to służbom. Przyjechali m.in. saperzy, którzy sprawdzili paczkę.
0: Służby apelują o rozsądek w czasie organizowania takich gier, mówi Radiu Z komisarz Agnieszka Jachimek.
2: Organizatorzy i uczestnicy gier terenowych powinni pamiętać, że miejsce oraz sposób ukrycia skrytki mogą mieć ogromne znaczenie. Nie należy pozostawiać przedmiotów na terenie stacji paliw i innych obiektów infrastruktury, w pobliżu agregatów, instalacji technicznych, urządzeń energetycznych czy gazowych.
1: Policja chwali zachowanie pracownika stacji, który natychmiast zgłosił podejrzane zachowanie.
0: 100 lat obchodzi dziś ktoś, kto nigdy się nie postarzał. To miś o bardzo małym rozumku, jak sam o sobie mówi. Równo 100 lat temu ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku.
1: W Polsce dwie książki o misiu i jego przyjaciołach ze stumilowego lasu pojawiły się pod koniec lat 30. ubiegłego wieku w tłumaczeniu Ireny Tuwim. To właśnie siostra wielkiego poety wymyśliła polskie imię dla misia, który w oryginale zwany jest Winnie the Pooh.
0: Wiadomości sportowe i Marcin Powideł.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
6: Iga Świątek i Maja Chwalińska w 1/8 finału turnieju tenisowego Wuhan. W polskim meczu drugiej rundy Iga Świątek pewnie pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Spotkanie trwało godzinę i 45 minut.
7: Oczywiście znamy się doskonale. Chciałam zagrać konsekwentnie, tak dobrze, jak tylko potrafię, bez żadnych szaleństw, za to solidnie. Cieszę się, że tak właśnie było.
6: Mówiła tuż po spotkaniu Iga Świątek. Z kolei Maja Chwalińska nie weszła dobrze w mecz z Marii Bołskową. Polka przegrała pierwszego seta 1-6, ale w dwóch kolejnych rozbiła Czeszkę 6-1, 6-1. Jej rywalką na drodze do ćwierćfinału będzie Amerykanka Iwa Jowicz lub Ukrainka Dajana Jastremska. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów wielką niespodziankę sprawił zespół z Brugi, który pokonał na San Siro Inter 4-3. Neracurim nie pomógł Piotr Zieliński, który spędził na murawie 88 minut. Za to historyczne zwycięstwo odniósł Sabah Baku w składzie z Tymoteuszem Puchaczem. Klub z Azerbejdżanu pokonał Slavię Praga 2-0. W czeskim zespole rezerwowymi byli Oskar Kubiak i Wiktor Nowak. Dziś w Lidze Mistrzów Hit Manchester City PSG.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
4: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
8: Patrzę na prognozę pogody. Najładniej dzisiaj na zachodzie, zdecydowanie zazdrościmy.
25: Ale więcej
8: nam
25: energii, uśmiechu, Kamil. No, no daj ludziom, no.
8: 13 stopni w centrum, kochani. Na północnym wschodzie 9 stopni. Też damy radę, też pięknie.
25: Prawda?
8: Prawda, że lepiej?
25: Chodźcie, zmieścimy się wszyscy pod jednym kocykiem.
8: Patrzę, co. Jutro też lepiej. O, jutro!
25: A w sobotę jak ładnie. Wow.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Za 15 minut dzwonimy do nauczyciela, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, tak, żeby podziękować za wychowanie.
8: Za ten trud.
25: Za ten trud,
8: za tak, to, że dał radę. No.

0: Zespół wideo zawsze poprawia humor. Środa, to czwartek. Prawda? Taki tytuł tego utworu, co by się zgadzało, bo dzisiaj akurat środa, dzień nauczyciela. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Panie i panowie, ciekawy sondaż, co Polacy myślą o prohibicji na terenie całego kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, bo to ustawa przeszła w Sejmie, czeka na podpis prezydenta. Uwaga, z sondażu dla Super Ekspresu 67% Polaków tak, popiera prohibicję i zakaz reklamy. Na nie jest 7%. Nie, pomyliłem. 67% na tak, 26% na nie, tak. A nie wiem, 7%. Taka odpowiedź, nie wiem, 7%.
1: 7% nie wie. No to, no. Okej, rozumiem, no bo wiecie, jak się coś ma 7%, to można nie wiedzieć, prawda?
0: No.
1: Ale jak masz 67, to już masz pewność, to już wiesz, to czujesz.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
11: Rządzę pieniądze.
10: Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
19: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
13: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
13: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
13: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
24: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
20: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
25: Po reklamie.
26: Ponieważ dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, już za chwilkę, dosłownie po Whitney Houston, dzwonimy. Do kogo dzisiaj? Kępa i Fiedorczuk, dzień dobry.
27: Dzień dobry, cześć czołem. Dzisiaj chcielibyśmy się zwrócić do osób, które nas wychowały.
28: O, zwrócić, nie tyle zwrócić, co po prostu im podziękować. I dzwonimy do nauczycieli Wojtka, im serdecznie dziękujemy. No bo jest za co dziękować.
29: No, mam nadzieję, że wypłacono już im szkodliwe.
26: Za chwilkę dzwonimy do nauczyciela Wojtka Fiedorczuka. Bądźcie z nami, musicie tego posłuchać. Za 12:08.

0: Ja przetłumaczę. Don't you wanna dance with me, boy? Czy chciałbyś się ze mną potarmosić na parkiecie?
1: Ja lubię, jak ona tak śpiewa. Don't you boy? Don't you boy?
0: Za 9:08.
1: To już.
2: Jest pan, pani na Głośno Mówiącym w Radiu Z.
1: No dzisiaj dzień nauczyciela, więc no telefon może być tylko jeden, w jednym kierunku.
0: Do nauczyciela dzwonimy właśnie teraz.
3: Halo?
4: Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Michał Kępa.
3: Dzień dobry.
4: Z. Z panem Bodyńczukiem rozmawiam, tak?
3: Tak, tak, słucham. A tak, kto mówi?
4: I Michał Kępa, Radio Z. Ja jestem na Głośno Mówiącym, od razu mówię. I razem ze mną jest Wojtek Fiedorczuk. I bardzo bym chciał
1: Dzień dobry.
4: Z okazji Dnia Nauczyciela może oddać mu głos, dobrze?
3: Tak, słucham.
1: Dzień dobry. Panie profesorze, Fiedorczuk z tej strony. Nie wiem, czy pan pamięta, ale gdzieś tam pan mnie wychował, bo był pan nauczycielem geografii, te horyzonty szerokie, to gdzie tu teraz jestem, to trochę dzięki panu, a teraz dobrze się potoczyło, bo i kariera jakoś tam się rozwija i tu Radio Z, właśnie dzwonię z tego Radia Z, bo tutaj wysoko zaszliśmy z kolegą Michałem i telewizja i różne rzeczy, także dziękuję panu za to wszystko.
3: Tak.
1: To rozwija się kariera. Także.
4: Ja też chciałem potwierdzić, że Wojtek fajną karierę robi i też już się rozwija przede wszystkim. Jeszcze nie taki stary, a jeszcze ciągle idzie do przodu, także fajnie.
1: No staram się jakoś
3: Dobrze, to dziękuję panu.
1: Pamiętam mnie pan trochę.
3: Dziękuję, że wy pamiętacie.
1: Dziękujemy.
4: Dziękujemy. Wojtek, nie pamiętam, bo nie byłem tym uczniem. No, dziękujemy.
1: Do widzenia. Ja nie wiem, czy on
4: nic się nie pamięta. Nic nie pamięta.
1: Nie pamięta, gościu.
5: Ale nauczyciele chyba mają taką pamięć do uczniów, nie?
0: Znaczy do tych fajnych tak.
5: Za 7:08.
2: Jest pan, pani na Głośno Mówiącym w Radiu Z.
6: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Ważne pytanie, czy czujesz się bezpiecznie o tej porze?
1: To chyba ostatnio sobie wszyscy zadajemy, o każdej porze dnia i nocy.
0: Jakbym się czuł bezpiecznie, bo nasz dzisiejszy gość sprawi, że będzie bezpiecznie.
1: To będzie Magdalena Roguska, wiceszefowa MSWiA z KO. Zapraszamy, gość
0: Radia Z. Czyli z Platformy.
1: No, czyli z Platformy, między innymi. Gość Radia Z, nasz Marcin Zaborski, 8:02, a wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami. Radio Z.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
3: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
2: Musiałem wam to powiedzieć.
3: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
2: No, musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11:20. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
9: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
12: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się ósma, jest środa, 14 października. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Za przysiężenie sędziego Berka jeszcze tego poranka mamy najnowsze ustalenia.
17: 10 zł za bilet w jedną stronę. Jednodniowa promocja na kolei.
16: A gościem Radia Z jest wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
15: Ósma.
16: Nagły zwrot akcji w sprawie Macieja Berka. Wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj o 9:00 złoży ślubowanie.
17: Nie w Pałacu Prezydenckim, tylko w parlamencie, bo do tej pory zaproszenie do Karola Nawrockiego nie dostał.
16: Karolina Olszewska-Merk przynosi te najnowsze
17: tak
16: ustalenia.
17: Jest.
16: Dlaczego teraz i dlaczego przy Wiejskiej?
18: To za sprawą opinii Komisji Weneckiej, która stała się de facto przepustką do działań, bo wynika z niej jasno, jeśli prezydent odmawia lub opóźnia ślubowanie, można to zrobić bez jego obecności. A przecież Maciej Berek czeka na jakikolwiek gest od początku września i wciąż się nie doczekał. Stąd taki ruch, zresztą zapowiadany.
19: Wszyscy sędziowie powinni podjąć pracę i zrobimy wszystko, żeby w najbliższym czasie Trybunał zaczął funkcjonować.
18: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Pytanie tylko, czy to ślubowanie rzeczywiście umożliwi wykonywanie pracy.
17: Sędziowie, którzy taką drogą ślubowali w kwietniu, wciąż nie są dopuszczani do orzekania.
16: Tak, dla przycisku alarmowego w klasach.
17: Nie, dla przeszukiwania plecaków i bramek przy wejściach do szkół.
16: Resort edukacji szykuje nowe przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo uczniów.
17: Od dziś konsultowane mają być regulacje dotyczące szkoleń z ewakuacji, na przykład na wypadek ataku.
16: Czy szkoły są do tego przygotowane, sprawdza reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
20: Nie do końca, bo wiele szkół jest przestarzałych. Brakuje im na przykład dodatkowych drzwi ewakuacji, a jedynym sposobem ucieczki jest wejście główne. To niestety często droga ataku napastnika. Dlatego w takiej sytuacji trzeba schować się w klasach, mówi mi dyrektor lubelskiej piętnastki Roman Kotarski.
21: Zamknąć salę od środka, tak żeby ten napastnik do tej sali nie mógł wejść albo żeby miał to wejście utrudnione.
20: Dlatego resort edukacji planuje rewizję zabezpieczeń szkół. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Policja ma patrolować szkoły i ich okolice do odwołania tak długo, jak będzie to potrzebne.
16: A tylko do jutra, do końca dnia, można kupić dowolny bilet kolejowy za 10 zł.
17: Warunek: trzeba być po 60, a podróż trzeba zaplanować na Europejski Dzień Seniora, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
22: Za 10 zł seniorzy mogą pojechać właściwie w dowolnie wybranym kierunku pociągami PKP Intercity na przejazdy w dniu 20.

0: Pytanie brzmi, czy nauczyciele i dyrektorzy szkół powinni kontrolować plecaki uczniów? Tak czy nie?
1: Na pewno powinni mieć narzędzia do tego, by skuteczniej zapewniać bezpieczeństwo w szkołach.
0: Sprawdzając
1: Uważam, że to trzeba wypracować z nauczycielami, z dyrektorami, bo to metoda musi być skuteczna.
0: No, sprawdźmy, jak odpowiedzą nasi słuchacze. Sonda na radio.pl już działa, można głosować. Po atakach w szkołach była cała seria zatrzymań, 167 osób. Ile z tych zatrzymanych osób usłyszało zarzuty?
1: Dzisiaj mówimy już, poranny raport mówi o 177 osobach zatrzymanych, ponad 138 tysięcy kontroli, więc ta skala rzeczywiście jest bardzo duża. Informacje z wczoraj, które miałam, mówiły o 43 osobach, wobec których zastosowano pewien takie zabezpieczenie w postaci na przykład osadzenia w ośrodku wychowawczym czy w izbie dziecka. Postępowania z tymi osobami i sprawdzenia sytuacji trwają, więc będziemy mogli mówić o zarzutach, będziemy mogli mówić o konkretnych kwestiach, jak te postępowania się zakończą.
0: Czyli mniej więcej co czwarta zatrzymana osoba trafiła do izby dziecka czy do schroniska.
1: Tam, gdzie trzeba było zastosować taki środek, został on zastosowany. Sprawdzenia w pozostałych przypadkach trwają.
0: Ile, no jeśli zatrzymanych zostaje prawie 200 osób, to jest oczywiste, że ktoś lub coś je zainspirowało. Był jakiś challenge w tej sprawie?
1: W tej chwili policja nie potwierdza, że jest to sytuacja realizacji jakiegoś wyzwania internetowego, czy wyzwania zorganizowanego przez konkretne środowisko, ale
0: 200 osób
1: nie możemy abstrahować.
0: Oczywiście,
1: że nie możemy abstrahować od sytuacji, w której młodzi spędzają czas w internetach, gdzie są poddani radykalizacji, grupom, które czyhają na to, by znaleźć osoby, które będą chciały realizować w jakiś sposób takie działania, czy inspirowane, czy z własnej inspiracji.
0: No właśnie, padły pytania i podejrzenia, że to może być ruska robota, że to jest element wojny hybrydowej, że pachnie Kremlem. Co na to służby podległe MSWiA?
1: Służby sprawdzają wszystkie wątki, które pojawiają się w całej tej sprawie, więc gdy tylko będą gotowe, by przedstawić raport, na pewno będą go przedstawiały opinii publicznej, bo w interesie nas wszystkich jest to, by wiedzieć, z czym mamy dzisiaj do czynienia. W interesie rodziców jest, by wiedzieć, co robią ich dzieci w internecie. W interesie nauczycieli jest wiedzieć, na co zwracać uwagę w rozmowie z młodymi.
0: Bramki na wejściach do szkół. Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozważa taki scenariusz?
1: My będziemy na pewno bardzo mocno przyglądać się propozycjom, które przygotowuje pani minister Nowacka i jej resort, bo tutaj rzeczywiście deklaracja padła, że to zabezpieczenie większe jest potrzebne. Poczekajmy na te propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej.
0: Minister Nowacka już mówi bramkom nie.
1: Będziemy o tym rozmawiać. Potrzebujemy rozwiązań, które będą skuteczne. Jeśli bramki są nieskuteczne, to na pewno zastanówmy się, w jaki sposób to bezpieczeństwo zapewnić. Potrzebujemy sprawnych procedur, potrzebujemy procedur, które są przygotowane i ćwiczone regularnie.
0: To konkretny pomysł. Czy w każdej szkole powinien pojawić się przycisk bezpieczeństwa, który mógłby być w sytuacji alarmowej użyty?
1: Myślę, że jest to rozwiązanie, które będzie takim szybkim powiadomieniem służb, więc to jest jedno z rozwiązań, które na pewno trzeba rozpatrywać jako takie do wprowadzenia.
0: Mówi pani, że te procedury powinny być ćwiczone. No to słucham, że Ministerstwo Edukacji rozesłało manual dla nauczycieli, jak reagować na niebezpieczeństwo, ale pytanie jest takie, czy poza notatkami do nauczycieli wysłanymi, ktoś realnie w praktyce tych nauczycieli szkolił na wypadek ataków terrorystycznych?
1: O tym także mówiła i pani minister Nowacka, i pani wiceminister Piechna, a także w rozmowie w Radiu Z, że szkolenia z zagrożeń są prowadzone, że szkolenia z sytuacji trudnych w szkole są prowadzone i nauczyciele, dyrektorzy...
0: Pani minister?
1: Nauczyciele i dyrektorzy są tym szkoleniom, mają dostęp do tych szkoleń, więc jak rozumiem, mamy tutaj ekspertów, którzy...
0: Kto prowadzi te szkolenia? Nie wiem, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego szkoli nauczycieli na wypadek takich zagrożeń?
1: To jest na pewno sytuacja, w której trzeba byłoby zapytać Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Proszę mi wybaczyć, ja nie mam takiej...
0: Pytam wiceszefową MSWiA, więc
1: ale ABW nie podlega MSWiA, dlatego nie mam tej informacji na ten moment, ale takie szkolenia są dostępne, więc także na wniosek dyrektora można przeszkolić nauczycieli przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzisiaj pewnie trzeba się zastanowić, czy taka oferta szkoleń nie powinna być rozszerzona. Ale na pewno mamy także i codziennie współpracują szkoły, nie tylko w tych ostatnich dniach, z policją. Tutaj służby podległe MSWiA są w kontakcie ze szkołami.

0: To są, to jest bardzo dużo zajęć, które prowadzi policja. To było w 2025 roku ponad 60 tysięcy spotkań dla dzieci, nauczycieli, dyrektorów i rodziców z bezpieczeństwa, z cyberbezpieczeństwa, kolejnych 30 tysięcy. Więc my stale jesteśmy jako służby MSWiA w kontakcie ze szkołami. Te szkolenia się odbywają, ta edukacja się odbywa.
1: To wyjdźmy na chwilę ze szkoły, bo są zarzuty i jest wniosek o areszt dla 66-latka, który miał planować zamach na premiera. Z medialnych doniesień wynika, że on szukał ludzi podobnie myślących i chcących obalić ustrój państwa i że zdołał zebrać wokół siebie kilkaset osób. Kilkaset osób i jedno tylko zatrzymanie?
0: Ja rozumiem, że ta sprawa jest w toku. Mamy bardzo szybkie zatrzymanie i mamy bardzo szybko postawione zarzuty. Bardzo poważne zarzuty. Bo mówimy dzisiaj o sobie, która wokół siebie skupiała tych, którzy mieli realizować jej plan. I ja się bardzo dziwię dzisiaj wszystkim, którzy próbują dezawuować całą tę sytuację i mówić, że no właściwie zatrzymaliście starszego mężczyznę, który nic nie może zrobić.
1: No tak, pytania służby... są takie, jak to jest, że miał być zamach, a premier spaceruje po ulicach Warszawy, kręci filmiki internetowe. Takie
0: służby
1: też
0: reagują,
1: padają.
0: Służby reagują, zareagowały tutaj modelowo. Widać, że to zatrzymanie było niezbędne, widać, że zarzuty, które są postawione, są bardzo poważne. I myślę, że ta sprawa jest rozwojowa.
1: Ale jeśli kilkaset osób zgromadziło się wokół tego człowieka i chciało realizować plan, który on miał, to ja zakładam, że za chwilę posypią się kolejne zatrzymania i areszty.
0: Więc, tak jak powiedziałam, sytuacja jest rozwojowa, czekamy na to, bo służby pracują cały czas. Dzisiaj wiemy o zarzutach dla tej osoby, ale tutaj sprawdzenia wymagają wszystkie wątki, które pojawiły się w tej sprawie.
1: Gdy premier mówi o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji, prezydent Nawrocki odpowiada w Rzeczpospolitej tak. Jako prezydent mam również dużo informacji, nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. Ono jest i będzie. Co pani na to?
0: No ja się zastanawiam, czy to jest po prostu niefortunna wypowiedź, czy to jest celowy uśmiech w kierunku Konfederacji Brauna, czy to są kwestie wyliczone na populistyczne zwiększanie zasięgów i na pomysł na to, by, no nie wiem, odróżnić się od tego, co mówią wszyscy przywódcy w Europie. Znaczy, jak można dzisiaj nie widzieć? Jak można, będąc głową państwa, nie widzieć rosnącego zagrożenia ze strony Rosji? Jak można...
1: Mówi, zmieniło się jedno. Jeden z polityków uporczywie wykorzystuje to zagrożenie dla własnych korzyści politycznych. No, domyślam ja uważam, się, że chodzi o premiera.
0: A ja uważam, że pan prezydent idzie cały czas na zwarcie, idzie cały czas w kierunku, który nazwałabym, że im gorzej dla Polski i Polaków, tym lepiej dla PiS-u, dla jego środowiska. Mnie to dziwi, ja uważam, że to jest bardzo niebezpieczne.
1: Wy też idziecie na zwarcie, jeśli dobrze rozumiem, w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek za chwilę złoży ślubowanie, ale nie przed obliczem prezydenta.
0: No, pan minister Berek czekał bardzo długo na to, by prezydent wykonał zadanie, które jest po jego stronie w procedurze, która ma powoływać sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent miał tylko odebrać ślubowanie od wybranego sędziego. Nie zrobił tego. Mamy opinię Komisji Weneckiej i mamy jasną sytuację, w której po prostu dłużej czekać nie trzeba. Polacy potrzebują Trybunału Konstytucyjnego, który będzie działał.
1: No to konkretne zadanie przed nami. Krótka piłka po raz drugi na koniec tej części naszej rozmowy. Pytanie pierwsze. Policja powinna wyprowadzić prezesa z Trybunału Konstytucyjnego, tak czy nie?
0: Policja powinna podejmować wszelkie działania wtedy, kiedy łamane jest prawo i wtedy, kiedy zagrożony jest porządek publiczny. Czy to dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, czy to dotyczy innych osób, które w różnych instytucjach chcą chronić się przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Czyli wtedy, nie wyklucza kiedy... pani użycia policji w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Ja jeszcze raz powiem, tak jak powiedziałam, policja ma reagować na wszystkie sytuacje, w których łamane jest prawo.
1: Pytanie drugie. Za wolno budujemy nowe schrony w Polsce, tak czy nie?
0: Budujemy nowe schrony w Polsce od 2 lat.
1: Za wolno?
0: Budujemy je tak szybko, jak to jest możliwe.
1: Państwo...
0: Musieliśmy stworzyć najpierw ustawę, dać podstawy i finansowanie i jesteśmy w tym procesie.
1: Pytanie trzecie. Państwo skapitulowało wobec hulajnóg porzucanych na chodnikach, tak czy nie?
0: Nie, ja myślę, że tutaj przede wszystkim te regulacje są
1: Państwo sobie radzi z hulajnogami? Wciąż je widzę na ulicach Warszawy, pani minister.
0: Ja także je widzę i także wolałabym, byśmy mieli tutaj regulacje, które będą przede wszystkim służyły bezpieczeństwu.
1: Spójrzmy na wyniki naszej sądy. Pytaliśmy, czy nauczyciele i dyrektorzy szkół powinni kontrolować plecaki uczniów. 66% odpowiedzi na tak. Większość zdecydowana. Takie wyniki pokazujemy na radioz.pl i tam zostajemy, rozmawiając dalej.
2: Już 177 osób jest zatrzymanych w sprawie aktów przemocy w szkołach. Najnowsze liczby ujawnia w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych. 43 osoby zostały wysłane do ośrodków wychowawczych.
3: Policja nie potwierdza, że to realizacja jakiegoś internetowego wyzwania, informuje Magdalena Roguska.
2: Na wniosek dyrektora można przeszkolić nauczycieli przez ABW, zapewnia wiceszefowa MSWiA.
3: Sytuacja jest rozwojowa. Mówi o zatrzymaniu mężczyzny, który miał planować zamach na premiera.
2: A rozmowa trwa w sieci. Oglądajcie na radioz.pl.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dzisiaj świętują nauczyciele, więc u nas dzisiaj się pojawi za chwilkę 14-letni najmądrzejszy uczeń w Polsce.
7: Geniusz po prostu.
6: Geniusz.
7: 14-latek, geniusz.
6: Sprawdzimy, czy wie, ile to jest 2 plus 2.
7: Prymus.

0: A umiesz tak wysoko jak Morten Harket za H teraz?
1: Nie. Nawet nie będę próbował.
0: Myślałem, że się skusisz.
1: Ale jakbyś mi dał troszeczkę wyprane w zbyt wysokiej temperaturze bokserki, to kto wie.
0: Okej.
1: Kochani, do zabawy.
0: Tu Radio Z 19 po 8. Rząd za pieniądza rozkręca się w najlepsze. Dzisiaj mamy dla was 550 tysięcy złotych.
1: I gdybyśmy zapytali teraz przeciętnego Kowalskiego, co myśli o tym, że można wygrać dzisiaj 550 tysięcy złotych, co by powiedział?
2: Ale jaja, ale jaja.
0: Jakie jaja? Szczera prawda, wystarczy wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
1: I uwaga, gdybyśmy tego samego Kowalskiego zapytali, co myśli o tym, że właśnie teraz każdy SMS zamienimy w 10 tysięcy SMS-ów?
2: Ale jaja, ale jaja.
0: Nie, no prawdę mówimy jak bum cyk cyk. No wysyłacie jednego SMS-a, płacicie za jednego 3,69, a w grze jest ich 10 tysięcy.
1: Zgarnijcie szansę na wielką kasę. Radio Z pod 7353.

0: czego mi brak.
1: Dzisiaj nauczyciele świętują wszyscy pracownicy edukacji. Gratulacje dla was, wszystkiego dobrego. I wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy w szkole,
2: tak,
1: w klasie i nauczyciel mówi złotą myśl.
3: Gdyby głupota potrafiła latać, latalibyście jak gołębie. Pozdrawiam.
2: Żeby nie miał nieprzyjemności słuchacz, zmieniliśmy mu głos.
1: Bo to był Wojtuś z trzeciej B.
2: Za chwilkę wiadomości o 8.30. Radio Z i
4: już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Reklama.
6: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
7: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
6: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny!
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
2: Już to czytałyśmy?
8: Już to wymyśliłam.
15: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Po reklamie.
1: Punktualnie 8.30, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
7: W
0: Wiceminister spraw wewnętrznych w Radiu Z o policyjnej akcji w szkołach. Bilans zatrzymanych rośnie z godziny na godzinę. Magdalena Roguska przyznaje, że służby sprawdzają wszystkie wątki, które w tej sprawie się pojawiają. Także ten pisany cyrylicą.
20: Skala zatrzymań młodych ludzi jest ogromna, mówi w Radiu Z wiceszefowa MSWiA.
21: Poranny raport mówi o 177 osobach zatrzymanych, ponad 138 tysięcy kontroli, więc ta skala rzeczywiście jest bardzo duża. Informacje z wczoraj, które miałam, mówiły o 43 osobach, wobec których zastosowano takie zabezpieczenie w postaci na przykład osadzenia w ośrodku wychowawczym czy w izbie dziecka.
20: Zdaniem wiceminister spraw wewnętrznych, nauczyciele i dyrektorzy szkół powinni mieć narzędzia, by skuteczniej zapewniać bezpieczeństwo w szkołach. Tak gość Radia Z odpowiada na pytanie, czy szkoły powinny móc kontrolować plecaki uczniów.
0: IMGW wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia dla nadmorskich powiatów przed silnym wiatrem.
20: Od powiatu gryfickiego na Pomorzu Zachodnim do Półwyspu Helskiego może wiać średnio 40 km na godzinę, w porywach do 75. Alerty obowiązują do 21.
0: Po śmiertelnym wypadku amerykańska sieć parków rozrywki Six Flags zamyka tymczasowo 9 roller coasterów w USA i Kanadzie. W poniedziałek podczas jazdy z wagonika wypadł mężczyzna, zginął na miejscu.
20: Stało się to na roller coasterze Goliath w parku pod Atlantą. Ta kolejka górska nie wykonuje pętli ani innych ewolucji, ale nie ma też pasów bezpieczeństwa. Pasażerowie zabezpieczeni są ramą opuszczaną na biodra i nogi. Ten wypadek znów ożywił w USA debatę nad bezpieczeństwem parków rozrywki.
0: Lionel Messi kupuje nowy jacht. Będzie to katamaran marki Ultima 88 za jakieś 8-9 miliardów euro. Nie byłoby w tym może nic szczególnie godnego uwagi, gdyby nie miejsce zamówienia.
20: Jacht dla piłkarskiej gwiazdy zbuduje gdańska stocznia Sunreef Yachts. Będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe i garaż na skuter wodny. To jednostka napędzana dwoma silnikami po 1000 koni mechanicznych każdym. Dołączy do należącej do piłkarza floty luksusowych jachtów na wynajem.
0: Gdańska stocznia buduje dla gwiazd. Wśród jej klientów są Rafael Nadal, Fernando Alonso, Carlos Alcaraz czy Robert Lewandowski.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina Noteci.pl.
1: No wow. Coś ci się stało? Głowa cię boli, że przekładasz butelkę od wody do
2: tak,
1: czoła?
2: Tak, mam zimną wodę, bo jak zakładałem słuchawki, to mi odskoczyło, uderzyłem się w czoło tutaj. Mam śliniaka?
1: Nie widzę z tej odległości.
2: Nie widać?
1: A nie masz. Ojej.
2: Piękna pogoda
1: Marek,
2: dzisiaj, ale...
1: będziesz miał bliznę.
2: Ale tylko na... Jak prawdziwy mężczyzna, tak. I prawdziwy twardziej. Tylko na zachodzie słońce, 15 stopni, na wschodzie ciut gorzej, czyli 10 stopni i deszcz.
23: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
24: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
25: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: A w szkole było, wiesz, masz siniaka? Nie, ale masz malinkę.
1: Kiedyś mężczyźni jedli zupę na gwoździu, a dzisiaj...
2: No właśnie. O.

0: Dzień dobry bardzo, w Radiu Z za 22:09. Panie premierze Donaldzie Tusk, czy pan nas słyszy? Bo mamy dla pana bardzo ważną informację.
1: Słucha pan premier, słucha.
0: Codzienne zakupy we wrześniu były średnio o prawie 2% wyższe, droższe niż rok wcześniej. Ceny znowu przyspieszyły.
1: Tak, dokładnie. Ja pamiętam, że jak byłem ostatnio po masło, zobaczyłem cenę, zapytałem, czy mogę wziąć na raty, słuchajcie.
0: Po masło to na bogato, człowieku.
1: A co?
0: Ale ceny nie są aż tak wysokie, tylko te opakowania są coraz mniejsze w sumie, prawda? Zawsze tutaj dla ojca ciastka brakuje, nie?
1: Proszę państwa, na wszelki wypadek apelujemy. Wychodząc na zakupy, sprawdź przed wyjściem zdolność kredytową. Radio Z i
2: już. Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
6: Pan mi kibicował i dobiegłam.
7: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
15: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
16: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
14: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
16: Za darmo to uczciwa cena.
14: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
19: Rządzę pieniądze.
18: Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.

0: A dzisiaj u nas od samego rana w Radiu Z huczne obchody Dnia Nauczyciela.
1: Dlatego z nami już teraz jest 14-latek finalista Olimpiady Matematycznej Julek Kuryłowicz-Kazimierczak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Julku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chodź bliżej mikrofonu, tak. Głośno, śmiało.
1: Jest również mama Agnieszka, która prosiła, żeby się do niej nie odzywać, że nie będzie nic mówiła, bo się stresuje.
0: Dzień dobry, mamo Agnieszko.
1: Dzień dobry, mamo Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kurczę, Julek, no jak to tak w tak młodym wieku taki geniusz, przecież ty rywalizowałeś z licealistami i dawałeś radę w matematyce.
1: No. Musisz mówić bliżej mikrofonu, wiesz, bo tak w radiu mówimy blisko mikrofonu.
2: O. Rywalizuję dalej.
1: Aha. Czyli rozumiem, że jeżeli w domu padłoby pytanie, gdzie są moje pieniądze z komunii, ty byś wiedział, gdzie są. Potrafiłbyś to obliczyć i udowodnić.
2: No, trochę inny typ matematyki.
1: Aha.
2: Gdzie liczę, ale...
1: A czy ty dzisiaj świętujesz Dzień Nauczyciela? No. Obchodzisz czegoś, tak? Czy nie? Szczególnie?
2: No, niezbyt szczególnie.
1: Niezbyt szczególnie.
2: Nie najlepszego nauczycielom.
1: No właśnie. Mamo Agnieszko, bo to pewnie jest tak, że jak nauczyciel mówi Julek, powiedz mi, a potem, a zresztą nie ma sensu do ciebie pytać, co?
3: No ja nie wiem, bo Julek jest w edukacji domowej, więc to chyba trochę inaczej wygląda.
0: A, że nie chodzi do szkoły, w sensie na zajęcia w domu.
3: Tak.
0: Takiemu to dobrze. Julek, a skąd u ciebie w ogóle taka pasja do matematyki? Czemu nie na przykład historia albo język polski? Skąd się u ciebie to wzięło?
2: No, tak szczerze to nie wiem. Od małego mi się to podobało. Nauczyłem się dość szybko czytać.
0: Okej.
2: Okay. Jak miałem 2,5 roku.
1: Zamiast Świnka Pepa, rozumiem, wolałeś wziąć sobie równanie
0: Pi Sigma,
1: tak?
0: Telewizja edukacyjna. Ty, Julek!
2: No, najpierw dodawałem tam jakieś duże liczby pisemnie. Okay. Babcia mnie nauczyła.
0: Czyli tak sam z siebie, trochę przy pomocy rodziny, jakby rozwijasz swoją pasję do dzisiaj i już osiągasz takie sukcesy. Słuchaj, bo ja mam diesla, nie? Diesel jest po 7,99. Mój samochód pali 6,2 na 100 km. Ile mnie kosztuje 100 km?
2: No, musiałbym to policzyć. Może pan powtórzyć pytanie, bo wiesz, ja się nie skupiłem.
1: Jak polityk, czy może pan powtórzyć pytanie?
0: Ale co, gdybyś się skupił, to byś to policzył tak na żywo?
2: No, ja nawet nie usłyszałem, czy to przypadkiem nie jest trikowe pytanie, bo się nie
0: to
2: skupiłem
0: znaczy?
2: To zbyt dokładnie.
1: No takie, że próbujesz go tam strikować, rozumiesz, że
0: nie,
1: taki trik. No.
0: Zaraz poza anteną mi Julek wszystko obliczy.
1: No to jeszcze jedna zagadka. Jola i Asia pojechały razem nad morze.
0: Tak.
1: Tak.
0: I wróciły z Tomkiem. I teraz pytanie, która kocha Tomka bardziej? No, takie zadanie matematyczne.
2: Więcej informacji jest potrzebne.
1: Tak to wszyscy mówią. Kochani, trzymamy za was kciuki. Bardzo mocno kibicujemy młodym talentom. I proszę się rozwijać.
0: No.
1: Nadal, dobrze? I pisać tam startup, wiesz, jakiś, zaczynać już.
0: Tak, i zarobić ten $1 000 000 przed 18.
1: Pamiętaj, dla nas 10%, bo wpadliśmy na pomysł.
0: Wielkie brawa, panie i panowie. Najmłodszy uczestnik
1: geniusz
0: finału Olimpiady Matematycznej, geniusz w Polsce, czyli 14-latek. Coś niesamowitego.
2: Teraz mam 15 lat.
1: 15, dokładnie.
0: No. Już wtedy leci.
2: Miałem...
1: Tak.
0: No.
2: 12.
1: Teraz to już przygodę, dokładnie.
0: Jak 12, jak miałeś, zaczynałeś przygodę z olimpiadą. Wszystkiego dobrego, Julku kochany.

0: Już za chwilkę wiadomości Radia Z punktualnie o 9:00, a o 9:00 też w Polsce, słuchajcie, Berek. Mhm. Sędzia Berek będzie zaprzyjaźniony. Zaprzysiężony.
1: Zaprzyjaźnimy się z Berkiem już za chwilę o 9:00.
2: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Gdybyśmy mieli polecić jedną dynię do włączenia w swój jadłospis.
4: Hokkaido. Piękny ma kolor. Jest nieduża, nie wymaga obierania. Proponuję popróbować różnych dyń, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyń. To działa fajnie wtedy zimą.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.
6: Miau!
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
18: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
19: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
17: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
19: Za darmo to uczciwa cena.
17: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
20: Dużo dobrego!
21: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
22: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
23: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
22: A co to znaczy CCD?
23: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
22: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
24: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
25: Po reklamie.
0: Zbliża się dziewiąta, jest środa, 14 października. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
1: Sejm, 9 rano, za moment ślubowanie sędziego Macieja Berka, bez prezydenta.
3: Kilkadziesiąt osób w poprawczakach po aktach przemocy w szkole, zdradza w radiu zawodnicy szefowa MSW.
1: Lekarze wykryli u papieża raka, Leon XIV jest już po operacji.
0: 9.
1: Nie w Pałacu Prezydenckim, tylko w Sejmie. Maciej Berek ma za chwilę złożyć ślubowanie jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
3: Choć posłowie wybrali go ponad 5 tygodni temu, zaproszenie od głowy państwa do dziś nie przyszło. Stąd alternatywna droga przetarta wcześniej przez innych sędziów.
1: Karolina Olszewska-Mark trzyma rękę na pulsie sejmowych wydarzeń. Tak, czy to ślubowanie będzie przepustką do orzekania w Trybunale?
4: Powinno być, co zresztą wynika z opinii Komisji Weneckiej, ale chyba niekoniecznie będzie. Pokazuje to historia czworga sędziów, którzy w kwietniu też ślubowali w Sejmie, a do dziś nie orzekają. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, pytany więc o sens dzisiejszej uroczystości, mówi krótko.
20: Myślę, że to jest zdecydowanie lepszy ruch niż czekanie nie wiadomo na co, na jakąś pańską łaskę pana prezydenta.
4: Wiadomo, że po uroczystości w Sejmie Maciej Berek ma iść do pracy, do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Politycy PiSu komentują sprawę jednoznacznie. Władza wybrała konfrontację, pisze na Platformie X Michał Wójcik.
1: Kolejne zatrzymania w sprawie aktów przemocy w szkołach ujawnia je w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych.
3: Zatrzymano w sumie 177 osób, mówi Magdalena Roguska. 43 z tych młodych ludzi zostało wysłanych do ośrodków wychowawczych.
1: Marcin Zaborski, po rozmowie z wiceszefową resortu. Pytałeś o szkolenia nauczycieli. Wiadomo, jak wyglądają i kto je prowadzi?
25: No, to są szkolenia z zagrożeń i sytuacji trudnych w szkołach, a mają do nich dostęp i dyrektorzy, i nauczyciele. Tak zapewniała wiceszefowa MSWiA. Przekonywała, że codziennie, nie tylko ostatnio, szkoły współpracują z policją, która na przykład w zeszłym roku przeprowadziła ponad 60 tysięcy spotkań dla dzieci, nauczycieli, dyrektorów i rodziców z bezpieczeństwa, a z cyberbezpieczeństwa kolejnych 30 tysięcy. I na tym nie koniec.
26: Na wniosek dyrektora można przeszkolić nauczycieli przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzisiaj pewnie trzeba się zastanowić, czy taka oferta szkoleń nie powinna być rozszerzona.
25: Dopytywana o przycisk bezpieczeństwa w każdej szkole, wiceszefowa MSWiA mówi, że to jedno z rozważanych rozwiązań, które mogłoby dawać szybki kontakt ze służbami. Trzeba to wypracowywać jako takie do wprowadzenia, usłyszałem.
1: Papież odpoczywa po operacji w rzymskiej klinice Gemelli. Z Radia Z wiecie, że lekarze usunęli Leonowi XIV dolny płat lewego płuca.
3: Wykryli w nim zmiany nowotworowe. Operacja trwała 3 godziny.
1: Najnowsze doniesienia z Watykanu śledzi reporter Radia Z Michał Dzieliński. Michał, najważniejsze pytanie. Jak czuje się papież?
27: Papież czuje się dobrze. Operacja przebiegła pomyślnie, przekazali w krótkim komunikacie lekarze. Potwierdziły się wcześniejsze diagnozy, że to rak. Na szczęście zmiany nowotworowe są niewielkie. Guzek z płuca został usunięty. Dodatkowe badania będą jednak konieczne. Leon XIV jest w tej chwili na 10. piętrze rzymskiej kliniki Gemelli. W szpitalu pozostanie przez najbliższy tydzień, gdzie będzie dochodził do zdrowia po operacji. Do 20 października odwołane zostały wszystkie publiczne wystąpienia, czyli nie będzie m.in. także, jak w każdą środę, audiencji generalnej na placu Świętego Piotra.
3: Guzek na płucu lekarze wykryli u papieża podczas badań kontrolnych.

0: Nad morzem są długie weekendy i święta, Andrzejki i Halloween już praktycznie wyprzedane.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Co tam z pogodą, zapytacie?
4: Co tam z pogodą, zapytamy?
3: Co z pogodą?
5: A co z pogodą? Kto jacyś chętni? Ktoś się zgłasza?
3: Opowiadaj. Dzisiaj najcieplej na zachodzie. Mamy jakieś 13-14 stopni. W centrum mniej 11-12. Najchłodniej cały czas północny wschód. Jutro już bez deszczu idzie ciepło. Idzie malutkie ocieplenie.
4: Robert Karpowicz, weź to jako skomentuj.
6: Bonjour.
7: My z doma zawarta.
5: Zaczynam jeszcze raz.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Radio Z i już.
8: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
5: Ale mamy hiciorne otwarcie z Karpikiem.
9: Od razu lepiej, prawda? Celine Dion, a new day has come.

0: Sylwia Grzeszczak, Mango, jakoś tak cieplej się robi od tej muzyki. Tu Radio Z, co dzisiaj mamy w kalendarzu?
1: A no, a co nie?
0: 14 dzień października, czyli, moi drodzy, Dzień Nauczyciela.
1: Tak jest. I teraz zastanawiam się, czy jest jakiś taki nauczyciel, który głęboko został w twojej pamięci?
0: Naturalnie. Pan od fizyki, który zawsze na pierwszej lekcji powtarzał: mogłem pracować w NASA, ale wolę uczyć polską młodzież.
1: To jest przeurocze. Ja miałem faceta z WF-u, który mówił: okej, olimpijczykami nie będziecie, ale może na Mistrzostwa Polski Juniorów was zapiszę.
0: Kochamy was, nauczyciele.

0: Future Suite to Hozier w Radiu Z. Jeśli kiedykolwiek kogoś wkręcamy w Radiu Z, no to raczej robią to Kępa i Fiedorczyk o poranku, ale kiedy dzwonimy z dużą kasą, to żarty się kończą, a mimo wszystko Sylwia ze Zgorzelca uwierzyć nie mogła.
1: Ja cały czas myślałam, że ktoś mnie wkręca, ale mąż włączył radio, już wiedziałam, że to jest na serio, że na pewno mam już pewne te pieniążki, te 70 tysięcy.
2: Dzisiaj absolutnie nie wkręcamy. Dzisiaj nagroda główna to 550 tysięcy złotych, a wśród nagród inne, bardzo przytulaśne kwoty, na przykład 55 tysięcy. Radio Z wysyłacie pod 7353, tak można dołączyć do zabawy. To kosztuje 3,69 VAT, ale mamy coś ekstra.
0: Tak, dzisiaj nie trzeba być nauczycielem, żeby dostać od nas prezent. Mamy 12 tysięcy szans dla każdego od teraz, ale tylko do 10. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 od tej chwili dostaje 12 tysięcy szans.
2: Grajcie i wygrywajcie!
3: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Oliwka, to nasza nowość na antenie Radia Z. Dziś, jak wspominaliśmy w kalendarzu, Dzień Nauczyciela. Cudowne święto. Mam nadzieję, że to nie jest jedyny dzień w roku, w którym kadra pedagogiczna czuje się doceniona, ale mamy życzenia od najwierniejszych fanów. No to posłuchajmy.
1: Najlepszego z dnia nauczyciela.
2: Świętego, najlepszego, świętego.
3: Buziaki dla naszych nauczycieli z przedszkola i bardzo są dla nas mili.
4: Ładne mam przedszkole.
5: Najpiękniejsze. Ja w ogóle chciałem powiedzieć dokładnie to samo. Miałem takie same życzenia, ale tak ładnie to ja nie umiem.
6: Reklama. SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: No, ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewów pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
17: Rząd za pieniądza
16: w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rząd za pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
18: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
10: Tato, z czego były pierwsze książki?
4: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
20: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
22: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
21: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
22: Magnifique!
21: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
22: No, Hisense Media Expert to ma sens.
23: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
25: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: O, pieskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
26: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mam wrażenie, że właśnie w takim tempie i tym krokiem dzisiaj nauczyciele pędzą do szkoły, a dzisiaj będzie odbieranie różnych fajnych prezentów. A gdyby się okazało, że uczniowie zawiodą, to możecie sami zadbać o swoje prezenty.
1: Tak jest. Dzisiaj wśród nagród 550 tysięcy złotych, ale są też inne kwoty jak 55 tysięcy. I jeszcze przez 9 szczęśliwych minut wchodzicie do gry 12 tysięcy razy jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Radio Z 7353, grajcie, wygrywajcie, szanse na nowe życie sobie dajcie.

0: Kelly Clarkson w Radiu Z. Zbliża się godzina 10. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego? Albo nie jest? Więcej o tym w wiadomościach Radio Z. Radio Z i
1: już. Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
2: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
3: Zadzwonimy,
4: pogadamy
2: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
1: jest pan, pani na głośno mówiącym,
3: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
2: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00, tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba!
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pani zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gimme. Nowe słodkie żelki Gimme z dodatkiem kreatyny. Kwaśna porzeczka, kwaśne jabłko i mango. Dostępne już w Biedronce. Produkt nie jest suplementem diety i nie jest przeznaczone dla dzieci. Gimme.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Po reklamie.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Zapraszamy na audycję Fundusze Europejskie – Inwestycja w zdrowie. Program Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko wspiera rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Polsce. O tym, jakie korzyści niesie to dla pacjentów, pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
6: Dzięki dofinansowaniu pacjenci zyskają szerszy dostęp do badań i zabiegów wykonywanych w przychodni. Część świadczeń będzie mogła być realizowana bez całodobowego pobytu w szpitalu, co ograniczy stres związany z hospitalizacją i pozwoli pacjentom szybciej wrócić do codziennych zajęć.
5: Na jakie inwestycje przeznaczane są te środki?
6: Placówki mogą inwestować w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy, modernizować swoją infrastrukturę oraz rozwijać opiekę jednego dnia. Dofinansowanie może obejmować również przebudowę i rozbudowę pomieszczeń potrzebnych do udzielania świadczeń ambulatoryjnych. W efekcie pacjenci zyskają większy dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia specjalistycznego.
5: Jak duża jest skala tego wsparcia?
6: Do tej pory podpisano 53 umowy, a łączna kwota dofinansowania przekracza 870 milionów złotych. Obecnie zawierane są kolejne umowy. Inwestycje zwiększą dostępność świadczeń, poprawią jakość opieki i pozwolą odciążyć szpitale.
5: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Ogłoszenie płatne.
7: I to już prawie 10:00 w Radio Z. Pora na najważniejsze wiadomości, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Damiuk.
8: Maciej Berek zaprzysiężony na sędziego Trybunału w Sejmie bez prezydenta.
7: Echa wyborów w Krakowie, śledztwo w sprawie fałszowania podpisów.
8: Gospodarka z perspektywy Sopotu, wiadomości ekonomiczne w Radiu Z, dziś z Europejskiego Forum Nowych Idei.
7: 10:00.
8: Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo wybranego 5 tygodni temu sędziego Trybunału prezydent nie zaprosił do pałacu, podobnie jak kilku wybranych przez Sejm wcześniej. Były minister do spraw wdrażania polityki rządu ślubował w obecności marszałków Sejmu i Senatu. Akt ślubowania przekazał prezydentowi poprzez jego kancelarię.
7: Na uroczystości w Sejmie nie pojawił się Karol Nawrocki. Według kancelarii prezydenta Berek nie spełnia wymogów koniecznych do bycia sędzią Trybunału.
8: Nowy sędzia ma za moment pojawić się w siedzibie Trybunału. Jest tam już reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry.
9: Tak jest.
8: Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu?
9: Jest tu grupa przeciwników zaprzysiężenia Macieja Berka, w sumie kilkadziesiąt osób. To między innymi członkowie klubów Gazety Polskiej i Ruchu Obrony Granic, którzy zastawiają wejście i wjazd do siedziby Trybunału. Protestujący rozłożyli biało-czerwoną flagę, odśpiewali też już rotę i hymn. Są też tacy PiS-u, w tym Mariusz Gosek, który przestrzega policjantów przed umożliwieniem sędziemu Berkowi wejścia do Trybunału.
10: Tylko prezes Trybunału Konstytucyjnego może pozwolić funkcjonariuszom policji, jeżeli zajdzie taka konieczność, czy też potrzeba, na wejście na teren Trybunału Konstytucyjnego.
9: Nastroje tutaj zrobiły się już gorące. W ruch poszła też metalowa barierka. Wszyscy oczekują na sędziego Berka. Demonstrację zabezpiecza policja. Tyle sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Jan Kielak, Radio Z.
8: Prokuratura zaczęła śledztwo w sprawie fałszowania podpisów przez Komitet Wyborców Mariana Banasia, dowiaduje się reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Chodzi o podpisy zbierane przez jego sztab w trakcie kampanii wyborczej, a wymagane do zarejestrowania kandydata na prezydenta Krakowa. Podrobione podpisy na listach miał też kandydat Konfederacji Bartosz Bochęczak, ale w jego przypadku prokuratura umorzyła postępowanie.
8: Łączymy się z naszym krakowskim reporterem Przemek. Skąd wiadomo, że przepisy są fałszywe i dlaczego śledztwo dotyczy tylko Banasia?
11: No są to podpisy osób, które od dawna nie żyją. Były szef NIK miał na listach poparcia kilkadziesiąt takich podpisów. Podobnie kandydat Konfederacji, ale w komitecie Bochęczaka był taki bałagan, że nie udało się ustalić, kto dostarczył podrobione podpisy, powiedział mi prokurator Tomasz Waszczuk.
12: Osób zaangażowanych w sporządzanie tych list było bardzo dużo. Te listy nie były przez osobę, która przekazywała taką listę, podpisywane.
11: W komitecie Banasia był większy porządek. Tutaj jest szansa, że prokuratura ustali, kto przyniósł podpisy nieżyjących wyborców. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
7: Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia.
8: Akcja żandarmerii wojskowej na plaży w Karwi w Pomorskiem. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego.
7: Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Obiekt obsypany piachem został znaleziony na plaży wieczorem.
8: Smutne świętowanie Dnia Nauczyciela. W ciągu kilkunastu lat z mapy Polski może zniknąć co trzecia szkoła.
7: Powód? Brakuje uczniów, bo rodzi się coraz mniej dzieci.
8: W studiu po rozmowie z nauczycielami i samorządowcami reporter Radia Z Michał Dzieniecki.
3: Tak jest.
8: Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
3: Małe wiejskie i gminne szkoły, tam coraz częściej klasy świecą pustkami, a to oznacza, że jest mniej klas i przesunięcia nauczycieli do innych szkół. Z roku na rok jest coraz gorzej, mówi Radio Z wójt gminy Ełk Tomasz Osewski.
13: Mamy w gminie 6 szkół, więc generalnie tych wszystkich uczniów, gdyby była potrzeba, jest to w stanie zmieścić do jednej placówki.
3: Co więcej, głównie w tych wiejskich szkołach coraz częściej rok szkolny zaczyna się bez ślubowania pierwszoklasistów, bo nie ma uczniów.
7: Coraz częściej klasy świecą pustkami we wschodniej Polsce, gdzie jeszcze w ubiegłym wieku była najwyższa dzietność.
8: Pociechę mamy z polskich piłkarek. W Gdańsku biało-czerwone awansowały do finału baraży Mistrzostw Świata.
7: Po pełnym dramaturgii i meczu rewanżowym z Belgią wygrały dopiero po rzutach karnych.
8: Po decydującym trafieniu, który dał nam pełnię szczęścia, z kibicami na miejscu rozmawiał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
14: Czy się podoba?

0: Zabieramy Was do Sopotu. Wiadomości ekonomiczne prosto z Europejskiego Forum Nowych Idei. Ma dla Was Krzysztof Kiryczuk.
1: Tak jest, dzień dobry ze słonecznego Sopotu.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Wiadomości ekonomiczne Radia Z. Dzisiaj nadajemy z Sopotu, bo tu rozpoczyna się 15. Europejskie Forum Nowych Idei. To konferencja poświęcona biznesowi, kulturze, nauce i bezpieczeństwu. Będziemy tu rozmawiać o najnowszych trendach w gospodarce, o tym, jak wpływa ona na nasze codzienne życie. Będzie też o wyzwaniach, które stoją przed nami w sprawie bezpieczeństwa i rosyjskiego apetytu. A przez kolejne ataki na Bliskim Wschodzie znów drożeje ropa. Na rynku Brent wyceniana jest na $106 za baryłkę. Sytuacji nie poprawiają ataki w Arabii Saudyjskiej na firmy paliwowe. Saudi Aramco została trafiona podczas takiego ataku rakietowego przez bojowników Huti w Jemenie. Dzisiaj w Polsce za litr 95 trzeba zapłacić nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a za olej napędowy 7,98. Ceny maksymalne benzyny są zatem wyższe niż wczoraj, diesla za to niższe. Donald Trump bierze się za Grenlandię, ogłosił zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy naftowej i gazu. Twierdzi, że to terytorium jest istotne dla bezpieczeństwa i obrony USA oraz Europy. A w Dzień Edukacji Narodowej mamy też dane dotyczące systemu oświaty, bo w Polsce pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli, no i większość z nich stanowią kobiety. Średni wiek nauczycielek to 47 lat, średni wiek panów nauczycieli to 49. Obecnie najmłodszy polski nauczyciel ma 18 lat i uczy fortepianu w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Najstarszy ma 90 lat i też uczy fortepianu w szkole muzycznej pierwszego stopnia.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Chciałbym kiedyś usłyszeć rozmowę dwóch nauczycieli, 18 i 90 lat, którzy uczą fortepianu i czy jeden drugiego czegoś nauczy. Ale dzisiaj no właśnie zastanawiam się, jaka melodia pasowałaby do pogody, bo jest tak dość umiarkowanie. Na Pomorzu, na Warmii i Mazurach deszczowo, wręcz ulewnie momentami i ten deszcz będzie się przesuwał wzdłuż wschodniej granicy, na zachodzie więcej przejaśnień.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
4: 6 minut po 10:00. Kłaniamy się niziutko. Ewelina Pacyna, Robert Karpowicz.
5: Dzień dobry. Bardzo ciekawe szkolenie. Niebawem pojawi się na rynku. Może ja ci je polecę sobie też i wam też. Musicie tego posłuchać.

0: Fantastyczna Alexis Jordan i pozytywny bicik w Radiu Z. Powodzi się państwu Heizerom, Filip Heizer z małżonką. Ostatnio o nich głośno.
1: Naprawdę?
0: Otóż oni będą gwiazdami konferencji branży deweloperskiej. Mają uczyć, cytuję, jak mówić, żeby ludzie naprawdę chcieli słuchać i co zrobić, żeby przykuć uwagę widza.
2: Jak oni chcą uczyć branżę deweloperską, to ja już wiem, jak zacznie się ta prelekcja.
0: Jak?
1: Byliście kiedyś w Szwecji?
0: To ja już wiem, jaki będzie tytuł konferencji. Flipuj, a może nawet Filipuj razem z nami.

0: jest zawsze w dobrym humorze i kocha ludzi. Eddie Mata w Radio Z. No ale są takie metody, żeby osiągnąć taki stan, jakby to powiedzieli niektórzy, taki zen. I mam na myśli tutaj wpływy na koncie.
1: Sprawdzałem niedawno z zupełnej ciekawości, ile kosztują bilety lotnicze na Hawaje. Mówię, a może jeśli nie ja, to chociaż Ewelina tam poleci, przyśle mi kartkę. Za jedyne 18 tysięcy złotych możecie spędzić tam cudowne wakacje. Ale czymże to jest w momencie, kiedy wygrywacie 550 tysięcy złotych? Czas na spełnianie marzeń może być właśnie dzisiaj.
0: Tym bardziej już wystarczy się zgłosić SMS-kiem po te pieniądze. Radio Z 7353 to kosztuje 3,69 zł i od teraz wpada do gry 10 tysięcy razy. Tak będzie aż do godziny 11, więc grajcie i korzystajcie. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
6: Rządza pieniądza.
5: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.

0: i swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.
11: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem. Musiałem wam to powiedzieć, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.

A teraz będzie nowość. Nowość od Eli Oaks i Lavigne, Reasons. Oj, ten początek chyba dobrze znacie. Robimy głośniej, tu Radio Z.

0: Reasons, nowość na antenie Zetki. Czy dzieci chciałyby być nauczycielami kiedyś? Bo nauczyciele to chyba mają wielkie obowiązki, prawda?
1: Zajmuję się pani w przedszkolu dziećmi w grupie. To fajna robota, bo się ciągle bawi.
2: Ze mną bawi się chowanego.
3: Nie, to jak w chowanego, to ma to całkiem niezły sens. Bo to się można schować tak, żeby do końca lekcji dzieciaki nie odnalazły.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
9: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
10: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
2: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
8: Masz tyle sukienek.
7: No, ale wszystkie za duże.
8: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
7: Nie, biorę Hepa Slimin.
8: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
7: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
8: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
7: To co, zakupy?
8: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
9: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
10: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

Będzie pięknie, a będzie nawet cudownie, dlatego że dzisiaj ktoś z was zagrał 550 tysięcy złotych, a do 11 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy 10 tysięcy razy.

0: Akcent Sera, Misia Miller, a za chwilę wiadomości Radia Z.
1: Radio Z i już. Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Castorama.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
12: Rządza pieniądza.
1: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Media Expert.
17: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mamo, źle się czuję.
19: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Po reklamie.
0: I to już prawie 11 o tej porze. Na wiadomości Radia Z zaprasza Iwona Kutyna.
20: Starcia z policją przed Trybunałem ślubowanie złożył sędzia Berek. Miał wysadzić Nord Stream. W Hamburgu rusza proces Ukraińca. Gigantyczne pieniądze dla Infantino. FIFA twierdzi, że legalne.
0: Jedenasta.
20: Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący starli się z policją, sprzeciwiają się zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Były minister złożył dziś ślubowanie w Sejmie, bo prezydent Nawrocki nie zaprosił go do pałacu. Reporter Radia Z, Jan Kielak, jest przed siedzibą Trybunału. Dzień dobry, Janku. Co teraz dzieje się na miejscu?
16: Sytuacja na szczęście się uspokoiła, ale jeszcze kilkadziesiąt minut temu było tu bardzo niespokojnie. Protestujący chcieli za wszelką cenę zablokować przed Maciejem Berkiem wjazd do siedziby Trybunału. Policja chciała go udrożnić i doszło do szarpaniny. Ścisk w tłumie był ogromny, a poszkodowane zostały w nim co najmniej dwie osoby. Na miejsce przyjechała karetka i medycy udzielili im pomocy. Ostatecznie policja odblokowała wjazd, a Maciej Berek wjechał samochodem na teren Trybunału. Już z niego wyjechał, ale na ten moment nie wiadomo, czy został przyjęty przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
20: Sprzed Trybunału przenosimy się do Sejmu. Polityczne komentarze w sprawie ślubowania Macieja Berka zbiera na miejscu Daniel Wrzos, z którym teraz się łączymy. Co mówią posłowie?
21: PiS nie ma wątpliwości, że było to niewłaściwe złożenie ślubowania, ponieważ Maciej Berek nie składał go przed prezydentem, mówi poseł Kazimierz Smoliński.
22: Język polski jednoznacznie stwierdza, że wobec to znaczy w obecności.
21: Z kolei Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej uznaje, że Berek jest prawidłowo wybranym sędzią i powinien orzekać w Trybunale.
23: Prezydent Karol Nawrocki miał miesiąc na to, żeby przyjąć to ślubowanie tak, żeby poseł Smoliński był zadowolony.
21: Według marszałka Włodzimierza Czarzastego prezydent, nie przyjmując ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału, się zagalopował. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
20: Wczoraj opinię w sprawie ślubowania sędziów Trybunału wydała Komisja Wenecka. Według niej, jeśli prezydent odmawia, ślubowanie może odbyć się bez jego fizycznej obecności. Proces w sprawie zamachów na gazociągi Nord Stream rusza właśnie w Hamburgu. Obywatel Ukrainy Sierhii K. oskarżony jest o współudział w dywersyjnych atakach na bałtyckie gazociągi w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. Z Berlina ze szczegółami Wojciech Hernes.
24: Zarzut niemieckiej prokuratury generalnej brzmi: współsprawstwo w ataku na obiekty infrastruktury cywilnej przy użyciu materiałów wybuchowych. Sierhii K. zaprzecza, jakoby uczestniczył w akcie sabotażu. Ukrainiec został zatrzymany latem ubiegłego roku we Włoszech i przekazany później władzom Niemiec. Inny z domniemanych ukraińskich dywersantów, Wołodymir Rzet, przebywa teraz w areszcie śledczym w Chorwacji i możliwe, że zostanie przekazany wkrótce Niemcom. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
20: Aresztowany w Chorwacji Ukrainiec był już wcześniej zatrzymany w Polsce na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, jednak polski sąd odmówił przekazania go niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości i zwolnił z aresztu. Grubo ponad 1,5 miliona dolarów w dodatku do pensji. Amerykańska telewizja ESPN poinformowała, że prezydent FIFA Gianni Infantino przyjął pokaźną kwotę, której nie ujawnił w corocznym raporcie. Doniesieniom stacji przyjrzał się Marcin Powideły z redakcji sportowej Radia Z. Skąd trop w sprawie?
25: Z amerykańskiego Federalnego Urzędu Skarbowego i samej FIFA. W corocznym raporcie tej instytucji nie uwzględniono 1,720,000 dolarów, które jej szef otrzymał przed 2 laty od organizacji powołanej przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej na zarządzanie i organizację ostatniego mundialu. Pieniądze, zdaniem ESPN, miały być dodatkiem do wynagrodzenia Szwajcara, które w 2024 roku wyniosło łącznie blisko 5 milionów dolarów. FIFA oczywiście odpiera zarzuty, tłumacząc, że wszystko działo się zgodnie z prawem, a wszelkie świadczenia wobec Gianniego Infantino ustalane są przez specjalnie powołaną podkomisję do spraw wynagrodzeń.
20: Niezależni prawnicy wskazują jednak, że kontrowersyjna kwota nie została upubliczniona, a przez to złamane zostały obowiązujące zasady.

0: właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jeszcze tego nie mówiliśmy, że dzisiaj Dzień Dobrych Wiadomości, ale głównie dlatego, że to nieprawda, bo w Radiu Z Dzień Dobrych Wiadomości jest codziennie.
2: Zawsze. 5 minut po godzinie 11:00. Ewelina Pacyna.
1: Robert Karpowicz. A niebawem dołączy do nas Maciek Musiał ze swoją fantastyczną historią. Teraz 5 minut po 11:00. Share, believe w Radiu Z.

0: później ci opowiem, to piosenka, która mogłaby być soundtrackiem do Programowaczka Musiała, ale Maciek Musiał już za chwilę w Radiu Z. Na razie 14 minut po 11.
1: Ja nie będę nic odkładać, ja już teraz wam opowiem, że na naszej stronie radioz.pl możecie przeczytać mega ciekawostkę. Okazuje się, że niemal całe złoto naszej planety może być ukryte w rdzeniu Ziemi. Tam może być nawet 99% zasobów, ale dotarcie do nich z powodów technologicznych jest niewykonalne.
0: A niewykonalne, tam dobra. Nie mówmy tego Donaldowi Trumpowi, bo za chwilę się okaże, że jądro Ziemi to tak na

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra nareszcie w Radio Z, a Maciek Musiał z kolejną dobrą wiadomością na podbudowanie.
2: Musiałem wam to powiedzieć, czyli prawdziwe historie Maćka Musiała.
3: Słuchajcie, czekałem wczoraj w kolejce i usłyszałem piękną wiadomość na dzisiaj. Zgadnijcie, ile złota da się przewieźć z Meksyku, jak się nie ma pieniędzy nawet na bilet w jedną stronę. A, trudne się wylosowało, co? No więc harcerska orkiestra Dęta w Tczewie została zaproszona na Mistrzostwa Świata Orkiestr Marszowych. Tylko że w Meksyku. Więc zanim pomyśleli o tym, co zagrają, musieli pomyśleć o czymś dużo bardziej przyziemnym. O kasie. 260 tysięcy złotych, żeby dostać się na drugi koniec świata. Na szczęście kilku innym osobom też zależy, żeby orkiestra wzięła udział w Mistrzostwach Świata. Mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, samorząd, każdy dorzucił swoją cegiełkę, żeby dzieciaki z Tczewa doleciały na miejsce. A jak doleciały, to rozwaliły konkurencję na łopatki. Harcerska orkiestra z Tczewa wygrała złoty medal i tytuł Mistrza Świata. Wygraliby nawet tytuł Mistrza Świata i okolic, jakby mogli. Pojechali licząc każdą złotówkę na bilet, a wrócili ze złotem, na które nikt już nie musiał się zrzucać. Kochani, gratulacje. Chciałbym mieć takich sąsiadów jak w Tczewie. A wam? Ktoś kiedyś pomógł, żebyście mogli spełnić swoje marzenia? Żebyście dosłownie wzbili się w powietrze? Słuchajcie, musiałem wam to powiedzieć.
4: Radio Z i musiałem wam to powiedzieć codziennie o 11.20, jeśli chcecie się odezwać do Maćka. 321 321 321. Radio Z i
5: już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Reklama.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Rozmawiamy o korzyściach z członkostwa w Unii. Jak unijne środki wpływają na życie mieszkańców Polski? Słuchaj kolejnego odcinka już za chwilę. Cykl dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Po reklamie.

0: Fast the Music Sounds na antenie Radia Z i 20 minut do południa.
1: Jak za chwilę poznacie naszą słuchaczkę Violę, to pomyślicie, że to mogła być reakcja na zdobycie przez Polskę Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, ale to się akurat nie wydarzyło. Albo na to, że Viola wygrała ogromne pieniądze w Rządze Pieniądza.
2: Jeszcze mnie trzymają takie emocje, że jeszcze się trzęsę cała.
0: Spokojnie. Wdech, wydech. Już można łapać za telefon, bo dzisiaj w finale do wygrania między innymi 55 tysięcy, a w jednej z walizek czeka 550 tysięcy. Co trzeba zrobić, żeby zagrać?
1: Trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353, a do południa każdy taki SMS dostaje 9 tysięcy szans.
0: Radio Z 7353, grajcie.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
6: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
5: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
5: Aflofarm.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Piękne to Artur Rojek, Mirafiori, a ja tylko podkreślę, że zostało 8 szczęśliwych minut, żeby zagrać o 550 tysięcy w dzisiejszym finale w ekstra okazji.
1: Żeby skorzystać z 9 tysięcy szans, które wam prezentujemy, które wam wręczamy. Do 12 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 9 tysięcy szans. Nie czekajcie, korzystajcie teraz. Radio Z wysyłamy pod 7353.

0: Lunetka on a Freak Like Me. Za chwilę wiadomości w południe, a teraz mała przypominajka.
1: Halo, halo, tu Maciej Musiał, dodzwoniłeś się do Radia Z i do mnie. 321, 321, 321. To jaka jest twoja dobra historia?
2: No właśnie, jaka? Zabawna, wzruszająca, zaskakująca, twoja albo kogoś, o kim warto powiedzieć głośno. Zadzwoń, napisz na Messengerze lub WhatsAppie, wyślij maila albo skorzystaj z formularza.
3: Musiałem wam to powiedzieć w Radiu Z. Codziennie o 11.20.
4: Szczegóły na radioz.pl.
5: Reklama.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
9: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
2: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
3: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
4: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
5: Pan mi kibicował i dobiegłam.
6: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
7: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
8: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Po reklamie.
14: I to już prawie południe na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Iwona Kutyna.
15: Sędzia Berek złożył ślubowanie, nie został dopuszczony do orzekania. Odwołany proboszcz z Grójca o oskarżenia kurii wydał oświadczenie. A dwójka między Warszawą a Łodzią będzie szersza, ruszyły przygotowania.
14: 12.
15: Maciej Berek niedopuszczony do orzekania. Były minister złożył dziś ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności marszałka, bo prezydent Nawrocki nie zaprosił go do pałacu. Na objęcie obowiązków nie zgodził się jednak Bogdan Święczkowski. Przed siedzibą Trybunału reporter Radia Z Jan Kielak.
16: Tak Janku, jest.
15: Jak prezes tłumaczy decyzję o niedopuszczeniu do pracy Macieja Berka?
16: Bogdan Święczkowski ma wątpliwości dotyczące formy ślubowania Macieja Berka, w którym nie wziął udziału prezydent. W związku z tym prezes Trybunału jeszcze dziś prześle do Karola Nawrockiego pismo z pytaniem, czy uznaje sejmowe ślubowanie nowego sędziego.
17: Jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd i rozpocznie urzędowanie.
16: A szanse na to są niewielkie, bo prezydent nie uznał już wcześniej ślubowania czworga innych sędziów, których również wybrał Sejm. Którzy również złożyli ślubowanie w Sejmie. Sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
15: Komisja Wenecka uznała wczoraj kwietniowe ślubowanie czworga sędziów w Sejmie za zgodne z wymogami i zaapelowała o dopuszczenie ich do orzekania. Od przyszłego roku będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniach. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. Dziś w MSWiA podpisywane jest porozumienie z operatorami komórkowymi dotyczące wdrożenia technologii Cell Broadcast, zapowiada w Radiu Z wiceszefowa resortu Magdalena Roguska.
18: Jako ten, który będzie służył alarmowaniu, powiadamianiu.
19: Kiedy realnie ten Cell Broadcast będzie w Polsce funkcjonował?
18: Wrzesień przyszłego roku, więc to jest bardzo ambitny, bardzo szybki czas, niecały rok, a rzeczywiście zadań jest bardzo dużo.
15: Koszty systemu w przeważającej części poniesie państwo. Wołodymyr Zełenski znów korzysta z lotniska w Rzeszowie. Jak ustalił nasz reporter Miłosz Gocłowski, ukraiński prezydent wyleciał w podróż do Londynu właśnie z Polski. Od czerwca, kiedy prezydent Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, ukraiński przywódca szerokim łukiem omijał nasz kraj. Odwołany proboszcz z Grójca, ksiądz Józef Zborek, ujawnia, o co dokładnie został oskarżony. Stracił parafię po decyzji biskupa bielsko-żywieckiego. To spowodowało protesty mieszkańców. Duchowny w oświadczeniu potwierdza to, co mówił Radiu Z. Nie rozumie tej decyzji. Co dokładnie biskup zarzuca księdzu, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
20: Ksiądz Józef został oskarżony o 2 przestępstwa kanoniczne: bezprawne czerpanie korzyści z ofiar mszalnych i zniszczenie księgi intencji mszalnych. Jak wskazuje sam w oświadczeniu, chodzi o binację i trynację, czyli odprawianie drugiej i trzeciej mszy w ciągu dnia, na co potrzebna jest zgoda. Parafianie podkreślali, że ksiądz Józef był ulubiany i miał wiele zamawianych intencji, a on sam zapewnia w oświadczeniu, że ofiary z dodatkowych mszy przekazywał kurii, a nie zatrzymywał dla siebie. Już wcześniej w rozmowie ze mną ksiądz przekonywał, że przekazywał kurii więcej niż musiał. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: W rozmowie z Radiem Z ksiądz Borek sugerował, że powodem odwołania mogła być niechęć i zazdrość innych księży. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Kierowcy muszą się liczyć z ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu w kilku miejscach na terenie województwa mazowieckiego. A gdzie dokładnie, o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
11: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa. Drogowcy pojawią się też na węźle Wiskitki, mówił mi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału GDDKiA.
13: Będzie malowanie, oznakowanie poziome, więc to są prace szybko postępujące, ale z pewnością będą wymagały dużej ostrożności i uwagi.
11: Trzeba uważnie patrzeć na znaki i stosować się do nowego oznakowania. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Rozbudowa autostrady A2 to inwestycja warta prawie 1,5 miliarda złotych. Trasa zyska trzeci pas w każdym kierunku. W Radio Z już teraz wiadomości kulturalne.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Gwiazdy lalki o swoich nauczycielach. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej aktorzy wracają do lat szkolnych, mówi Marcin Dorociński.
21: Szkoła to jest bardzo ważne miejsce. Po domu rodzinnym chyba najważniejsze. Ale miejsce to nie jest sam budynek, ale ludzie, którzy je tworzą.
15: Z myślą

0: Łączy świat historii, magicznego folkloru, a wszystko rozgrywa się podczas drugiego powstania śląskiego. Książka ukazuje się tuż po tym, jak pisarz został laureatem Nagrody Literackiej Nike za swoją poprzednią powieść Nul o wojnie w Ukrainie. Jest pierwszy zwiastun Narnii Grety Gerwig. Narnia, siostrzeniec czarodzieja, pojawi się 2 kwietnia przyszłego roku na platformie Netflix. Film od lutego będzie w kinach, a dopiero kilka tygodni później pojawi się na platformie streamingowej.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Mieszkańcy Małopolski albo Górnego Śląska, czy też Świętokrzyskiego pewnie zastanawiają się, czy dzisiaj będzie trochę cieplej. Będzie, nawet do 12 stopni, gdzieniegdzie do 14 stopni. No ale tak ciepło jak na ziemi lubuskiej, to ciepło nie będzie w pozostałych regionach. Zielona Góra dzisiaj najcieplejsza, nawet 17, zobaczymy.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.

0: Ellie Goulding, Lights w Radio Z i Kwadrans po południu. A dzisiaj Dzień Nauczyciela. Przypominamy, jak wszyscy doskonale wiemy, dobry nauczyciel to jest absolutnie skarb narodowy, ale nie wszyscy wiemy, jakie sekrety mają nauczyciele. O tym mówią dzieci.
1: Ja czasami podsłuchuję, jak panie gadają o rocznikach. Słyszałam ostatnio, że koleżanki pani kupiły auto. Pani Kasia to ostatnio kawę rozlało. Jak szła pani dyrektor, to mówiła, szybko wycieramy.
2: Liczymy na to, że pani Kasia wciąż pracuje w tej szkole i ściskamy oczywiście wszystkich nauczycieli. Dzisiaj pamiętajcie, wolno wam wszystko rozlewać, dzisiaj wolno wam więcej.
0: Tak jest.

0: To Leon Rimes w Radio Z, 23 minuty po godzinie 12. Słuchajcie, dzisiaj lekko nie będzie, finał dopiero o 17, ale trzeba wszystkie walizki przetargać.
1: To nie jest lekkie,
0: Tę najcięższą zostaw, ja ci później pomogę, ja tam wtargam do samego końca. Nie jest lekkie, bo tam jest 550 tysięcy złotych.
1: Matko, naprawdę trzeba mieć odrobinkę siły i chodzić na siłkę, czego ja nie robię. Ale są też inne walizki i one są takie kobiece, no ale życzę wam głównej nagrody.
0: Oczywiście.
1: 55 tysięcy złotych, 550 tysięcy złotych do wyboru, do koloru, a do tego nasz portfel czerwony, wypchany do czerwoności, za odebranie telefonu od Zetki płacimy dzisiaj 10 tysięcy złotych.
0: Prezent, jeszcze bonus do godziny 13. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 10 tysięcy losów więcej.
1: Gajcie Radio Z, 7353, 369 W, taka mała inwestycja, a może się naprawdę opłacić. Radio Z, 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
11: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
10: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Po reklamie.
13: Radio Z i już.
14: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.

0: dowiedzieliśmy się o tym, że Kaśka Sochacka razem z Cortezem będzie nagrywała wspólną piosenkę, to byliśmy przekonani, że to będzie raz, że piękne, a dwa, że przebój. Jak my w Radio Z.
1: Tak się wydarzyło. Premier Węgier tymczasem proponuje dość nietypowe, ale jednak wprowadzenie obowiązkowych, wyrywkowych testów na obecność alkoholu i narkotyków wśród polityków w parlamencie.
0: Tak, a to wszystko po tym, jak w trakcie przemówienia premiera jeden z polityków Fideszu grał w bingo, a innym razem rysował sobie postaci z kreskówki.
1: Bingo i kreskówki i całkiem bezpieczna sprawa. To jest, chyba, proszę nie? Państwa, nic w porównaniu z tym, z czym muszą mierzyć się na co dzień nasi mężowie stanu. Zresztą dość dobrze podsumował to ostatnio detektyw Rutkowski.
2: Są sytuacje w życiu, które wymykają się spod kontroli. Jest alkohol, jest wino, jest prosecco, jest szampan, jest wesoło, jest muzyka, jest miłość sympatyczna. A kończy się zazwyczaj jak zwykle.
1: Czyli aferą.
3: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina Noteci.pl.
4: Reklama.
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
6: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
8: I voilà.
6: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Afsz! Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
17: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski.
18: Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
19: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: 18, 47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24, 39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To serce w Radiu Z, a wy macie jeszcze 8 minut, żeby wykorzystać premię 10 tysięcy szans na 550 tysięcy złotych w dzisiejszym finale.
1: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 i już jesteście w grze. A ten bonus trwa tylko do 13.
0: Radio Z 7353.

0: 5,5 minuty do godziny 13. Mamy dzisiaj 14 października, czyli Dzień Nauczyciela, ale nie wszyscy dzisiaj będą świętować.
1: Tak, pewien nauczyciel z Krakowa stał się sławny, a z jakiego powodu? O tym opowiemy już za kilka minut. Zostańcie z Radiem Z. Radio Z
2: i już. Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
4: A już jutro po 20. Lubię to Superstars i Gabriel Fleszar, czyli idol nastolatek z przełomu wieków.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
14: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
15: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
16: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
17: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Po reklamie.
18: Ogłoszenie płatne.
19: Kiedy w 2004 roku Polska wchodziła do Unii Europejskiej, województwa Polski Wschodniej należały do najsłabiej rozwiniętych regionów wspólnoty. Dziś Olsztyn, Rzeszów czy Lublin są w pierwszej dziesiątce miast, w których żyje się najlepiej. W cyklu KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce moim gościem jest pani Anna Łępicka z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Co zmieniło się przez te ponad 20 lat?
20: Polska Wschodnia zmieniła się niemal w każdym obszarze. Do tej pory w 3 programach dedykowanych wschodnim województwom fundusze europejskie dofinansowały kilka tysięcy projektów. Dzięki tym inwestycjom Polska Wschodnia to dziś dobre miejsce do pracy, nauki i mieszkania o rosnącym potencjale inwestycyjnym.
19: Można powiedzieć, że unijne fundusze przyczyniły się do rozwoju regionu i pomogły firmom.
20: Zgadza się. Dzięki nim do tej pory ponad 10 tysięcy firm z Polski Wschodniej dostało szansę na rozwój. Inwestycje w rozbudowę dróg i kolei ułatwiają dostęp do rynków pracy. Zwiększają też atrakcyjność do lokowania biznesu.
19: Czy Polska Wschodnia nadal może liczyć na wsparcie?
20: Tak. 5 województw i regionalna część Mazowsza korzystają z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Pieniądze inwestowane są między innymi w transformację energetyczną, przystosowanie miast do zmian klimatu, turystykę czy spójną sieć transportową.
19: Czyli celem jest, żeby na wschodzie żyło się jeszcze lepiej.
20: Dokładnie. Chcemy, aby Polska Wschodnia wciąż zyskiwała jako miejsce, w którym warto mieszkać, inwestować i wypoczywać.
19: Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
18: Ogłoszenie płatne.
1: Na zegarach już prawie godzina 13. Ponownie Iwona Kutyna w Radiu Z i te najważniejsze wiadomości słuchamy.
3: Handlował opioidami, został zatrzymany nauczyciel z Krakowa. Dla prezydenta Berek nie jest sędzią Trybunału, bo nie ślubował wobec niego. Świątek lepszy od Fręch w turnieju Wuhan, wciąż Maja Chwalińska.
1: Trzynasta.
3: Nauczyciel z Krakowa zatrzymany w sprawie nielegalnego pozyskiwania i handlu lekami opioidowymi. Środki odurzające mogły trafiać do uczniów. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Jak policjanci wpadli na trop nauczyciela?
21: W ubiegłym roku w Krakowie zmarły 4 młode kobiety. Okazało się, że przedawkowały leki opioidowe. Zatrzymano wtedy anestezjologa ze Śląska, który za pieniądze wystawiał recepty na takie leki. Okazało się, że kupował je nauczyciel z Krakowa.
22: Tak naprawdę 3 krakowskich szkołach, jest to jedno liceum, 2 szkoły podstawowe.
23: Ile on takich recept kupił?
22: Około 900 opakowań, około 60 tysięcy samych tabletek.
21: Mówiła policjantka z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, której zmieniłem głos. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci podejrzewają, że leki trafiały między innymi do uczniów. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Nauczyciel został aresztowany na 3 miesiące. Polityczne przepychanki w sprawie ślubowania Macieja Berka w gabinecie marszałka został zaprzysiężony i według rządzących może orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. W samym Trybunale jednak nie został dopuszczony do orzekania. PiS cały czas próbuje zabetonować wymiar sprawiedliwości. Tak sprawę komentuje Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
24: To jest taka próba wymyślania na nowo przepisów prawa. Ci sędziowie są legalnie wybranymi sędziami przez Sejm i mają prawo wykonywać swoje obowiązki. Każdy, kto im to utrudnia, łamie prawo i musi się liczyć z konsekwencjami.
3: Z kolei Kazimierz Smoliński z PiS uznaje Berka jako wybranego przez Sejm sędziego, ale wskazuje etapy przed rozpoczęciem orzekania.
25: Wybór przez Sejm, ślubowanie, nawiązanie stosunku służbowego przez prezesa Trybunału. I dopiero jak te 3 drogi przejdzie, kandydat staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który może orzekać.
3: Karol Nawrocki powiedział, że jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest sędzią Trybunału. Śledczy badają fragmenty obiektu znalezionego na plaży w Karwi w Pomorskiem. Na miejscu jest żandarmeria wojskowa, prokurator i policja. Służby wykluczyły już zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Trwają badania pod kątem materiałów biologicznych. Ołów i arsen na hałdzie w samym sercu Rudy Śląskiej. Problem dotyczy hałdy Pokój, która od lat jest gaszona i rekultywowana. Ostatnie badania jednak wykazały poważne zanieczyszczenia. Wczoraj podczas sesji Rady Miasta przedstawiciele spółki restrukturyzacji kopalń tłumaczyli się z sytuacji, a radni domagali się konkretnych rozwiązań. Czy padły deklaracje, które przybliżają rozwiązanie problemu, sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
26: Prezes SRK Jarosław Wieszałek potwierdził, że spółka zleciła już opracowanie projektu, który ma wskazać rozwiązanie problemu, ale decyzja będzie należała do miasta.
27: Bądź o jego utylizacji poprzez wywiezienie, bądź o budowie sarkofagu.
26: Projekt ma być gotowy do kwietnia przyszłego roku, ale nie wiadomo, kiedy zanieczyszczenia zostaną usunięte. Prezes SRK podkreślił również, że to spółka zleciła badania i nie ma nic do ukrycia. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Prezydent Rudy Śląskiej złożył zawiadomienie do prokuratury, wskazując na możliwe zanieczyszczenie środowiska. W polskim meczu turnieju Wuhan górą Iga Świątek wyrzuciła za burtę Magdalenę Fręch. Awans do trzeciej rundy wywalczyła także Maja Chwalińska. Rywalizacja naszych tenisistek śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. No nie było wyjścia, jedna z 3 Polek musiała dziś odpaść.
28: To było już pewne po losowaniu, ale trzeba przyznać, że Iga Świątek zdominowała dziś Magdalenę Fręch i zwyciężyła zasłużenie. W tym przypadku wynik oddaje to, co działo się na korcie. 6-2, 6-1, a cały mecz trwał raptem godzinę i 45 minut. Znamy się bardzo dobrze, dlatego chciałam dziś zagrać solidnie, bez szaleństw i to się udało. Wielki charakter pokazała Maja Chwalińska, która przegrała z Marią Bołskową pierwszego seta 1-6, ale w kolejnych zmiotła Czeszkę z kortu, dwukrotnie zwyciężając 6-1.
3: Jej kolejną rywalką będzie Iwa Jowicz. Amerykanka pokonała dziś Ukrainkę Dajanę Jastrzębską.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Poranek deszczowy przywitał mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazur, ale ten deszcz będzie się przesuwał przez centrum w kierunku wschodu. Na wschodzie dzisiaj chłodniej, zdecydowanie chłodniej w porównaniu do tego, co można zobaczyć choćby w Zielonej Górze. W Suwałkach 10, w Białymstoku 11, podobnie w Lublinie, a w Zielonej Górze i w Gorzowie 16-17.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Znamy już prognozę pogody na Wszystkich Świętych i za chwilę się nią podzielimy.
0: To dobrze, bo mnie to interesuje. To jestem ciekaw, co tam się wydarzy. 5 minut po 13:00, Ewelina Pacyna.
1: Robert Karpowicz. Hej, hej!

0: A właśnie, przyjemny bicik. Cry for you, September w Radio Z. Szykuje się podobno anomalia pogodowa. Wielka zmiana na 1 listopada, 2 stopnie mają być.
1: No weź mi nawet nie mów, jak 2 stopnie mają być. Ja myślałem, że to jakieś ciepełko, że słońce
0: nie.
1: Czekaj,
0: będzie.
1: Jak 2 stopnie? 2 stopnie to jest zimno, no.
0: 2 stopnie mniej niż średnia kilkuletnia.
1: A nie, no to nie. A to w porządku. Znaczy, z drugiej strony to jednak niewiele zmieni, bo ta listopadowa rewia mody będzie taka, że jeden założy kożuch, drugi krótkie spodenki, także żadne anomalie tego nie zmienią.
0: Boże, muszę przemyśleć stylizację.

0: The Cranberries. Dreams w Radiu Z. Oj, dzisiaj taka środa, którą można podsumować krótkim...
1: Takim ziewnięciem.
0: No właśnie. Ale nam bardzo zależy na tym, aby to była środa w stylu... I wiemy, jak to zrobić.
1: Wiemy, bo wystarczy, że wejdziecie do gry o 550 tysięcy złotych i emocje od razu same się pojawiają. Tym bardziej, że wśród nagrod jest na przykład 55 tysięcy i do tego super mnożnik, z którym startujemy właśnie teraz. On będzie działał tylko do godziny 14, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 13 tysięcy szans. Tylko do 14.
0: Radio Z 7353. Powodzenia.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem. Reklama.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Neonet, Neonet.
19: Do korzyści pełen sklep.
14: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
14: Neonet.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
20: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Aż to jest dobre, Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem. Im udało się spełnić marzenia, jak wnoszę.
1: Dobra, to jak już o marzeniach, to a powiedz, jakim chciałaś być?
0: Nie uwierzysz, ja chciałam być nauczycielką języka polskiego.
1: Jeszcze dzisiaj w Dzień Nauczyciela. A czy dzisiaj dzieci chciałyby zostać nauczycielami?
0: Posłuchajmy.
2: Ja nie chcę być nauczycielem, bo z dziećmi trzeba się użerać.
0: Ajajaj, drogie dzieci. Ciocia Ewelina i wujek Robert zdradzą wam teraz pewien sekret. Jak już będziecie duże i pójdziecie do pracy, to niewiele się zmieni.
1: No tak, bo tak naprawdę wszyscy zachowują się jak dzieci.
0: No i cała ta zabawa w dorosłość to polega na tym, żeby nikt się nie zorientował.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
19: Janie, skarpeta na pieniądze.
20: Się rozpadła.
19: Noż do 100.
20: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
21: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
22: Blik.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

przez 8 minut macie szansę zyskać wyjątkowy prezent, czyli 13 tysięcy szans za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353. Gramy dzisiaj o 550 tysięcy złotych.

0: To oczywiście Dua Lipa w Radiu Z. Za chwilę najważniejsze wiadomości. Będzie o zamykanych szkołach. Dlaczego? O tym już za chwilę.
1: Radio Z i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama. Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
4: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
3: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Miau, ludzie są dziwni. Stoi taki z butelką, patrzy na zielony pojemnik, potem na żółty, znowu na zielony człowieku. Opakowanie szklane do zielonego, papier do niebieskiego, a metale i tworzywa sztuczne do żółtego. Nawet kot się tego nauczył. Miau, segregacja to podstawa. Pobierz bezpłatnego e-booka z totaleco.pl.
16: Total Eco. Organizacja odzysku opakowań.
17: Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
21: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
22: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
23: Masz tyle sukienek.
22: Ale wszystkie za duże.
23: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
22: Nie, biorę Hepa Slimin.
23: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
22: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
23: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
22: To co, zakupy?
23: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
24: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
25: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
26: Po reklamie.
0: Na zegarach prawie 14, a w studiu wiadomości Radia Z ponownie Iwona Kutyna. Karol Nawrocki mówi nie sędziemu Berkowi mimo ślubowania. Coraz mniej szkół, znikać będą kolejne placówki. Powód? Demografia. Najstarszy wrak statku na świecie odkryty u wybrzeży Turcji. Czternasta. Stanowcza odpowiedź Karola Nawrockiego po złożeniu ślubowania przez Macieja Berka. Jeśli nie robił tego wobec prezydenta, to nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Berek został rano zaprzysiężony w gabinecie marszałka Sejmu, a w kancelarii prezydenta złożył odpowiednie dokumenty. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Według Karola Nawrockiego ślubowanie Macieja Berka nie mogło odbyć się wobec głowy państwa, ponieważ pałacu gościł prezydenta Czarnogóry.
2: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek. Jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału.
1: Jak mówi prezydent, to konstytucja wskazuje, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału. Nawrocki popiera też protest przed budynkiem Trybunału środowisk związanych z PiS-em. Obrona tej instytucji jest zasadna, stwierdził prezydent.
0: Wjazd sędziom Trybunału próbowali zablokować Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic. Polska ma dramatycznie mało schronów. W całym kraju jest ich około 2000. Takich miejsc w ogóle nie ma, na przykład w szkołach, mówi w Radiu Z wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
3: Jeśli mówimy o schronach, które dzisiaj miałyby być tą budowlą, którą określamy ustawowo jako schron, to nie mamy takich obiektów. My nie mamy wprost danych, ale będziemy je gromadzić, które pomieszczenia w szkołach nadają się do przystosowania jako schrony.
0: Resort przekazał do Ministerstwa Edukacji instrukcje dotyczące przygotowania miejsca bezpiecznego w szkole. W szkołach zostajemy, bo jest coraz mniej dzieci, a to oznacza, że kolejne placówki będą zamykane. W ciągu kilkunastu lat z mapy Polski może zniknąć co trzecia szkoła. Demografia jest brutalna. Najtrudniejsza sytuacja jest w małych wiejskich szkołach. Reporter Radia Z Michał Dzieliński rozmawiał z samorządowcami i nauczycielami z Mazur.
4: Mamy w gminie 6 szkół, więc generalnie tych wszystkich uczniów, gdyby była potrzeba, jest to w stanie zmieścić do jednej placówki.
6: Zamykane są oddziały, gdzie są ewentualne zwolnienia bądź przesunięcia, tak, w kadrach nauczycielskich i to na pewno jest niepokojące.
0: Coraz częściej klasy świecą pustkami we wschodniej Polsce, gdzie jeszcze w zeszłym wieku rodziło się najwięcej dzieci. Benzyna tańsza, droższy diesel. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,01. Olej napędowy kosztował będzie 8,05. Mieszkańcy Katowic kontra Lex Developer. Na nieczynnym stadionie rozwoju Katowice spółka, której udziałowcem jest piłkarz Arkadiusz Milik, chce zbudować osiedle na 2000 mieszkań. Plany budzą sprzeciw lokatorów z okolicznych bloków. Urząd Miasta zbiera uwagi. Powstała też petycja, by nie zgodzić się na inwestycje. Dlaczego mieszkańcy przeciwni są budowie? Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Mieszkańcy obawiają się jeszcze większych korków niż są teraz, bo to okolice kopalni Wujek i tysiące kierowców przejeżdża tam do centrum miasta lub na autostradę. Już teraz między blokami jest ciasno, a wieloletnia budowa oznacza też hałas i bałagan.
26: Wiadomo, każdy ma auto teraz, no. Mogą być korki.
27: Już teraz jest problem dojechać tam na przykład do Piotrowic.
7: Mieszkańcy woleliby, żeby teren dawnego stadionu służył wszystkim, by powstały tam parki, place zabaw i sklepy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Na budowę muszą zgodzić się katowiccy radni. Deweloper zapewnia, że osiedle będzie otwarte dla wszystkich, a na jego terenie powstaną boiska i miejsca do odpoczynku. Najstarszy wrak statku na świecie został odkryty u wybrzeży tureckiej wysepki Kekova w Anatolii. Znalezisko może mieć nawet 4700 lat, a więc pochodzi z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie. Drewniana struktura statku nie przetrwała, ale na dnie morza leżało ponad 30 wielkich ceramicznych amfor. W niektórych zachowały się pozostałości towarów. Naukowcy sądzą, że statek rozpoczął swą ostatnią podróż na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, wiózł towary do Troi, obecnie na północnym zachodzie Turcji lub na Kretę. Lucyna Płużyczka będzie z wami od 15:00. Ciepłego popołudnia.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
30: Troszkę pada, nie wszędzie, głównie w centralnej Polsce i na wschód od centrum, a za to na zachodzie raz, że ciepło, a dwa, że trochę więcej przejaśnień. Jutro ma być podobnie, czyli znowu trochę deszczu, trochę przejaśnień i tak do 1 listopada.
0: Najważniejsze, że wpadli do studia Kasia i Michał. Dzień dobry.
31: Dzień dobry. Ja zacznę od szybkiego raportu z lasu, bo dzisiaj słuchałam, pan w kolejce w spożywczaku mówił, że grzyby marzną, więc naprawdę idzie.
30: To trzeba je zbierać szybko.
29: na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
28: Radio Z i już. Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: Palestine's As It Was w Radiu Z, 12 minut po godzinie 14. Ale już jestem cała w emocjach, bo dzisiaj...
1: To opowiadaj.
0: To znaczy, słuchaj, w zasadzie to twoje pociechy wywołują spore emocje, bo mamy dzisiaj rewelacyjnych pomocników
1: w studiu radiowym. Ja nie skumałem, bo mam tak na co dzień po prostu. Tak.
0: Czy możemy się teraz przywitać? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedzcie dzień dobry, chłopcy, kochani.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale miło.
1: No, miło. To od razu wytłumaczymy, nie? Że jest Dzień Edukacji Narodowej, szkoła jest zamknięta. Dzień dobry, chłopcy. Startą do pracy. Ale od razu sprzedam złotą radę, Jasio, dobra? Jak wyjeżdżaliśmy niestety trochę za późno i mówię, że jedziemy, wyjechaliśmy za późno. Jasio mówi, tato, to jedź szybciej.
0: Ale proste. Nie ma problemów, są tylko rozwiązania i ja myślę, że twoi synowie to będą ci pracownicy, którzy mają 20 lat i 18-letnie doświadczenie.
1: Zapewne.
0: I takich właśnie nam trzeba.
1: Dobra, a my lecimy. Za chwilę będą historie Kędzierskiego, prawda?
0: Tak jest, bądźcie z nami, będzie
1: ładnie
0: się działo.
1: Słuchajcie, dzieci wujka Kędziora.

0: Takie piątkowe dźwięki w środę. Bardzo proszę, Michiko w Radiu Z. Teraz kolejna historia Piotrka Kędzierskiego.
1: Jeden hit, jedna hitstoria. Hitstorie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, hitstorie Kędzierskiego w Radiu Z. Łaka, łaka. Shakiry stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych hymnów piłkarskich na świecie. Piosenka była oficjalnym utworem Mundialu 2010 i połączyła popowe brzmienia z afrykańskimi rytmami. Mało kto wie jednak, że jej najbardziej charakterystyczny fragment pochodzi z dużo starszego utworu Zangalewa, nagranego w 1986 roku przez kameruński zespół Golden Sounds. Grupa inspirowała się wojskowymi przyśpiewkami, a jej piosenka stała się popularna w wielu częściach Afryki na długo przed tym, zanim jej melodia trafiła do światowego hitu Shakiry. No właśnie, uwaga, kogo Shakira poznała na planie teledysku Waka Waka, z którym później była związana? A. Gerard Piqué, B. Lionel Messi, czy C. Cristiano Ronaldo.
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: Trzeba nam w taki chłodny dzień. Shakira Łaka Łaka w Radiu Z, a z nami jest Piotr. Dzień dobry, Piotrze, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A w Częstochowie słońce świeci, nie? Plus 30 macie.
1: No prawdopodobnie tak.
0: Okej, dobra.
2: Ale warto pomarzyć, prawda? Marzenia to jest piękna sprawa.
0: Zawsze warto zapytać.
2: Piotrze, twój imiennik, Kędzior, chwilę temu na antenie Radia Z zapytał, kogo Shakira poznała na planie teledysku Łaka Łaka i z tym kimś później była związana. O kim mowa?
1: Gerard Piqué.
2: Tak jest, to jest poprawna odpowiedź. Jesteś takim fanem Shakiry, czy takim fanem piłki nożnej?
1: Po troszeczku.
2: No to okej, po troszeczku i ta wiedza. Tak, ta wiedza tutaj cię przyprowadziła. Wygrywasz u nas Radio Z, czyli zestaw do słuchania radia. I to jest taki zestaw, który możesz wziąć gdzie tylko chcesz i my i Radio Z zawsze będziemy przy tobie. Taka to jest piękna miłość, nierozerwalna.
1: Super, dziękuję ślicznie.
0: Wszystkiego dobrego i najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela, Piotrze.
1: Dziękuję ślicznie, również.
2: Dziękujemy.
0: Tak,
1: dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy również pozdrawiam.
3: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
19: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
20: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: O, to jest nowość w Radiu Z.
1: Wszystko, Michał, w porządku, tak?
0: Tak.
1: Czy tak się zasłuchałeś w panią Taylor?
0: Szkoła dziś zamknięta, jeszcze się nie wyżyłem, po prostu. A teraz nie, tak poważnie. Słuchamy, nie oceniamy, sprawdzamy, na co wydajecie kasę wygraną w rządze pieniądza w Radiu Z.
2: Tak szczerze, to kupiliśmy z mężem konia i chcieliśmy zbierać na przyczepę, żeby móc go wozić. I chyba już nie musimy zbierać.
1: A dzisiaj 550 tysięcy złotych czeka na was w walizkach. I to już po godzinie 17. Dzisiaj może być wasza kasa, może być w waszej kieszeni i możecie z nią zrobić naprawdę, co tylko chcecie.
0: Dokładnie, żeby łatwiej wam było wygrać i spełniać wszystkie zachcianki i zachcianki waszych koni. To mamy premię szans. Uwaga, jeden SMS to 12 tysięcy szans teraz. I tak mnożymy każdą wiadomość do godziny 15, czyli niecałe 18 minut.
1: Więc śmiało poślijcie SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Reklama.
3: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Neonet, Neonet,
9: to korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
11: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
12: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
14: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie,
16: bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Po reklamie.
6: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem. Musiałem wam to powiedzieć, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.

0: Ja dziś płakałem na pasowaniu na uczniów.
1: O,
0: przyznaję się. Kuba i Kuba w Radiu Z.
1: A za chwilę wiadomości punktualnie o godzinie 16, a w nich o nowym systemie ostrzegania alert RCB. To przy tym pikuś, to już za chwilę. Bądźcie z Radiem Z.
0: A zaciekawiłaś.

0: beautiful.
1: Halo, halo, tu Maciej Musiał, dodzwoniłeś się do Radia Z i do mnie. 321, 321, 321. To jaka jest twoja dobra historia?
2: No właśnie, jaka? Zabawna, wzruszająca, zaskakująca, twoja albo kogoś, o kim warto powiedzieć głośno. Zadzwoń, napisz na Messengerze lub WhatsAppie, wyślij maila albo skorzystaj z formularza.
3: Musiałem wam to powiedzieć w Radiu Z. Codziennie o 11:20.
4: Szczegóły na radioz.pl.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
15: masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
18: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
19: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
18: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
18: Aflofarm.
21: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mina's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mina's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Miau, ludzie są dziwni. Stoi taki z butelką, patrzy na zielony pojemnik, potem na żółty, znowu na zielony człowieku. Opakowanie szklane do zielonego, papier do niebieskiego, a metale i tworzywa sztuczne do żółtego. Nawet kot się tego nauczył. Miau, segregacja to podstawa. Pobierz bezpłatnego e-booka z totaleco.pl.
24: Total Eco. Organizacja odzysku opakowań.
25: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
27: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
28: Po reklamie.
7: To środa, 14 dzień października, na zegarach już prawie 15. Wiadomości w Radiu Z od Madlena Strucyna Półżyczka. Dzień dobry.
29: Dzień dobry.
0: Komórka Eksyrena Alarmowa będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniach. Spór o ślubowanie Macieja Berka na sędziego TK. Mamy kolejne komentarze. Nieprawidłowości w prywatnym zoo na Dolnym Śląsku. 5 osób zatrzymanych. Za rok ma ruszyć nowy system alarmowy powiadamiania ludności. Telefon komórkowy ma zadziałać jak syrena alarmowa. Dziś w sprawie Cell Broadcast, bo tak nazywa się system, został podpisany list intencyjny z operatorami komórkowymi. A jak konkretnie ma to wszystko działać, wie reporter Radia Z, Michał Dzienyński.
1: Nawet jeśli telefon będzie wyciszony, w sytuacji zagrożenia zacznie dzwonić, wibrować i wysyłać wiadomości tekstowe. Cell Broadcast ma być wykorzystywany w najbardziej niebezpiecznych momentach, kiedy będzie już realne zagrożenie życia.
2: Ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji: zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
1: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński, który podkreślał, że system będzie działał jak naczynia połączone razem z alertami i syrenami alarmowymi.
0: Służby pracują, żeby system syren alarmowych w Polsce był obsługiwany cyfrowo, tak by można było je uruchomić na konkretnym terenie, używając jednego przycisku. Marszałek Sejmu komentuje złożenie ślubowania przez Macieja Berka. Wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego został zaprzysiężony bez udziału prezydenta. Odbyło się to w gabinecie marszałka. Według Włodzimierza Czarzastego obecność Karola Nawrockiego nie była konieczna. Skrytykował też prezydenta za to, że nie zaprosił prawidłowo wybranych sędziów do złożenia przysięgi.
3: Trybunał Konstytucyjny jest ciałem niezależnym, a nie jest ciałem zależnym od prezydenta albo od jakiejkolwiek partii politycznej. W tej sprawie tych sędziów od początku do końca pan prezydent się zagalopował.
0: A na złożenie ślubowania przez Berka Karol Nawrocki odpowiada stanowczo: jeżeli nie zrobił tego wobec prezydenta, to nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, orzekł. Berek po zaprzysiężeniu pojechał do Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania, a przed budynkiem protestują zwolennicy PiSu. Przyjechał tam m.in. Jarosław Kaczyński. Doszło do przepychanek z policją. Po wiadomościach o 18 zapraszamy na 3 pytania na koniec dnia. Ich gościem będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Prosto ze studia Radia Z na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie porozmawia z nim Beata Lubecka. Akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej koło Wałbrzycha. Wywieziono stamtąd blisko 30 zwierząt, w tym tygrysa, informuje prokuratura. Działania prowadzone są od wczoraj. Ta sprawa budzi wielkie emocje i protesty okolicznych mieszkańców, którzy bronią ogrodu. Dzisiaj kontynuowane są oględziny zwierząt i ich transport. Zatrzymano w sumie 5 osób z rodziny prowadzącej zoo. Co im się zarzuca i co dzieje się teraz ze zwierzętami? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: Wszyscy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami, niewłaściwej opieki i złych warunków, w jakich były trzymane, mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej Świdnicy.
5: Skutkiem czego było w niektórych przypadkach doprowadzenie do stanu niedożywienia, chorób oraz śmierci.
4: Śledczy zapewniają, że mają zebrane dowody i wiedzą, dokąd trafiają zwierzęta. Część wywieziono już do zoo w Holandii. Prokuratura zaprzecza jednak, by wcześniej ustalono wywóz wszystkich zwierząt. Decyzję podejmują na miejscu weterynarze. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informuje, że w sierpniu wszczęła procedurę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie zoo w Łącznej, bo przeprowadzone tam kontrole wykazały liczne nieprawidłowości. I jeszcze sport i hit za hitem w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Wśród 9 wieczornych meczów 2 zapowiadają się szczególnie ciekawie. Real Madryt zagra w Rzymie z Romą, a Manchester City podejmie broniący trofeum PSG. Ciekawość polskich kibiców budzi także mecz z udziałem FC Porto, którego barwy reprezentują Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek. I teraz z tym tematem Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Z kim zmierzą się smoki?
6: Rywal wymagający to trzeci aktualnie zespół La Liga, Betis. Do tego mecz rozegrany zostanie na stadionie La Cartuja w Sewilli. Wiadomo, że w spotkaniu tym za czerwoną kartkę jeszcze z poprzedniego sezonu nie wystąpi Jan Bednarek. Duże szanse na grę od pierwszej minuty ma za to Jakub Kiwior. Na debiut w Lidze Mistrzów liczy Oskar Pietuszewski. 18-letni skrzydłowy FC Porto w miniony weekend strzelił w tym sezonie portugalskiej ekstraklasy pierwszego gola i to na wagę 3 punktów. Po jego pięknej bramce Smoki wygrały 2-1 wyjazdowe spotkanie z Maritimo. Czekamy na więcej.
0: FC Porto rywalizację w tegorocznej Lidze Mistrzów rozpoczęło od porażki. Klub przegrał z Manchesterem City 0-2. Teraz już czas na wiadomości ekonomiczne w Radiu Z ze wspomnianego już EFNI. Na miejscu jest Krzysztof Kiryczuk, z którym
9: tak
0: się
9: jest.
0: Łączymy.
9: Dzień dobry.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Wiadomości ekonomiczne Radio Z prosto z Sopotu, bo właśnie tu za chwilę zaczyna się Europejskie Forum Nowych Idei. Będzie tu o bezpieczeństwie, o rynku energii, o paliwach, o kulturze, biznesie i nauce. Mamy najnowsze dane o inflacji i okazuje się, że była ona we wrześniu wyższa niż przewidywał to Główny Urząd Statystyczny. Wynosiła 4,1% w porównaniu rok do roku, a napędzały ją ceny paliw. Przypomnę, to był miesiąc bez programu ceny paliw niżej. Dlatego we wrześniu najbardziej podrożał transport. Wyższe też były opłaty za wodę, za gaz i za prąd. Więcej trzeba było zapłacić również za alkohol i wyroby tytoniowe. Tanieją za to warzywa, wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło, ale ekonomiści prognozują, że w najbliższych miesiącach będą rosły ceny tych warzyw i owoców. Jutro z kolei benzyna będzie tańsza, ale diesel droższy. 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz za litr. Olej napędowy 8 zł i 5 groszy. Konflikt między rządem a prezydentem może doprowadzić do paraliżu działań Narodowego Banku Polskiego. Tak pisze o tym Bloomberg. Nazywa ten spór zimną wojną między proeuropejskimi liberałami a nacjonalistycznymi konserwatystami. Krajowa zimna wojna w Polsce eskaluje, stanowiąc zagrożenie dla najszybciej rozwijającej się dużej gospodarki Europy. Ten konflikt już doprowadził do obniżenia ratingu agencji ratingowej.
9: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
10: Ale mocno wieje wiatr nad morzem. Dla wybrzeża wydano ostrzeżenia do godziny 21. Dmucha tak mocno, że nawet bez daszku czapkę z głowy zerwie. Silny wiatr.
11: Zaczęłam sobie to wyobrażać. Na szczęście jutro będzie więcej słońca, szczególnie na zachodzie. Nawet 15 stopni i wygląda na to, że z każdym dniem będziemy szli w stronę takiej

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Z, 14 minut po godzinie 15. To jest Dzień Edukacji Narodowej, tak zwany Dzień Nauczyciela. I dlatego właśnie w tym dniu pytamy, co nauczyciel robi po pracy. A pytamy, no jak to kogo, nie? No kogo? Ekspertów, pewnie.
1: Nauczyciel odpoczywa po swojej pracy. Może się opiekować swoją rodziną.
2: Odpoczywa w domu.
3: Albo jest chory, albo coś mu się stało, albo skręcił nogę. Lub jeszcze jedna propozycja. Zrobił sobie urlop i wagary.
4: I takich wagarów to my wam życzymy. Ja w ogóle dzisiaj zastanawiałam się, czego można życzyć nauczycielom, nauczycielkom w dniu ich święta. I tak myślę, biorąc pod uwagę, że oni spędzają czas i uczą moje dzieci.
0: Moje uczą twoje dzieci, tak, no.
4: Uczą dzieci naszych znajomych.
0: A też to, znam.
4: Tak, to ja wam życzę, kochani, cierpliwości. Mnóstwo cierpliwości.
0: Tak. I tych, dobrych ocen w szkole, nie?
4: To też się przyda.

0: Maya w Radiu Zetona śpiewa, że nie zawsze chodzi o pieniądze. I tutaj bym chciał potwierdzić. A w zasadzie nie ja, tylko Agnieszka. Bo Agnieszka przede wszystkim. Ile było tych SMS-ów, Agnieszko?
1: Dzisiaj wysłałam 2. Bo robiłam to odruchowo. Myślałam, że nic z tego nie będzie. O. Bo takie mam szczęście. A tu się okazało inaczej.
2: I Agnieszka wysłała 2 SMS-y i wygrała kasę w Radiu Z. Teraz wasza kolej. Jeżeli nigdy nic nie wygraliście, to ja mam wrażenie, że to jest właśnie wasz moment i wasz dzień. A jeżeli zrobicie to teraz, jeżeli teraz, tak jak Aga, wyślecie 2 SMS-y, to jakieś szaleństwo, bo to będzie działać tak, jakbyście ich wysłali 30 tysięcy.
0: Oh, wow.
2: I taką premię mamy dla was od teraz do godziny 16. Jeden SMS to 15 tysięcy szans na finał.
0: A dzisiaj w walizkach 550 tysięcy złotych. Grajcie SMS Radio Z pod 7353. Radio Z i już. 7353 Radio Z. To powtórzyć, warto powtórzyć, nie? Bo idzie o duże kasy.
2: Warto.

0: jak te dwa rodzice po prostu, no nie? Że ile on miał lat wtedy, jak to? Ten, czekaj, czy miał 2012, nie? Jak te piosenki
1: grał? Ale przepraszam, moi są na tyle młodzi, że ja to jeszcze kojarzę.
0: Już był pełnoletni w każdym razie, jak śpiewał z Nicki Minaj. Przynajmniej w naszym polskim odczuciu.
1: O Justinie to była mowa.
0: Wiadomości
1: za chwilę.
0: I z dróg też.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
11: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
11: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 15.30, to czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka w studiu. Prosimy.
16: Turcja prowadzi negocjacje z Ukrainą i Rosją w sprawie częściowego rozejmu na Morzu Czarnym. Miałby to zapobiec atakom na statki handlowe, a są one celem obu stron, informuje ambasador Turcji przy NATO. Basat Ocurk liczy, że powodzenie misji, jak podkreśla, zawarta 4 lata temu za pośrednictwem jego kraju umowa dotycząca eksportu zboża pozwoliła uniknąć kryzysu żywnościowego na świecie. Przyczyną pożaru w skansenie w Sanoku nie była usterka instalacji elektrycznej. Tak orzekł biegły badający tę sprawę. Do pożaru w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku doszło w połowie sierpnia w nocy. Całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół. Uszkodzone zostały też dwa pobliskie budynki. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. W Łodzi rusza dziś festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu. To impreza poświęcona filmom dokumentalnym, która ukazuje największe wyzwania współczesnego świata. Analizujemy, jak odpowiadają o nich dokumenty, a jak robią to media, mówi Radio Z dyrektor festiwalu Jakub Wiewiórski.
17: Tymi tematami, które są na czołówkach portali, w czołówkach wiadomości, serwisów informacyjnych, ale robimy to nie na skórkowo, tylko staramy się sięgać głębiej.
16: W programie jest ponad 60 dokumentów i reportaży. Na otwarcie zostanie pokazany nagrodzony na festiwalu w Wenecji kontrowersyjny film NASA poświęcony konfliktowi palestyńsko-izraelskiemu. Teraz już wiadomości dla kierowców w Radio Z. Zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Całkowicie zablokowana jest ekspresowa 11 w województwie wielkopolskim koło Kępna w stronę Kalisza. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Kłopoty też na S6 na Pomorzu. W miejscowości Głazica doszło do kolizji 2 aut. Nieprzejezdny jest jeden pas w kierunku Gdyni. Korkuje się również autostrada A4 w Małopolsce na wysokości miejscowości Brzoskwinia w kierunku Katowic. Tam pracują drogowcy. Zwalniacie również na Krajowej 8 w Gdańsku w kierunku Bydgoszczy. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Obiecałam sobie, że tej jesieni będę optymistką, więc w prognozach pogody też się staram. Czwartek będzie dużo przyjemniejszy niż środa. Jutro więcej słońca, szczególnie w centrum i na zachodzie kraju. Tam nawet 15 stopni i bez opadów. No trochę gorzej na wschodzie, tam 11 i deszcz, ale piątek i sobota się rewelacyjnie zapowiada, więc już teraz można robić plany.
0: Jak powiedziałaś, że będziesz optymistką, to trzymałem kciuki, no.
18: Radio Z i już.
20: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
0: I na końcu kciuki puściłem, powiedziałaś, że na wschodzie pada, no i o, moja wina.
1: No, ale to tak nie da się dla połowy kraju, ale to rewelacja, że pada, bo będą grzyby, może tak?
0: Dobra.
1: Lepiej?
0: Chłopaki, na lewą burtę, w sensie na zachód.

0: uwielbiam, czekam, jak ona zaśpiewa tylko kochaj mnie, a ja odpływam. Zalia w Radiu Z 20 minut do godziny 16.
1: Ale to jest niesamowite, bo ostatnio z Hubertem Radzikowskim rozmawiałam z Radia Z i on mówi to samo, że po prostu kolana mu miękną. Jak
0: ja, czyli ona celowo to zrobiła, ale ma nas w garści, co?
1: Dokładnie tak. To teraz szybka zmiana tematu. Przenosimy się do Krakowa, bo tam jest taka lokalna aferka.
0: No.
1: Ogrodniczka miejska zaprezentowała wszystkim katalog krakowskich mebli miejskich.
0: No.
1: Brzmi to dziwacznie, no. Ale chodzi o to, żeby w całym mieście były kosze na śmieci i słupki i ławki w tym samym stylu, takim samym, ujednolicone. No i mieszkańcom nie do końca się to wszystko podoba, bo jest takie smutne, beżowe, szare.
0: Takie, aha, bo szare kosze na śmieci to źle, tak?
1: No tak mówią mieszkańcy.
0: Ale trochę wam zazdroszczę w Krakowie w takim układzie, bo u nas jak się idzie do śmietników, to jest tak żółty, jest niebieski, jest zielony, nie wiadomo gdzie co wyrzucić, a tu proszę w Krakowie wystarczy do szarego, proszę. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: Reklama.
4: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
16: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
17: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
18: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
19: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
20: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
21: Pan mi kibicował i dobiegłam.
22: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
23: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
24: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
25: Netto przedstawia.
26: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
27: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
26: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
27: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
26: To może zapraszamy?
27: Dobre!
28: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
29: Za mnie!
30: Cześć, siostrzyczko.
29: Gratulacje.
30: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
29: Ania.
30: Po mamie.
0: byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
30: Obiecuję.
1: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Po reklamie.
2: Zabawne, wzruszające i zaskakujące historie. Tylko w Radiu Z. Musiałem wam to powiedzieć. Maciej Musiał. Zapraszam.

0: 550 tysięcy złotych i ostatnie 11 minut, żeby skorzystać z bonusa i wejść do gry 15 tysięcy razy.
1: No to wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353, a my to mnożymy 15 tysięcy razy i tak do 16.

0: Więcej uprawnień dla pielęgniarek, ale lekarze nie są zachwyceni. O co chodzi? O tym za moment w wiadomościach o 16.
1: Reklama.
2: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
3: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
2: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Janie, skarpeta na pieniądze. Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
11: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
6: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: Słuchacie Radia Z, to środa, 14 dzień października, już prawie godzina 16, pora na wiadomości, Lucyna Płużyczka.
14: Premier reaguje na awanturę o Trybunał Konstytucyjny, zapowiada stanowcze działania. 14-latek podejrzewany o grożenie śmiercią koleżanką został zatrzymany. Gorące życzenia dla nauczycieli, dziś mają swoje święto.
13: Szesnasta.
14: Premier Tusk zapowiada stanowcze działania w sprawie zamieszania w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek złożył rano w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie, po czym pojechał do Trybunału. Nie został tam jednak dopuszczony do orzekania. Według Karola Nawrockiego nie jest sędzią, ponieważ nie złożył przysięgi wobec prezydenta. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
15: Premier po raz kolejny obiecuje przywrócenie praworządności dostępnymi, pokojowymi metodami. W tym celu prokuratura podejmie kroki tak, żeby nowo wybrani sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego mogli rozpocząć tam pracę. Premier Tusk skrytykował przy tym działania prezydenta.
16: Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
15: Według ministra sprawiedliwości w Trybunale jest próba sparaliżowania jego prac, dlatego prokuratura ma wszcząć postępowanie z urzędu.
14: Przed budynkiem Trybunału protestują politycy PiS-u i Ruchu Obrony Granic. Ten temat wróci w trzech pytaniach na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej prosto z Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Zapraszamy jak zwykle po wiadomościach o 18. Małopolska policja zatrzymała 14-latka, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. To mieszkaniec gminy Jabłonka. Zaniepokojeni rodzice dziewcząt powiadomili o groźbach dyrekcję szkoły, która przekazała sprawę policji. Chłopak został przewieziony do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Według policji nastolatek wcześniej próbował wraz z kolegami dokonać kradzieży i brał udział w uszkodzeniu ugrodzenia jednej z posesji. Spór o nowe uprawnienia i kompetencje pielęgniarek. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby część z nich mogła udzielać porad i przepisywać leki na grypę, choroby gardła czy infekcje oskrzedli, a także leczyć rany. Według resortu ma to odciążyć gabinety lekarskie, ale lekarzom pomysł się nie podoba. Takie zrównanie uprawnień może zaszkodzić pacjentom, mówi Radiu Z rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
17: Czyli jeżeli stewardesa leciała wiele razy samolotem, to w końcu posadzimy ją na fotelu drugiego pilota i powiemy, dobrze, no to teraz możesz już pomóc pilotować samolot? No nie, no.
18: W ramach swoich kompetencji miałyby pomóc rozładować te kolejki, żeby pacjenci nie czekali. To jest przykład porady infekcyjnej. Przecież to pielęgniarki zajmują się przede wszystkim leczeniem ran.
14: Odpowiadał wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Andrzej Tytuła. Nowe uprawnienia mają wejść w życie w przyszłym roku. Pielęgniarki już teraz mogą kierować pacjentów na niektóre badania krwi i obrazowe. Mogą też przepisywać część leków. Policja wystąpi do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów ziemi tarnowskiej. Parlamentarzysta został zatrzymany w poniedziałek wieczorem w Tarnowie. Jechał rowerem bez oświetlenia, a funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Przemek Taranek.
12: Zatrzymany parlamentarzysta pokazał policjantom legitymację poselską i odmówił poddania się badaniu alkomatem. W tej sytuacji funkcjonariusze podjęli działania, żeby uniemożliwić mu dalszą jazdę, relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
19: Na miejsce został wezwany członek rodziny 51-latka, który przejął rower.
12: To nie koniec sprawy. Dokumentacja zawierająca zeznania policjantów została przesłana do Komendy Głównej, a stamtąd trafi do marszałka Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
14: Poseł został zatrzymany w poniedziałek, kiedy obchodził urodziny. Nauczyciele zbierają dziś życzenia, bo dziś, w Dzień Edukacji Narodowej, obchodzą swoje święto. Nasza praca jest wyjątkowo trudna i wymagająca, ale daje też mnóstwo satysfakcji. Tak mówiła reporterowi Radia Z Mateuszowi Szkudlarkowi Renata Markowska, nauczycielka języka polskiego z podstawówki nr 70 w Łodzi.
20: Kiedy pomożemy tym dzieciom najsłabszym? Wyciągniemy z dołka, wyciągniemy z jedynki, skłonimy do tego, że oni wzięli się do pracy.
21: Czego nauczycielom życzyłaby Pani w dniu ich święta?
20: Spokoju i zdrowia, bo musicie Państwo wiedzieć, że to, że my tutaj pracujemy w tak, no mimo wszystko przyznam, że w ogromnym stresie, to też może się odbić na naszej psychice, na naszym zdrowiu. Żebyśmy byli zdrowi, damy radę.
14: I tego oczywiście życzymy nauczycielom wszystkiego najlepszego.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
13: Teraz prognoza pogody.
23: Zróbmy nocy... prognozę pogody, a jak?
13: To jest dobry pomysł, pewnie. W nocy około 4-5 stopni, nawet gdzieś 6 się pojawi, czyli cieplej niż ostatnio i to dobrze. A w czwartek sporo słońca, ale tylko w zachodniej części Polski. Ta wschodnia niestety będzie zmagała się z opadami deszczu, wiatrem i chłodniejszą temperaturą.
22: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston. Sponsorem audycji jest Bigstar, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
23: A tu Lady Mama będzie teraz śpiewać.
13: A tak, rzeczywiście, to tak może po cichu ją zapowiemy, bo ona ma teraz maleńkie dziecko, to pewnie wiesz, nie odsypia o tej godzinie oczne zapałki.
23: Czy teraz jak Poker Face śpiewa, to kołysanka, nie? To posłuchajmy.

0: przeszły dreszcze, bo idą
1: to
0: deszcze.
1: Nie takie, że deszcze i że sezon infekcyjny, tylko uniesienia miłosne. Wiem, to dawno było, możesz już nie pamiętać, ale tak podobno jest. Tak człowiek czuje.
0: Dobra, dziękuję. Proszę. Ania Dąbrowska w Radiu Z.
1: I o sukcesach, bo to jest środa, 12 minut po godzinie 16, tradycyjnie o tej porze i my i wy chwalimy się tym, co nam dzisiaj wyszło, Michał?
0: No, jak pewnie niektórzy słyszeli, dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, nie ma lekcji, dzieci są ze mną w szkole, już w pracy. No właśnie, jesteśmy tu już 2 godziny, 12 minut i jeszcze wszystko działa.
1: Tak, radio dalej gra, to olbrzymi sukces. Moim sukcesem jest to, że ja dzisiaj z dzieckiem do pracy nie przyszłam, moje dziecko jest w placówce, no i jeszcze nie dzwoniło z pretensjami. Dlaczego?

0: ono się musi uczyć.
1: To wszystko
0: mama
1: przed
0: jest
1: tobą.
0: W pracy.
1: A wasze? Nie, sukcesy?
0: Wasze. Czekamy na wasze telefony. 321 321 321.
1: A czekaj, może ja napiszę, że z dziećmi można, co? Twojemu.
0: Oddaj mi telefon.

0: To jest taki numer, który uaktywnia gdzieś przycisk turbo i w naszych ciałach, i w naszych samochodach. Velvet i Fix Me w Radiu Z. 18 minut po godzinie 16. No coraz bliżej finał rządzy pieniądze Radia Z.
1: Niebawem.
0: Jak wygrywacie u nas kasę, to spełniacie nie tylko swoje zachcianki, ale też swoich bliskich. Jola, co kupi swojej rodzinie?
2: Córce i synowej chciałabym kupić jakieś bransoletki, kolczyki, coś takiego. A synowi tak myślałam, bo komórka mu się zepsuła. Więc pomyślałam, że może komórkę mu kupię.
1: Dzisiaj w walizkach nawet 550 tysięcy starczy na najlepszą komórkę dla syna, najlepszą biżuterię dla córki i coś dla Kasi i jeszcze coś dla mnie.
0: No, jakąś kawalerkę bym przytuliła. No,
1: czemu nie?
0: No, wszystko wam starczy.
1: Marzy nowy samochód i własna stacja benzynowa. Dzisiaj 550 tysięcy i teraz do godziny 17 11 tysięcy szans, 11 tysięcy losów za jednego SMS-a za 3,69 W.
0: Więc śmiało telefon w dłoń, wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: audycji był Big Star, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Castorama.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
10: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
22: Po reklamie.
23: Mamy środowe popołudnie, na zegarach już 16:30. Najnowsze wydanie Wiadomości w Radiu Z ma dla nas Lucyna Płużyczka.
24: Jest areszt dla 2 obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z ich przekazaniem do Polski. W związku z tą sprawą aresztowano też 25-letnią kobietę. Do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy, doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Najpóźniej do końca roku gotowa i dostępna ma być nowa aplikacja, która będzie ostrzegać przed zagrożeniami. W tej chwili jest w fazie testów, mówi w Radiu Z wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska. Sprawdzane jest jej bezpieczeństwo na ataki zewnętrzne i funkcjonalność. A jak będzie działała?
0: No ona będzie nawet przy wyciszonym telefonie dawała sygnał alarmowy, będzie także wzbudzała się wibracją i podświetleniem, więc rzeczywiście jest to rozwiązanie, którego dotąd nie było.
24: Dziś w MSWiA podpisano porozumienie z operatorami komórkowymi dotyczące wdrożenia systemu Call Broadcast. Zoo w Łodzi ma nową mieszkankę, to 19-letnia samica słonia indyjskiego Maha Kumari. Zwierzę przyjechało z Kopenhagi. Władze naszego ogrodu mają nadzieję, że Maha się u nas dobrze poczuje i z czasem wyda na świat potomka. Na narodziny słonia w Polsce czekamy już od blisko 90 lat. Teraz już raport z dróg. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Dwie ciężarówki zderzyły się na S8 na Mazowszu w pobliżu miejscowości Emilianów między węzłami Radzymin Północ, Wola, Rasztowska. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Nadal nie przyzna jest też ekspresowa 11 w stronę Kalisza w Wielkopolsce. Niedaleko Kępna zderzyły się trzy osobówki. Korki również na obwodnicy Poznania w kierunku Obornik, to też krajowa 11. Powodem godziny szczytu. I na koniec utrudnienia spowodowane przez drogowców. Blokują lewy pas ruchu na ekspresowej 8 w miejscowości Róża na Dolnym Śląsku w kierunku Wrocławia i na S5 na północ od Wrocławia. Tam spowolnienie w obu kierunkach. Jeżeli coś ważnego dzieje się także na waszej drodze, dajcie nam znać.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl.
22: Tak jak jest ten system wymyślony nowy, że będzie telefon wył alarmem, co nie, w razie zagrożenia, tak. Powinno być też tak w pogodzie, że na przykład rozmazują ci się literki w smartfonie, wiesz, że mgła, co nie? Albo na przykład spływają ci w dół polecenie od szefa, wiesz, że pada deszcz.
25: Ja bym jednak nie szła w tym kierunku, ale rozumiem, że jutro chłodno, tak? To chciałbyś
22: no
25: powiedzieć.
22: Właśnie, no.
4: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl.
22: Bardziej chciałem powiedzieć, że nocą będzie padać.
25: A, okej, dobra, no to tak między
22: albo
25: wierszami.
22: Właśnie, albo jak deszcz jest, to bateria pada, nie?
25: Nie idźmy, naprawdę nie idźmy w tę stronę. Ja jednak ten telefon w dłoni lubię trzymać, jak działa i jest sprawny i tego też wam życzę. Rotary w Radio Z.

0: Kaigo, Max Magnon w Radiu Z i już po melodii słychać, że to jest dobra środa. Dzisiaj mnóstwo sukcesów. Dzwonicie z nimi do Radia Z.
1: Mój sukces to, że byłam dzisiaj z dzieckiem u dentysty i pan dentysta wyrwał mojego dziecku zęba.
2: A ja mam dzisiaj 48. rocznicę ślubu z żoną.
3: Udało mi się dopaść koper i zakisić ogórki.
4: Wreszcie usunąłem sobie awarię odpływu zlewozmywaków w kuchni.
5: Po raz drugi dzisiaj udało mi się dodzwonić do Radia Z. Może będę znowu na antenie?
6: Pojechałam do fryzjera i mam piękną fryzurkę.
7: Jeżeli tylko mieszkasz w zachodniej części kraju, to jest szansa, że ta fryzura się utrzyma nawet 2 dni, bo nie powinno padać. Kolejny sukces. Radio Z
8: i już. Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
15: masz! 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
17: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
18: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
19: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
20: Pan mi kibicował i dobiegłam.
21: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
22: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
23: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.
8: Cześć, tu Maciej Musiał. Czekam teraz na radioz.pl na twoją piękną opowieść. Musiałem wam to powiedzieć, tylko w Radiu Z.

0: me better at night.
1: Już niecałe 9 minut zostało do godziny 17 i tylko przez 9 minut każdy wasz SMS wrzący pieniądza mnożymy 11 tysięcy razy. To ostatni dziś bonus.
2: Gramy o 550 tysięcy złotych. 11 tysięcy losów tylko do 17. Grajcie Radio Z SMS-em pod 7353.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: O godzinie 13 stołówka na Wydziale Studiów Międzynarodowych pęka w szwach. Aplikację umożliwiającą korzystanie ze zniżek pobrało już ponad 4000 studentów.
2: Same dobre rzeczy.
3: Dobry ruch u JOT-u.
4: Tak, bardzo dobry.
3: Bo student najedzony to student
4: szczęśliwy.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
1: Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, a ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
9: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
10: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
11: Pan mi kibicował i dobiegłam.
12: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
13: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
14: Po reklamie.
15: To jest środa, to jest 14 października, dochodzi godzina 17, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka, prosimy.
16: Protest PiSu przed Trybunałem Konstytucyjnym, przyjechał tam prezydent. Mimo pakietu CPN, ceny paliw rosną, posłuchajcie, co na to kierowcy. Polski czwartek, Wuhan, Świątek i Chwalińska awansowały do 1/8 turnieju.
15: 17.
16: Awantura o Trybunał Konstytucyjny. Wejście do Trybunału okupują działacze PiSu i jego zwolennicy. Przyjechał tam także Karol Nawrocki. Wcześniej prezydent stwierdził, że Maciej Berek nie jest sędzią TK, bo nie złożył przysięgi w jego obecności, tylko w gabinecie marszałka Sejmu, a w kancelarii prezydenta przedstawił notarialne poświadczenie. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
17: Maciej Berek po ślubowaniu prosto pojechał do Trybunału, jednak nie został dopuszczony do orzekania, a wejście do gabinetów sędziów miał blokować prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. PiS razem z prezesem Kaczyńskim i Bąkiewiczem zebrał się przed budynkiem.
18: Mamy prawo bronić Trybunału Konstytucyjnego. To, co w tej chwili jest czynione, są to po prostu działania o charakterze przestępczym.
17: To nie obrona, tylko próba niedopuszczenia legalnych sędziów do orzekania, uważa Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
19: Chcieliby zabetonować wymiar sprawiedliwości.
17: Z kolei według prezydenta protest przed Trybunałem jest uzasadniony.
16: Do sprawy odniósł się premier Tusk. W nagranym oświadczeniu zapowiedział przywracanie praworządności dostępnymi metodami. Ten temat pojawi się w 3 pytaniach na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Rozmowa jak zwykle po wiadomościach o 18:00. Dziś prosto z Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Zapraszamy. Rosja drwi z tak zwanego energetycznego zawieszenia broni z Ukrainą ogłoszonego przez Donalda Trumpa. Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, ostrzały ukraińskich elektrowni trwają, bo USA nie określiły szczegółowo ram tego porozumienia. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Jak na te komentarze reaguje Waszyngton?
5: Na razie coraz bardziej dokręca śrubę, tyle że nie Rosji, a Ukrainie. Choć ze strony Kijowa w stronę rosyjskich rafinerii od kilku dni nie lecą drony ani rakiety, to Stany Zjednoczone dalej ostrzegają Ukrainę, że odetną ją od danych wywiadowczych, czy też zmieniają zasady działania Starlinków, powodując, że Ukraina nie może wykorzystywać urządzeń do zestrzeliwania rosyjskich dronów odrzutowych. Rosja tymczasem dalej uderza w elektrownie czy elektrociepłownie, bo jak tłumaczy Kreml, skoro nie zostały jasno określone zasady porozumienia, to nie ma się do czego stosować.
16: Tylko w ciągu ostatnich 3 dni, odkąd Donald Trump ogłosił, że Rosja z Ukrainą mają powstrzymać się od wzajemnych ostrzałów infrastruktury energetycznej, Rosja zniszczyła elektrownię w Charkowie i kilka mniejszych zakładów w Kijowie. Na naszych stacjach tymczasem litr benzyny kosztuje powyżej 7 zł, a diesla powyżej 8. To już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN wciąż wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem rządowych osłon. Co na ten temat mówią analitycy rynku paliw i kierowcy? Sprawdzał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
14: Promocja to już była, usłyszałem od kierowców.
20: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
14: Od tygodnia ceny wciąż w zasadzie idą w górę. Te czwartkowe maksymalne ustalone przez resort energii to 7 zł 1 grosz za litr benzyny, 8 zł 5 groszy za diesla. Czyli cena benzyny delikatnie spadła, a diesla wzrosła. Według specjalistów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Raczej ceny w górę, a nie w dół. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
16: A resort energii podkreśla, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. I jeszcze dobre wiadomości z Wuhan. Iga Świątek i Maja Chwalińska już są w 1/8 rozgrywanego tam turnieju. Pierwsza z nich w 2 setach rozprawiła się z inną naszą tenisistką, Magdaleną Fręch. Druga po zaciętym boju wygrała 2-1 z Czeszką Marii Buskową. Te zwycięstwa dały im awans, ale nie tylko. O szczegółach Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
21: Chwalińska po pokonaniu Czeszki po raz pierwszy w karierze wskoczyła do czołowej 20 światowego rankingu, dokładnie w wirtualnym zestawieniu zamyka top 20 i może być jeszcze lepiej, bo znajdująca się tuż przed nią Aleksandra Jela odpadła już z chińskiej imprezy. Jeśli Chwalińska wygra kolejny mecz, to zajmie miejsce Filipinki. Świątek dzięki wygranej ciągle liczy się w walce o miejsce w turnieju WTA Finals, ale jej sytuacja ciągle jest trudna, bo swój mecz w Wuhan wygrała też Karolina Muchowa. Różnica między Czeszką a naszą zawodniczką to obecnie ponad 800 punktów.
16: Nasze tenisistki w kolejnej rundzie turnieju w Wuhan zmierzą się z Amerykankami. Świątek z Ashleen Krieger, a Chwalińska z Iwą Jović. A z turnieju w spektakularny sposób odpadła dziś wiceliderka światowego rankingu, Arina Sabalenka. Białorusinka przegrała z Anne Lee z USA 6-3, 4-6, 6-7.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
24: Jeżeli wraz z pierwszym powiewem chłodnego powietrza myśleliście, że to już zima nadciąga, to spokojnie, bo jeszcze będzie lepiej, jeszcze będzie pięknie. Jutro no 9 stopni, chłodno na południu, chłodno też na wschodzie kraju, tam też możliwe opady deszczu. W pozostałych miejscach 13, nawet 15 stopni, ale już taki piątek przyniesie nam temperatury dobijające do prawie 20.
22: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
23: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
25: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
26: Kto wysyłał Radio Z pod 7353, proszę czuwać przy telefonie, bo dosłownie za chwilę dzwonimy i to jest taki telefon, który trzeba odebrać, bo wart jest naprawdę dużo.
24: Dzisiaj w walizkach nawet 550 tysięcy złotych, więc włączamy dźwięki, wyłączamy wibracje i czekamy, do kogo się dodzwonimy. Bądźcie z nami.
26: Ja myślę, że i Kasia Wilk, ja myślę, że jakby tak

0: Set.
1: Mamy tutaj co dać, przecież w walizkach jest ukrytych nawet 550 tysięcy złotych. No i to jest właśnie ten moment, kiedy dzwonimy pod jeden szczęśliwy numer. No ale żeby to szczęście było jeszcze większe, to będzie trzeba oczywiście ten telefon odebrać. 5 sygnałów jak zwykle czekamy, to był ten pierwszy. Myślę, że tak po czwartym to już trzeba na pewno odebrać ten telefon.
2: Ja zawsze przy trzecim się denerwuję i to jest ten moment. Ludzie, halo?
1: No.
2: Halo, dzień dobry, tutaj Radio Z, Michał Adamski i Kasia Wilk.
3: Halo.
1: No dzień
2: halo,
1: dobry.
2: Dzień dobry, tutaj Radio Z, Rządza Pieniądza. Z kim mamy przyjemność?
3: Michał.
2: Michał, powiedz mi, gdzie jesteś, bo jest taki hałas dookoła ciebie.
3: Już wychodzę. Okay, jest na kolacji.
2: Świetnie.
1: Na kolację?
3: Już wychodzę, tak słucham.
2: Radio Z, raz jeszcze się przedstawimy. Michał Adamski, Kasia Wilk.
1: Tak, cześć.
2: Domyślam się, że wiesz, w jakiej sprawie do ciebie dzwonimy.
3: Tak, tak, rozumiem. Mama ma urodziny dzisiaj i jesteśmy na takim obiedzie popołudniowym.
2: Ale super, jak świetnie, że was mogliśmy teraz zaskoczyć z wielką kasą. Michał, jak wygrasz dzisiaj fortunę, to podzielisz się z mamą?
3: Oczywiście, że tak.
1: Mhm, ale prezent już kupiłeś, dałeś mamie, czy jeszcze nie?
3: Tak, już jest dany.
1: A, okej.
3: Okay, razem z batem daliśmy, tak.
1: Okej, okay, to najwyżej jeszcze jeden dorzucisz, nie?
3: Oczywiście, bez problemu.
2: A gdzie świętujecie? W jakim mieście jesteście?
3: Lublin. Lublin lubelskie.
2: Lublin. Dobra, no to myślę, że zaskoczę cię pozytywnie, mówiąc, że dzisiaj w czerwonym portfelu Radia Z nasz pewniak to 10 tysięcy złotych.
3: Mhm. Super.
2: No super, i to może być super. Twoja kasa, jeśli tylko chcesz.
3: No, oczywiście, że tak.
2: Bo jak tam Dawola i stygnie, to może ty nie chcesz tych walizek i nawet nie chcesz usłyszeć.
3: Nie, poczeka.
1: To skoro mama czeka, może skoro kawa czeka, to może ja jeszcze powiem, bo mamy też walizki, nie? Możesz zrezygnować tak z portfela. No w walizkach dzisiaj, co prawda, może być 7 tysięcy, czyli trochę mniej, ale też 14 tysięcy, 55 tysięcy, albo nawet 550 tysięcy złotych. Możesz to wygrać na urodzinach mamusi. Proszę ciebie.
3: Wybieram walizki. Jakie kolory?
1: O, poczekaj. Patrz, już pyta o walizki.
2: Ale wiesz co, no, skoro to jest taka okazja, że to są urodziny mamy, to ja myślę, że my trochę do tego prezentu musimy się z Michałem dorzucić.
3: Mm-hmm.
2: Z tych 10 tysięcy w twoim pewniaku robimy, uważaj, 15 tysięcy złotych. No, rzadko nam się zdarza aż tak podbijać, ale tak. Sytuacja tego moim zdaniem wymaga. Na urodziny nie można przyjść z pustymi rękami.
1: No właśnie.
3: No wiadomo, że nie.
1: To jak to?
3: No ale już tyle czasu gram u was, także już będę ryzykował, mówię szczerze.
1: Czy nie przekonamy chyba Michała?
2: Jeszcze raczej nie. Tak. Że 15 tysięcy leży na stole, w walizkach jednak jest ryzyko. Może być mniej, może być 7, może być 14, może być też oczywiście więcej, czego ci zawsze życzymy.
3: Raczej walizka, powiem.
1: No dobra, no to...
3: Nieważne ile będzie, tak się z mamą podzielę.
2: Cała Polska słyszała.
1: Dokładnie. No to dobra, Michał, słuchaj. No to teraz wyobraź sobie napis Radio Z. Wybierz sobie tak najpierw jedną literkę z tego napisu.
3: Z.
1: Z.
3: Z. Nie, przepraszam, D jak Danuta.
1: Mama Danuta coś czuje, mi się
3: tak
1: wydaje.
3: No tak,
1: dokładnie, okay, dobra, D.
2: Dobra. To mamy literę D pod twoją literą. Mamy 14 walizek. No i teraz wybierz jedną z nich.
3: 14.
2: Okej. Okay.
3: Urodziny mamy.
2: O, no tak.
1: 14?
2: 14. Wszystko się tutaj nam układa w piękną całość. No to jesteśmy gotowi. Michał, jesteś gotowy? Możemy
1: Jestem
2: otwierać.
1: Gotowy. No, inaczej tak to nie było do mnie. Przepraszam.
2: To otwieramy.
3: Jestem gotowy.
4: Masz 14 tysięcy złotych.
2: Proszę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Ale to jest
3: super
1: szczęśliwa. Mamy 14 normalnie.
3: Super, super.
2: Michał,
3: bardzo dziękuję.
2: Gratulacje.
3: Bardzo.
2: Słuchaj, mam taką szaloną myśl, ale czy ty możesz teraz wrócić na tą imprezę urodzinową i powiedzieć wszystkim na głos, że wygrałeś 14 tysięcy złotych w Radio Z w tym momencie?
3: Ale trochę dużo ludzi jest, może nie.
1: A, dobra, do podziału tylko z mamą, ja rozumiem.
3: Tak.
2: Zaraz będziesz musiał stawiać, jasne, doskonale to rozumiemy. A powiedz jeszcze, jak twoja mama ma na imię?
3: Danuta.
2: To ściskamy bardzo mocno Danusię, życzymy 200 lat w zdrowiu i szczęściu i bardzo się cieszymy, że mogliśmy was zaskoczyć w takiej cudownej chwili.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: pozdrawiamy. Normalnie też przy okazji życzeń mówimy, że i pieniędzy, ale w tym przypadku to już nie trzeba, nie? To już wpadło.
2: Tak jest. Syn Michał o wszystko zadbał, a my gramy dalej. Cudownie jest was tak zaskakiwać. Dokładamy do naszych walizek od teraz w grze 600 tysięcy złotych. Zagrajcie już teraz.
1: SMS-em.
2: Radio Z 7353.
4: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: To jest numer mocny jak ten tytan David Guetta, Sia w Radiu Z. Symulacja rozprawy sądowej. Nie, to nie jest nowa gra komputerowa, to jedna z atrakcji targów książki w Krakowie. Szczegóły już za moment w wiadomościach Radia Z o 17.30. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
2: Reklama.
3: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pani zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
4: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
4: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
16: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
18: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
19: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
20: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
21: Pan mi kibicował i dobiegłam.
22: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
23: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
24: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
25: Netto przedstawia.
26: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
27: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
26: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
27: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
26: To może zapraszamy?
27: Dobre!
25: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Po reklamie.
28: Mamy środę, 14 dzień października, na zegarach już 17.30, pora na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półrzeczka.
0: Trwają zatrzymania w związku z falą groźnych zachowań i wpisów w internecie. Tylko w województwie lubelskim od czwartku do wtorku było 20 takich zdarzeń. Policjanci zatrzymali 11 osób. Większość sprawców to polscy nieletni uczniowie, którzy w sieci publikowali zdjęcia z niebezpiecznymi narzędziami, na przykład nożami. Aresztowany został też student z Ukrainy, podejrzany o przygotowanie zabójstwa z powodu nienawiści rasowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ministerstwo Energii zapewnia, magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%. Tymczasem średnia unijna wynosi około 70%. To pozwala nam myśleć o bezpieczeństwie dostaw nie tylko w najbliższym sezonie, ale także w kolejnych latach, podkreśla wiceminister Konrad Wojnarowski. Według niego Polska ma ambicje zainwestowania w najbliższych latach w energetykę co najmniej biliona złotych. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie nadchodzą wielkimi krokami. Weźmie w nich udział ponad 500 wystawców oraz blisko 1000 autorów z Polski i z zagranicy. Książki to jednak nie wszystko. Będzie także m.in. symulacja procesu sądowego, zapowiada komisarz targów Małgorzata Downar.
1: Organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja i w ubiegłych latach na ławie oskarżonych zasiadali i Gombrowicz, i Sztuczna Inteligencja, i Balladyna, a w tym roku zasiądzie Stanisław Wokulski, czyli bohater książki Lalka Bolesława Prusa, i będzie sądzony za uporczywe nękanie Izabeli Łęckiej.
0: Targi ruszają w przyszły czwartek. Teraz już wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Zablokowana jest droga krajowa numer 60 na Mazowszu w miejscowości Lisica niedaleko Płocka. Zderzyły się tam dwa samochody i motocykl. Objazd możliwy jest przez Sierakówek i Gostynin. Nieprzejezdna jest także droga ekspresowa 52 w Śląskiem w kierunku Bielska Białej. W miejscowości Pogórze był wypadek z udziałem trzech aut. Tam również zorganizowano objazdy. Korek na S7 w miejscowości Żukowo w stronę Gdyni. Tam osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Tłoczno również na ekspresowej 8 na północy Warszawy. Stoicie od mostu na Wiśle do lotniska Bemowo w obu kierunkach. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: 7 stopni 6 stopni tak na północy i w centrum, ale na zachodzie 4, na południu też 4 stopnie minimalnie tej nocy. Mrozu być nie powinno, ale ja myślę, że to już jest ten czas, że skrobaczka do szyby to powinna być, nie? Gdzieś pod ręką jednak.
7: No pewnie tak, czyli trzeba zrobić jednak porządek w samochodzie, a myślałam, że mnie to ominie.
6: Nie,

0: Dub Dogs, Kiza Zark w Radiu Z, 19 minut do godziny 18, a teraz proszę o skupienie. Proszę, odłóż to, Kasia.
1: Ale
0: słuchaj teraz. Słuchaj teraz.
1: Słucham, ale co ty na mnie krzyczysz? Bo jak ty tak w pracy krzyczysz, to ja nie wiem, co się dzieje tam z chłopcami, którzy dzisiaj zresztą są z nami w pracy.
0: Lepiej nie pytać. Ale dobra, to słuchajcie, bo wiem, jaka będzie zima w tym roku. To ważna sprawa. A więc eksperci twierdzą, że temperatura będzie powyżej średniej, ale to też nie jest tak, że przez kilka miesięcy będzie cały czas ciepło, bo będzie to przerywane falami mrozu.
1: I ty tak krzyczałeś na mnie, żebym tego posłuchała?
0: No musisz
1: wiedzieć, nie? To będzie tak jak u nas, no w studiu, że jest tak jest miło, niby tak siedzimy, gadamy, fajna atmosfera, ciepło, nie? Ale czasem zawieje chłodem.
0: Zrozumiałem. Radio Z i już. Sorry.
2: Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Gimme. Nowe słodkie żelki Gimme z dodatkiem kreatyny. Kwaśna porzeczka, kwaśne jabłko i mango. Dostępne już w Biedronce. Produkt nie jest suplementem diety i nie jest przeznaczone dla dzieci. Gimme.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Hi Homes, to pani Kat The Disco w Radiu Z, a za chwilę będziemy w Sopocie.
1: Tak jest, tam już czeka Beata Lubecka. Trzy pytania na koniec dnia. Tym razem z Sopotu, bo tam jest nasze studio Radia Z na Europejskim Forum Nowych Idei. Beata rozmawiać będzie z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. To tuż po wiadomościach o 18 w Radiu Z.
0: A teraz gramy, lecimy do raju.
2: Tirou meu juízo.

0: Zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut,
0: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Reklama.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
8: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
7: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
7: Aflofarm.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
12: No, ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
12: Nie, biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
12: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
12: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
13: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
14: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: Oh.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny!
22: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
23: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.
24: Tu Radio Z, to jest środa, dochodzi godzina 18, czas na wiadomości. Lucyna Płużyczka w studio. Słuchamy.
25: Podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu, jest areszt dla podejrzanych. Awantura przed Trybunałem Konstytucyjnym, sprawę bada już prokuratura. Za chwilę 3 pytania na koniec dnia, ich gościem wiceszef MSZ-u Marcin Posadzki.
24: 18.
25: Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w związku z podpaleniem stacji Starlinków na Mazowszu. Decyzję w tej sprawie wydał niemiecki sąd. Do pożaru stacji w Woli Krobowskiej doszło 3 tygodnie temu. Informacje o zatrzymaniu podejrzanych w Niemczech podano przedwczoraj. Tym tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Jak służby trafiły na ich trop?
0: Dzięki zapisom z monitoringu zarówno z miejsca pożaru, jak i dróg dojazdowych. Później służby walczyły z czasem, żeby zatrzymać prawdopodobnych sprawców. Kluczowa była cisza, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Nawet nie nagłaśniliśmy takiej informacji o tym, że wystawione są europejskie nakazy aresztowania, ponieważ istniały przesłanki do tego, że fizyczni wykonawcy tego podpalenia opuszczą terytorium Niemiec i możliwość sprowadzenia ich do Polski będzie zerowa.
0: Poza nimi w niemieckim Karlsruhe zatrzymano kobietę, która również może mieć związek ze sprawą. Jan Kielak, Radio Z.
25: Obecnie trwa procedura związana z przekazaniem zatrzymanych do Polski. Prezydent przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trwa tam protest działaczy PiS-u i ich zwolenników, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Grupa manifestantów próbowała zablokować przejazd m.in. Maciejowi Berkowi, który dziś w gabinecie marszałka Sejmu złożył ślubowanie na sędziego TK. Postępowanie w sprawie dzisiejszych zajść wszczęła już prokuratura okręgowa w Warszawie. O podjęcie czynności zwrócił się do niej m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Podpisałem pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
25: Maciej Berek został wybrany na sędziego TK we wrześniu. Do tej pory prezydent nie odebrał jednak od niego ślubowania, dlatego rano złożył je w obecności marszałków Sejmu i Senatu. Prezes Trybunału Ślubowania jednak nie uznał i nie dopuścił Berka do pełnienia obowiązków. Ten temat pojawi się też za chwilę w trzech pytaniach na koniec dnia. Łączymy się ze studiem Radia Z na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Tam już Beata Lubecka i jej gość.
4: Dzień dobry, panie ministrze. Już jesteśmy na antenie. Marcin Bosacki z nami, wiceszef MSZ-u Polskiego i poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, tu taki harmider.
4: Ale słyszy mnie pan.
5: Tak, jak najbardziej.
4: Pytanie numer jeden. Maciej Berek, który wybrany przez Sejm został na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jak wiadomo, złożył dzisiaj ślubowanie w Sejmie w obecności marszałka Sejmu. Na przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego przepychanki z policją. Byli tam również niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Czy tak ma wyglądać przywracanie praworządności w waszym wydaniu?
5: Trzeba przywrócić normalność, to jest kolejny krok do przywracania normalności, czyli tego, że prawidłowo wybrani sędziowie w najważniejszym sądzie w Polsce będą zasiadali, a nie samozwańcy jak na przykład pan Święczkowski.
4: Ale czy to jest zgodne z prawem?
5: Tak, oczywiście, że to jest zgodne z prawem. Zarówno pan Berek, jak i czwórka innych sędziów została prawidłowo wybrana przez Sejm, są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a niestety prezydent w swoim szale robienia wszystkiego na złość polskiej demokracji i temu rządowi ich nie zaprzysiągł, ale to on postępuje wbrew prawu, a nie na przykład pan Berek, który dzisiaj chciał rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym.
4: No nie wszyscy tak uważają. Pytanie numer dwa. Jesteśmy świadkami narastającej anarchii i bezprawia. Działania, które podejmuje rząd w sprawie Trybunału, nie mają żadnej podstawy prawnej. Wykorzystanie do tego służb mundurowych ma charakter godzący w demokratyczny charakter naszego państwa. Wie pan, kto to napisał?
5: Nie.
4: Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, jeden z. I czy nie ma racji?
5: Nie, nie ma racji. Myślę, że to jest jakieś układanie się polityczne pana Bosaka pod przyszłą koalicję z PiS-em. Sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym wcale nie jest taka trudna do wyjaśnienia. Problem zaczął się od tego, że w 2015 roku wybrano tak zwanych dublerów, czyli sędziów, którzy nie mogli...
4: Dobrze, do tego przejdziemy. Musimy się tutaj streszczać w części radiowej. Natomiast
5: w wyniku tego pan Święczkowski jest uzurpatorem, nie jest prezesem Sądu Konstytucyjnego Polskiego.
4: No to pytanie numer trzy, bo według PiS to jest teraz zamach stanu, to co się dzieje. I czy nie obawiacie się, że jeśli prawica przejmie władzę, to będą akty oskarżenia, procesy, kary dla inicjatorów i wykonawców tego planu, który teraz się ziszcza, jak rozumiem?
5: Ci, którzy chcą przestrzegać prawa i działać zgodnie z regułami demokracji i z zasadami zapisanymi w Konstytucji, nie mogą się bać tego, że przyjdzie jakiś kolejny uzurpator i będzie im czymś groził. Trzeba robić to, co jest słuszne i my to w tej chwili robimy. Zrobił to polski Sejm. robią to prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Niestety spotykają się z warcholstwem, szkodliwym warcholstwem takich osób jak na przykład pan Święczkowski.
4: Mocno powiedziane i tutaj stawiamy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X. No i teraz przenosimy się już tylko do internetu. Z nami jest Marcin Bosacki, wiceszef polskiego MSZ-u. Będzie dużo o sprawach zagranicznych, między innymi o sytuacji na Ukrainie, a także o tym, że Donald Trump odmraża handel z Rosją w pewnych obszarach, tak to nazwijmy. Zapraszamy.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Jeżeli ktoś z was wybiera się w dłuższą trasę w nocy, to uważajcie, bo możliwe są mgły, to szczególnie na zachodzie i na północy kraju, ale tam też cieplej, około 7-8 stopni na termometrach. Chłodniej w centrum i na południu, tam zaledwie 4, a czwartek przyniesie nam nieco więcej słońca i to jest doskonała wiadomość, na to słońce długo czekaliśmy.
24: Ja mam dobry sposób na mgły. Trzeba zadzwonić do szefa i powiedzieć: nie mogę, jest niebezpiecznie.
7: Nie widzę siebie w pracy, nie?
24: No,

0: dobrym kolegą z klasy. Tak sobie myślę. Kurt Nielsen w Radiu Z, 16,5 minuty po godzinie 18, bo dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, dlatego o tym mówię. Święto wszystkich, którzy uczą nasze dzieci. No i czasem znikają, prawda, w takim tajemniczym pokoju nauczycielskim. A co to jest ten pokój, to o tym mówią nasi eksperci.
1: Spokój nauczycielski to jest taki, gdzie nauczyciele się uczą od pana dyrektorka i pani dyrektorki.
2: Nauczyciele mają szpital?
3: Szpital?
2: Tak.
3: Nie, szpitala nie mają.
4: To jest takie miejsce, gdzie piją kawę, odpoczywają i gadają sobie o różnych rzeczach.
5: Rozmawiają ze sobą. Pewnie plotkują na uczniów.
6: No ja myślę, że to jest po prostu wpisane jako jeden z benefitów tej pracy.
0: A jeszcze rodziców dobrze obgadać, nie?
6: To też. Jakoś trzeba z siebie to całe ciśnienie zrzucić. A pamiętasz, co się mówiło pod pokojem nauczycielskim?
0: Nie, co?
6: Ej, ja pukam, ty mówisz.
0: A no tak.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść.

0: to już zaczął prawą ręką nerwowo szukać, gdzie tu się ogrzewanie w tym samochodzie włączało, no to już czas.
1: To już. A gdzie stoicie? O tym za chwilę w wiadomościach z dróg w Radiu Z.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kochanie, to już czas, żebyśmy przestali wynajmować i zamieszkali na swoim.
3: Tak, kawa we własnej kuchni, własna kanapa, wszystko po swojemu. Także chce się wracać.
2: Musimy zacząć się rozglądać. Widziałam, że Murapol właśnie oferuje rabaty nawet do 275 tysięcy złotych na mieszkania w ofercie specjalnej.
3: Widziałem, że budują w naszym mieście. Sprawdźmy ich ofertę.
4: Wejdź na murapol.pl i sprawdź szczegóły. Głosy i muzyka. AI.
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
6: Po reklamie.
7: Mamy środę, 14 dzień października, na zegarach 18.30. Najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Rafał Piech. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Watykan przekazał dobre wiadomości o stanie zdrowia papieża Leona XIV. Wczoraj Ojciec Święty przeszedł operację usunięcia niewielkiego guzka na płucu. Najnowsze badania wykazały, że leczenie przebiega prawidłowo. Papież zaczął już samodzielnie chodzić i wrócił do regularnych posiłków. Wcześniej lekarze zapowiedzieli, że Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. Kolejny atak na statek handlowy w rejonie cieśniny Ormus. Zatonął kontenerowiec płynący pod banderą Singapuru, poinformował Reuters, powołując się na ekspertów od bezpieczeństwa morskiego. W tym samym regionie tonie kolejny statek, którego nie udało się uratować po wcześniejszym ostrzale. Agencja wskazuje, że irańskie siły celowo nasiliły ataki, aby wywołać wzrost cen ropy i wpłynąć na amerykańskie listopadowe wybory do kongresu. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
9: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jego otwartego katalogu, każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
8: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. W Radiu Z teraz zapraszam na wiadomości z dróg.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Zablokowane dwa pasy w kierunku Krakowa na S7 w Świętokrzyskiem koło Kielc. Osobówka uderzyła w bariery, tworzy się duży korek. Zostajemy na S7, ale przenosimy się na Pomorze. Zablokowany prawy pas w kierunku Gdańska. Stoicie też na S6 w miejscowości Kowale koło Gdańska, to w kierunku Bydgoszczy, powodem pracy drogowców. Tłoczno na ekspresowej dwójce w Warszawie, zwalniacie na Ursusie w stronę Ożarowa Mazowieckiego, a także w okolicach lotniska w obu kierunkach. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Jesteśmy już po pierwszej jesiennej burzy, a nie wiem, czy wiecie, starożytne słowiańskie zwyczaje każą po pierwszej burzy uderzyć się kamieniem w głowę albo tarzać po ziemi i według starych wierzeń to zapewnia zdrowie i siłę.
7: To ja podziękuję, jednak nie wiem, może po prostu sok z aroni sobie zrobię. O,
14: nie przekonuje cię kamień? Nie?

0: To Michael Patrick Kelly, Take That w Radiu Z, 18 minut do godziny 19. Jeżeli macie tak, że lubicie gadać i chcielibyście, żeby ktoś was posłuchał, to doskonale się składa, bo po 20 w Radiu Z Mateusz Ptaszyński czeka na wasze telefony w swoim wyjątkowym paśmie Lubię to komentarz. Mhm. Można dzwonić i dzisiaj opowiadać o swoich nauczycielach, dzięki którym po prostu chciało wam się codziennie rano wstawać.
1: No, przepraszam, to ja dzwonię już. Drin.
0: A to teraz powiedz.
1: Odbieraj, no, halo.
0: Odebrałam, dzień dobry, halo, tu Radio Z i Mateusz Ptaszyński, słucham, w sprawie nauczycieli.
1: Dzień dobry, Michał Adamski z tej strony, ja chciałam opowiedzieć o mojej nauczycielce z języka niemieckiego.
0: Oho, boję się, ale
1: no,
0: proszę.
1: To, czego mnie nauczyła, uwaga, bo przeskrobałem trochę, ale powiedziała mi, pamiętaj, Michał, kobiety wybaczą, ale nie zapomną.
0: Michał, jesteś mężem z wieloletnim stażem, sprawdza się?
1: Sprawdza się, do dzisiaj, dziękuję za to pani od niemieckiego.
0: I więcej podobnych historii po 20 w Radiu Z. Teraz Richard Marks.

0: Gdymun w Radiu Z. Nowy rodzaj alarmu w telefonie za rok. O alarmie, który stawia na baczność za moment w wiadomościach.
1: Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już jutro po 20. Lubię to Superstars i Gabriel Fleszar, czyli idol nastolatek z przełomu wieków.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
4: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
9: Panie Pascalu,
8: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
16: Tato, co znaczy negocjować?
17: Szukać porozumienia.
16: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
18: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Po reklamie.
1: Ogłoszenie płatne.
19: Zapraszamy na audycję Fundusze Europejskie Inwestycja w Zdrowie. Ponad 1 mld złotych wsparcia dla podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Na co przeznaczane są te środki? Pytamy eksperta, panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
20: Dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko placówki otrzymają nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy, remontowane i doposażone są pracownie i gabinety, a także kupowany jest sprzęt komputerowy oraz nowoczesne oprogramowanie.
19: A ile podmiotów skorzystało ze wsparcia?
20: Dotychczas już blisko 2700 placówek w całym kraju, a planowany jest kolejny nabór.
19: Co dobre wiadomości dla pacjentów.
20: Tak, kontynuacja dofinansowania to kolejne lepiej wyposażone przychodnie, w których pacjenci będą mogli wykonać więcej badań na nowoczesnym sprzęcie, a co ważniejsze, wykonają je bliżej miejsca zamieszkania. Dzięki funduszom europejskim opieka zdrowotna rozwija się nie tylko w dużych miastach, ale także na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, a wsparcie może przyczynić się do otwarcia nowych placówek, zwłaszcza tam, gdzie jest ich mniej.
19: Bardzo dziękuję. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Ogłoszenie płatne.
0: To już prawie 19, więc przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Na miejscu Rafał Piech. Prosimy.
2: Krok do przywracania normalności. Goście Radia Z komentuje ślubowanie Macieja Berka. Telefon zawyje jak syrena. Rząd szykuje nowy system alarmowy. Protest mieszkańców Katowic. Nie chcą budowy nowego osiedla. Minister Sprawiedliwości reaguje na zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu, aby ten z urzędu zajął się tym, co dziś działo się przed budynkiem. Minister chce, aby śledczy ocenili też próby sparaliżowania pracy instytucji. Jak wiecie z Radia Z, dziś rano Maciej Berek złożył ślubowanie w obecności marszałków Sejmu i Senatu z formułą wobec prezydenta. Prezydenta jednak nie było na miejscu. To jest kolejny krok do przywracania normalności, komentował Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, w programie Trzy pytania na koniec dnia. Po tej rozmowie z gościem na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie jest Beata Lubecka, z którą się teraz łączymy.
21: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Beato. Czy Maciej Berek działa zgodnie z prawem?
21: No według wiceszefa MSZ-u i posła Koalicji Obywatelskiej tak, a jeśli ktoś tu łamie prawo, to pan prezydent, przekonywał Marcin Bosacki.
22: Zarówno pan Berek, jak i czwórka innych sędziów została prawidłowo wybrana przez Sejm. Są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a niestety prezydent ich nie zaprzysiągł, ale to on postępuje wbrew prawu.
21: Trzeba robić to, co jest słuszne i my to w tej chwili robimy, mówił wiceminister Bosacki i dodawał, że zrobił to polski Sejm, robią to prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Niestety spotykają się, i tu padło mocne stwierdzenie, ze szkodliwym warcholstwem takich osób jak pan Święczkowski. Przypomnę, mowa o prezesie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Jest też reakcja głowy państwa, jak przekazała Kancelaria Prezydenta. Karol Nawrocki z uwagi na sytuację w Trybunale odwoła zaplanowaną na czwartek wizytę w Słowenii. Za rok telefon komórkowy ma zyskać nową funkcję. W sytuacji zagrożenia ma zadziałać jak syrena alarmowa. Zacznie wibrować i wysyłać informacje. W tej sprawie rząd podpisał list intencyjny z operatorami sieci komórkowych. Telefon zacznie nadawać sygnały nawet jak będzie wyciszony, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
23: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji: zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj, w sposób właściwy.
2: System będzie działał jak naczynia połączone razem z alertami i syrenami alarmowymi. 2000 mieszkań i ogromne osiedle wciśnięte między istniejące bloki. Mieszkańcy Katowic protestują przeciwko planom dewelopera, którego udziałowcem jest piłkarz Arkadiusz Milik. Do miasta trafił wniosek o budowę osiedla na terenie dawnego stadionu rozwoju Katowice w ramach tzw. Lex Developer. Okoliczni mieszkańcy obawiają się przede wszystkim większych korków, hałasu i wieloletniej budowy, o czym opowiedzieli naszemu reporterowi Szymonowi Kastelikowi.
24: Tu jesteśmy zamknięci. Z tymi korkami to będzie.
25: Tu dzieci nie mają gdzie się bawić, wie pan. Teraz tu ani jednej ławki, wie pan.
26: Czyli nowe osiedle nie jest potrzebne aż tak bardzo.
25: No aż tak bardzo chyba nie.
24: Najbardziej by mnie to cieszyło, jakby tu sklepy powstały co bliżej, nie?
26: Może być ciasno.
24: Może być.
2: Do dzisiaj miasto zbiera uwagi do wniosku. Powstała też petycja mieszkańców do radnych, by zablokowali plany budowy. Sam deweloper zapewnia, że teren osiedla będzie otwarty z boiskami, placami i lokalami dostępnymi dla wszystkich. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, w którym nauczyciele są szczególnie doceniani za swoją pracę. Jak podkreślają, pracę wyjątkowo wymagającą, trudną, ale taką, której, jak podkreślają, nie zamieniliby na żadną inną, bo jak przekonują, daje mnóstwo satysfakcji.
27: Dziś zawód nauczycielski jest zupełnie innym zawodem niż 40, 30 czy nawet 10 lat temu. Stawia przed nauczycielami każdego dnia coraz to nowe wyzwania.
28: Czego nauczycielom życzyłaby pani w dniu ich święta?
27: Na pewno życzę nauczycielom zdrowia, na pewno życzę sił, na pewno życzę, żeby ich zapał nie opadał i życzę im, żeby spotykało ich jak najwięcej satysfakcji z takiej codziennej, prawdziwej, żmudnej pracy.
2: Z Bogumiłą Cichacz, dyrektorką podstawówki nr 70 w Łodzi, rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. A już teraz zapraszam na wiadomości kulturalne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Kultowy serial z archiwum X powróci w nowej odsłonie. Odcinek pilotażowy dla platformy Disney przygotował Ryan Coogler, reżyser Czarnej Pantery i obsypanego Oscarami filmu Grzesznicy. Na razie nie wiadomo, kiedy nowa seria trafi do streamingu. Teatr Zagłębia w Sosnowcu zaprezentuje w sobotę spektakl Lady Mayday z audiodeskrypcją dla widzów niewidomych i słabowidzących. Specjalny opis słowny ułatwi śledzenie akcji na scenie, gesty aktorów, kostiumy i opis scenografii. Przedstawienie w reżyserii Artura Barcisia zostanie zaprezentowane realizowane w ramach Festiwalu Kultury bez Barier. Sosnowiecki Teatr bierze udział w tym ogólnopolskim wydarzeniu już po raz czwarty. Ponad 1000 autorów i przeszło 500 wystawców. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna 29. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Nie zabraknie wielkich nazwisk, w tym Olgi Tokarczuk, mówi komisarz targów Małgorzata Downar.
3: Będzie też laureat tegorocznej nagrody Nika Szczepan Twardoch. Miłośnicy kryminałów spotkają również Katarzynę Bondę, Wojciecha Chmielarza, Katarzynę Puzyńską, Marka Krajewskiego, Macieja Siembiedę, Roberta Małeckiego, Małgorzatę Oliwię Sobczak czy Mieczysława Gorzkę.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie ruszają w następny czwartek.
5: Patrzę na to, co będzie działo się w nocy i jutro i mam wrażenie, że sezon na kukiryny powoli dobiega końca. Czy panowie wiedzą, co to jest?
0: Kukiryny? Ty słyszałeś coś?
6: Tak, niestety słyszałem.
0: Tak? A to smaczne jest?
6: Bardzo.
0: Bardzo smaczne, tak?
6: Okay. Sosem, polecam
5: sosem. Ci młodzi na hulajnogach elektrycznych, taka chciałam być młodzieżą.
0: To niesmaczne.
7: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

Taylor Swift, Patient Zero, to jest dzisiejsze miejsce 9. Także szybko wyszła z propozycji, ale jakoś mnie to nie dziwi. W końcu to jest Taylor Swift. Oskar Cyms bez końca na miejscu 8, a wygłosujcie na radio.pl. Ciekawe, kto dzisiaj będzie numerem 1.

0: Stop the Wearing, aż propozycja do listy Lubię to w Radio Z. Głosujcie na waszych ulubieńców, radioz.pl, zakładka radio i lista Lubię to. Aż za dwa dni wydaje płytę The Girl of Your Dreams, dziewczyna twoich marzeń. O, odważnie, odważnie. Ciekawe, czy to o niej, czy o jakimś innym podmiocie lirycznym. Somber, My Body Isn't Ready. Miejsce siódme. Nie muszę chyba przypominać, że Somber jest gwiazdą przyszłorocznej edycji festiwalu Open Air.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kochanie, to już czas, żebyśmy przestali wynajmować i zamieszkali na swoim.
8: Tak, kawa we własnej kuchni, własna kanapa, wszystko po swojemu. Także chce się wracać.
7: Musimy zacząć się rozglądać. Widziałam, że Murapol właśnie oferuje rabaty nawet do 275 tysięcy złotych na mieszkania w ofercie specjalnej.
8: Widziałem, że budują w naszym mieście. Sprawdźmy ich ofertę.
9: Wejdź na murapol.pl i sprawdź szczegóły. Głosy i muzyka. AI.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
15: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Margaret, prima ballerina, miejsce szóste dzisiejszego notowania listy Lubię to w Radiu Z. No to może co, druga odpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Nie płaczą na miejscu pierwszym dzisiaj. No nie mogę wam więcej zdradzić. Mówiłem, że męski duet, to była pierwsza odpowiedź. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. A tymczasem Temper City i premierowe nagranie od nich Reverse Psychology. To jest drugi singiel w karierze tego zespołu. No pierwszy był ogromnym sukcesem, głównie za sprawą internetu i TikToka. Self-Aware, ten mam na myśli. Czy osiągnie podobny sukces najnowszy kawałek? To też zależy od was. Głosujcie na radioz.pl.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Kaiko, Max Magnon, Take Me Back, miejsce piąte dzisiejszego notowania. A za chwilę na czwartym Zalia, tylko kochaj mnie. Zalia pojawiła się na okładce magazynu Glamour. No, wygląda glamour, no, jak sama nazwa wskazuje. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.

Poza tobą nic, Liwka, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Numer radzi sobie całkiem nieźle na TikToku, a trochę czasu od premiery minęło. Miejsce trzecie przed nami, Fastboy i Music Sounds teraz na trzecim.

0: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię to w Radiu Z.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Riff Neptunika w Radio Z. Propozycja do listy Lubię To. A kto na miejscu pierwszym?
1: Na miejscu numer jeden Kuba i Kuba, Chłopaki.
0: Tak jest, Chłopaki. Na miejscu pierwszym ma dla ciebie płyta Niespodzianka.

0: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
1: Reklama.
2: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Gimme, gimme, gimme! Nowe słodkie żelki Gimme z dodatkiem kreatyny. Kwaśna porzeczka, kwaśne jabłko i mango. Dostępne już w Biedronce. Produkt nie jest suplementem diety i nie jest przeznaczone dla dzieci.
6: Gimme, gimme, gimme! Gimme!
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęt

0: reklamie.
1: Tu Radio Z, czas na najnowsze wiadomości. Rafał Piech już w studiu, posłuchajmy.
2: Prezydent nie jedzie do Słowenii, powodem sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Inflacja we wrześniu wyższa niż prognozy, powodem wysokie ceny paliw. Spór o Marsz Równości w Lublinie i patronat prezydenta miasta. Prezydent Karol Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii. Jak wyjaśnił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, jest to związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odwiedził Trybunał, by osobiście wysłuchać relacji na temat dzisiejszych wydarzeń. A ze mną w studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Dobry wieczór.
2: Wysłuchałeś oświadczenia ministra Boguckiego.
3: Tak,
2: jak komentuje to, co działo się przed i w samym Trybunale?
3: Szef kancelarii prezydenta twierdzi, że to były wydarzenia bezprecedensowe. Jeszcze raz wyjaśnił, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia ani Macieja Berka, ani czworga wcześniej wybranych przez Sejm sędziów. Trwa jednak proces, w przypadku Berka, wyjaśniania wątpliwości, czy spełnia on formalne kryteria wyboru, a co do pozostałych czworga istnieje spór kompetencyjny między prezydentem a Sejmem, który wyjaśnić ma właśnie Trybunał.
4: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko Konstytucji.
3: Zbigniew Bogucki dodał, że to właśnie jest powód, dla którego prezydent jako strażnik Konstytucji nie może w takim momencie opuścić kraju.
2: Dziś rano Maciej Berek złożył ślubowanie w gabinecie marszałka Sejmu, a następnie pojechał do Trybunału podjąć obowiązki. Nie został jednak dopuszczony do tego przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Ślubowanie Macieja Berka skomentował premier. Donald Tusk zapowiedział przywrócenie praworządności dostępnymi metodami, spokojnie, ale stanowczo.
5: Wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie, podejmą kroki, aby przywrócić spokój, a nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Z kolei według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka mamy próbę sparaliżowania pracy Trybunału, dlatego zlecił prokuratorowi krajowemu wszczęcie postępowania z urzędu w tej sprawie. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. Wynosiła we wrześniu 4,1% w porównaniu rok do roku, a napędzały ją ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu, ceny paliwa niżej. Wyższe były też opłaty za wodę, gaz i prąd, więcej trzeba było zapłacić również za alkohol i wyroby tytoniowe. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi Radiu Z na EFNI w Sopocie profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
6: To, co trochę niebezpieczne, to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
2: We wrześniu tańsze za to były warzywa, mięso drobiowe i masło. Emocje wokół Marszu Równości w Lublinie. Parada przejdzie w najbliższą sobotę. Po raz pierwszy pod patronatem prezydenta miasta Krzysztofa Żuka. Nie podoba się to opozycji, o czym z Lublina relacjonuje nasz reporter Mateusz Kasiak.
7: Radny Tomasz Gontarz z Prawa i Sprawiedliwości mówi mi, że w ten sposób prezydent wyraźnie stoi po jednej stronie ideologicznej. Wspiera też finansowo środowiska LGBT.
8: Uważam, że są pilniejsze wydatki.
7: Nie zgadza się z tym rzeczniczka prezydenta. Justyna Guść mówi mi, że prezydent wspiera różne inicjatywy, a te wydarzenia dotyczą szeroko pojętej wolności,
9: różnorodności i przeciwdziałaniu dyskryminacji.
7: Dodatkowo wydarzenie wpisuje się w Europejską Stolicę Kultury Lublin 2029. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Marsz Równości w Lublinie odbędzie się już po raz siódmy. A teraz wieczorem po raz pierwszy z nami Krzysztof Wilanowski.
10: Zapraszam.
2: Zapraszam na wiadomości sportowe.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
10: A wiadomości sportowe zaczynamy od dobrych wieści z Wuhan. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do 1/8 finału chińskiego turnieju. Pierwsza z naszych tenisistek w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Fręch w dwóch setach. Kolejno 6-2 i 6-1. Znamy się bardzo dobrze, dlatego musiałam skupić się na dobrej i równej grze. Wiedziałam, że Magda walczy o każdą piłkę i często wykorzystuje siłę uderzeń rywalki. Wiedziałam, że nie mogę szarżować, tylko grać solidnie i cieszę się, że to mi się udało.
11: not play too crazy, but stay solid and I'm happy that I did that.
10: Mówiła Świątek. Chwalińska po zacięciu boju pokonała Marii Buzkową 2-1. Pierwszego seta 6-1 wygrała Czeszka. Dwa kolejne kończyły się takim samym wynikiem, ale na korzyść Polki. Z kortów przenosimy się na boiska piłkarskie. W Rotterdamie i Lincu trwają mecze Ligi Mistrzów. Feyenoord 2-1 prowadzi z Como. Lask dostaje lanie od Liverpoolu. The Reds prowadzą 4-1. W obu meczach minęła godzina gry, a za godzinę zacznie się 7 kolejnych spotkań, a wśród nich hit. Manchester City zmierzy się z PSG.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman. Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Deszczowo, deszczowo dzisiaj wieczorem. Zakopane tutaj może pokropić, ale też w Suwałkach, Olsztynie, Gdańsku i Rzeszowie. W Zakopanem 7 stopni najmniej, tyle samo w Suwałkach. 10 w Łodzi, w Warszawie 11, maksymalnie 12 to Koszalin i Gdańsk.
0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: 6 minut po 20 i tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński. Kłaniam się, program Lubię To w Radio Z i gramy też tak jak lubicie Loreen, Tattoo na początek tej godziny.

Ewa Farna i Znak w Radiu Z w programie Lubię To. 16 minut po 20. Frisi Wersow, chyba nie muszę przedstawiać, kim są ci państwo. Będą bohaterami nowego serialu dokumentalnego jednej z platform streamingowych. Premiera jeszcze w tym roku. To ma być serial poświęcony im, no ale nie tylko im, bo kamery będą towarzyszyć im na dwóch przenikających się płaszczyznach, jak czytam. To będą przygotowania do narodzin ich drugiego dziecka, rozwój nowych projektów i próby łączenia życia rodzinnego z stałą obecnością w internecie. Wyruszymy też z Karolem i Weroniką w podróż, która zabierze ich poza dobrze znaną rzeczywistość. Dobrze sobie to wymyślili. Ślub poszedł z weselem na fakturkę, na firmę. Drugie dziecko też tutaj w jakiś sposób się spłaci już na początku. Mądrze. DJ Gadget, Jason Derulo, Melody w Radio Z teraz.

0: Kent Holders, Macklemore, Ryan Lewis w Radiu Z, a za chwilę piosenka, która powstawała przez długie lata. Na początku miała być zespołu Wham i tak była opisywana, ale później jako George Michael, Careless Whisper. To za chwilę zagramy. Przez długi czas George Michael nie mógł znaleźć saksofonisty, który zagrałby ten motyw, który on doskonale wymyślił. Jakaś domówka się ostatnio w sieci pojawiła, więc jeśli jesteście ciekawi, to posłuchajcie.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
15: Pokaż!
14: Gigalinie! Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach!
15: A ile tych linii?
14: Giga!
15: No to będzie Giga Challenge! Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
19: O, widać, że czujesz się pewnie.
18: Jak ty to robisz? To moje składki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
19: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
18: Spróbuj koniecznie.
19: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
20: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
21: Kochanie, to już czas, żebyśmy przestali wynajmować i zamieszkali na swoim.
22: Tak, kawa we własnej kuchni, własna kanapa, wszystko po swojemu. Także chce się wracać.
21: Musimy zacząć się rozglądać. Widziałam, że Murapol właśnie oferuje rabaty nawet do 275 tysięcy złotych na mieszkania w ofercie specjalnej.
22: Widziałem, że budują w naszym mieście. Sprawdźmy ich ofertę.
23: Wejdź na murapol.pl i sprawdź szczegóły. Głosy i muzyka. AI.
24: 18,47,12.
25: Co liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
25: To ja też chcę! 24,39.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Z i już.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.

Luis Fonsi, Demi Lovato, Echa Mella Culpa w Radiu Z, 27 minut do 21, a już teraz jedna z naszych nowości, propozycja do listy, lubię to przy okazji Eli Oaks i Lavinia Reasons. Eli Oaks jutro gra seta w Berlinie, DJ seta. Z tego powodu stworzył swój autorski napój, który dostanie każdy przed tym występem. Ciekawe, co to będzie za napój. Jak się czegoś dowiem, dam wam znać.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
1: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

Clean Bandit i Anne-Marie Rockabye w Radiu Z. 12 minut do 21, a po 21, jak to w środę, lubię to komentary, czyli zabieracie głos na żywo bez cenzury. Dzisiaj mamy Dzień Edukacji Narodowej. To jest święto nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. W związku z tym taki temat wspominkowy trochę. Kto był waszym ulubionym nauczycielem w szkole i dlaczego cały czas pamiętacie tę osobę, albo dzięki niej możecie powiedzieć, że jesteście w tym miejscu, w którym jesteście w życiu. 321-321-321, numer telefonu do studia, który przyda wam się po 21. Ja pamiętam na przykład takiego nauczyciela od angielskiego. Chyba nigdy nie nauczyłbym się tak sprawnie i tak szybko czasowników nieregularnych, gdyby nie to, że na początku, nie umiejąc ich, dostałem chyba ze 20 jedynek, zresztą jak reszta klasy, a później jak się nauczyłem, to same piątki. I okazuje się, że te piątki ważyły zdecydowanie więcej niż 20 jedynek. Można było dostać 3 piątki i mieć na przykład 4 po pierwszym semestrze. 321-321-321 po 21. To wy zabieracie głos i wspominacie nauczycieli.

0: Reklama.
1: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
2: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
4: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
5: Masz tyle sukienek.
4: Ale wszystkie za duże.
5: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
4: Nie, biorę Hepa Slimin.
5: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
4: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
5: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
4: To co, zakupy?
5: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
6: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
7: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
8: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
9: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
8: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
8: Aflofarm.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Rafał Piech już w studiu. Posłuchajmy.
5: Przygotowywał zamach na premiera i ministra obrony, areszt dla 66-latka. Trzy osoby zatrzymane przed Trybunałem Konstytucyjnym, będą wnioski do prokuratury. Coraz mniej uczniów chodzi na lekcje religii w Łodzi. Miasto zebrało najnowsze dane ze szkół.
4: 21.
5: Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę. Wczoraj usłyszał zarzuty. A ze mną reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
6: Jestem.
5: Marcinie, jak sąd uzasadnił decyzję o areszcie?
6: Przede wszystkim obawą matactwa. Postępowanie w tej sprawie, jak twierdzi prokuratura, ma charakter rozwojowy i pobyt podejrzanego na wolności mógłby przeszkodzić w sprawnym prowadzeniu tego śledztwa. Poza tym mężczyzna groził popełnieniem przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, co też było przesłanką, by areszt zastosować. Krzysztof N. wczoraj usłyszał w prokuraturze 9 zarzutów oprócz zamachu na premiera i wicepremiera, także propagowania w internecie ideologii siłowego przejęcia władzy w Polsce. Za najpoważniejszy z zarzutów mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
5: W czasie przeszukania mieszkania mężczyzny służby znalazły m.in. improwizowane ładunki wybuchowe. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zatrzymano 3 osoby, poinformował szef MSWiA. Jak przekazał Marcin Kierwiński, wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału. Z kolei 2 sędziów otrzymało ochronę SOP. Wcześniej minister tak komentował obecność mundurowych przed budynkiem Trybunału.
7: Jeżeli prawo będzie łamane, jeżeli stosowne instytucje będą zwracały się w tym zakresie do policji, policja będzie wykonywać swoje obowiązki. Nie wykluczam żadnego scenariusza.
5: Dziś przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanych zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Protestujący próbowali m.in. blokować wejście do siedziby Trybunału Maciejowi Berkowi, który dziś złożył ślubowanie w Sejmie. W Hamburgu ruszył proces obywatela Ukrainy. To jeden z podejrzanych o udział w wysadzeniu przed 4 laty rurociągów Nord Stream łączących Rosję z Niemcami. Więcej o procesie niemiecki korespondent Radia Z, Wojciech Hernes.
8: Na ławie oskarżonych przed hanzeatyckim Wyższym Sądem Krajowym w Hamburgu siedzi 50-letni obywatel Ukrainy Serhii K. Niemiecka prokuratura generalna zarzuca mu udział w przestępczym akcie sabotażu. Procesowi towarzyszy ogromne zainteresowanie mediów z całego świata. Akredytowanych jest ponad 1000 dziennikarzy. W Hamburgu, w okolicach gmachu sądu i na sali rozpraw wprowadzono niezwykle zaostrzone środki bezpieczeństwa. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
5: Przed budynkiem sądu odbyła się proukraińska demonstracja. Jej uczestnicy rozwinęli transparenty z napisami "To Rosja jest terrorystą" i skandowali, jeśli Ukraina polegnie, przyjdzie kolej na Europę. W Łodzi policzono, ilu uczniów chodzi na lekcje religii. Najnowsze dane pokazują, że od lat trend jest spadkowy. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkodlarek.
9: W szkołach ponadpodstawowych na lekcje religii chodzi nieco ponad 2,5 tysiąca uczniów na ponad 24 tysiące. W podstawówkach na prawie 40 tysięcy uczniów, na religię chodzi nieco ponad 23 tysiące. Ale i tu widać pewien charakterystyczny trend, mówiła mi odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
10: W szkołach podstawowych po tym okresie komunijnym też jest dużo rezygnacji.
9: Łódzki samorząd chciałby móc łączyć zajęcia religii tak, by w jednej lekcji mogli brać uczniowie z kilku pobliskich szkół. Miasto zaproponowało takie rozwiązanie Ministerstwo Edukacji. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Miasto przekonuje, że w niektórych szkołach zdarzają się lekcje religii organizowane jedynie dla 2-3 uczniów. Zdaniem władz to kolejny argument, by takie zajęcia organizował kościół, na przykład w salkach parafialnych. A obok mnie ponownie Krzysztof Wilanowski. Zapraszamy na sport.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
3: Trwa wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. Dwa mecze już za nami, 7 kolejnych zaczęło się przed momentem. 5 goli padło w Rotterdamie. Feyenoord 3-2 pokonał Como. Aż 9 goli zobaczyli kibice w Lincu, ale wielkich powodów do radości nie mają. Ich Lask 3-6 przegrał z Liverpoolem. A jutro w Lidze Europy zagrają Lech i Jagiellonia. Przed kolejorzem arcytrudne zadanie, bo zmierzy się z Bayerem Leverkusen, czyli czwartą obecnie drużyną w niemieckiej Bundeslidze. O tym, co jest kluczowe w pojedynku z takiej klasy rywalem, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
13: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć indywidualnych błędów i nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo. Musimy być mega skoncentrowani.
3: W teorii łatwiejsze zadanie przed Jagą, bo jej rywalem będzie Ararat Armenia. Ekipa z Białegostoku spróbuje się przełamać po 4 porażkach z rzędu.
14: Chcemy grać dobrze i chcemy wygrać. Jesteśmy gotowi. Wiemy, co musimy zmienić i na pewno będę dobrze. Jesteśmy mentalność gotowi i to jest bardzo ważne.
3: Zapowiadał pomocnik Jagi Jesus Imaz. Mecz Lecha jutro o 18:45. Jaga zacznie o 21:00.
12: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Hyrman.
4: Sprawdzam, co w pogodzie jutro. No, 16 stopni to będzie maks, na który możemy liczyć, tyle w Szczecinie. Tam sporo słońca. A jeśli chodzi o deszcz, to możemy się go spodziewać głównie na wschodzie i w centrum. Tutaj też ciut chłodniej, bo 12 w Białymstoku, a w Zakopanem tylko 10 stopni. 5 minut po 21:00, tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. No, dzisiaj mamy Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela, po prostu tak się kiedyś mówiło i tego się trzymajmy. 321-321, numer telefonu do Lubię to komentarze. I pytanie o waszego ulubionego nauczyciela w szkole. Dlaczego pamiętacie go do dziś? Zadzwońcie, opowiedzcie, powspominajcie, pozdrówcie może swojego ulubionego nauczyciela. 321-321-321, numer do studia na żywo, bez cenzury.

0: Marshmallow, Jonas Brothers, Live Before You Love Me w Radiu Z, 11 minut po 21 w środę, 14 października w kalendarzu, czyli Dzień Nauczyciela. No i takie wspominki dzisiaj razem z wami w Lubię To Komentery. Kto był waszym ulubionym nauczycielem i dlaczego pamiętacie go do dziś? A może dzięki niemu właśnie jesteście w tym miejscu, w którym jesteście? Dobry wieczór, witam pierwszą osobę.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie. Beata z tej strony, południe Polski. Dobry
0: Beato,
1: wieczór.
0: Słuchamy twojego wspomnienia.
1: No, zacznijmy od szkoły podstawowej i tu w zasadzie pamiętam fantastyczną wychowawczynię i matematyczkę, panią Anię Ząbek. Świetny pedagog, odpowiednie podejście. No i przede wszystkim matematyczka, która nie dość, że umiała, to potrafiła przekazać nam wiedzę i to jest olbrzymi atut. Potem szkoła średnia. I właściwie krąg jest szerszy. W szkole średniej cudowna polonistka Joasia Gawlikowska. Asiu, pozdrawiam. Oprócz tego wychowawca, który dbał o PO, pan Fuczek, a jakże, ale uczył nas też na WF-ie i uczył nas miłości do gór, którą mam do dziś. Potem były też studia pan Lis, pan to panie profesorze serdecznie pozdrawiam i wielu innych. Oczywiście było wielu nauczycieli, naprawdę wielu, a niedawno jeszcze powinnam też pozdrowić, bo to też jest związane z edukacją szeroko pojętą, pana chorążego Krzysztofa Rybaka i panią porucznik Małgorzatę Jaworek z 12 Pułku Logistycznego z Kołobrzegu. Jeśli mnie słuchacie, to was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, bo oni szybko uczą życia i paru podstawowych zasad. Wszystkich mam lasów. Kto nie był w wojsku, polecam, warto pójść. I dzięki nim chyba również gdzieś stoi u mnie też na półce napis, garnuszek z napisem dla najlepszej pani w świecie. Historia toczy się dalej. Życzę wszystkim, żeby mieli dobre wspomnienia. Nie wszyscy może są idealni, ale niektórzy naprawdę wybitni i tych się pamięta, co oznacza nauczyli, wymagali, a potem jak już osiągnęliśmy coś w życiu, to mogą podać rękę i powiedzieć, to twoja zasługa, a ja mówię, to ich zasługa. I bardzo serdecznie wszystkich edukatorów, coachów, pedagogów i tych wszystkich, którzy chcą z pasją czegoś nauczyć młodzież, wszystkich was serdecznie dzisiaj pozdrawiam. A co tam, świętujmy, ale nie tylko dziś. Czasy są trudne, ale róbmy swoje.
0: Pozdrawiamy serdecznie, no ale pamięć do nazwisk, przyznajcie. Wy też możecie powspominać jednego albo więcej nauczycieli, jeśli tacy pojawili się w waszym życiu. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radio Z. A dzisiaj Dzień Nauczyciela i wspominamy ulubionych nauczycieli. W Lubię to komentarze na żywo. Możecie zadzwonić i nawet pozdrowić. Słuchamy. Dobry wieczór. Kto z nami tym razem?
1: No cześć. Cześć, Zbyszek z tej strony. Leciwy taki uczeń już, bo 62 lata. No taki leciwy i powiem wam szczerze, wspominam, kogo wspominam? A mnie może zlinczują, ale nauczycieli od języka rosyjskiego.
0: No ale to wiesz, no kiedyś to był obowiązkowy przedmiot, więc na co tutaj...
1: No był obowiązkowy i ja do sich por gawariu хорошо по-ruski i tym nauczycielom bardzo dziękuję. I powiem tak, zacznę od szkoły podstawowej, gdzie nie byłem orłem w nauce i była taka pani profesor Dębicka. Niestety ta pani już chyba nie żyje. Ona mnie zaczęła uczyć tego, ja nie kumałem nic z tego języka rosyjskiego. Później była szkoła zawodowa, też była jakaś pani tam profesor od tego rosyjskiego, też bardzo fajna, nie znam, nie pamiętam nazwiska, ale już petardą była pani Grażyna Zyzakowy z Tychy, ulica Hanki Szawickiej, takie było, może jest jeszcze technikum przy FSM-ie. Ja tam byłem, bo pochodzę z Buszka, mieszkam w Buszku i chodziłem tam, byłem Gorol, jak to się mówi, i tam mieszkałem w Wólcu, Wólec, wiesz co to jest Wólec?
0: Nie wiem.
1: Wólec, to jest internat. Mieszkałem w tym Wólcu, jeżeli gdzieś tam mnie ktoś słyszą jakieś hanysy, to myślę, że potwierdzą to. No wspaniała pani profesor. Co jeszcze zapamiętałem, tutaj tak może chaotycznie mówię, urodziła się tego samego dnia, co i ja, czyli 21 listopada, no lata nie te same, ale 21 listopada, wspaniała pani pedagog, która no potrafiła nas jak gdyby krzesić do tego znienawidzonego i wtedy również języka coś, co no, zostało nam. Pisałem maturę, to znaczy nie pisałem, bo zdałem maturę z tego innego na piątkę, wtedy jak się zdało na maturę, a miałem czwórkę z matematyki, a zdałem na maturze zdałem na piątkę, to już nie musiałem zdawać tego rosyjskiego. Pani pedagog, pani profesor, Grażyna Zyzakowy.
0: Wtrącę ci się troszeczkę, żeby dać też szansę innym i zachęcam, żebyście wspominali może jednego nauczyciela, może tak ustalmy, będzie nam łatwiej tutaj trzymać czas. Guns N' Roses w Radiu Z teraz, 321-321-321, dzwońcie.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Kochanie, to już czas, żebyśmy przestali wynajmować i zamieszkali na swoim.
11: Tak, kawa we własnej kuchni, własna kanapa, wszystko po swojemu. Także chce się wracać.
10: Musimy zacząć się rozglądać. Widziałam, że Murapol właśnie oferuje rabaty nawet do 275 tysięcy złotych na mieszkania w ofercie specjalnej.
11: Widziałem, że budują w naszym mieście. Sprawdźmy ich ofertę.
12: Wejdź na murapol.pl i sprawdź szczegóły. Głosy i muzyka. AI.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Bez końca Oskar Cyms w Radiu Z, a dzisiaj w Lubię to komentarze. Temat pozytywny, który nas nie podzieli, myślę, tym razem, bo o nauczycielach naszych ulubionych w Dniu Edukacji Narodowej, czyli w Dzień Nauczyciela, rozmawiamy w Radiu Z. No to kolejne wspomnienie teraz nauczyciela, któremu może zawdzięczasz to miejsce, w którym dzisiaj jesteś. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To słuchamy twojej historii.
1: Ja chciałabym pozdrowić panią Gabrielę Warakomską, nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej numer 5 w Suwałkach. To osoba, która była również naszym wychowawcą naszej klasy. Wspaniała osoba, która tak naprawdę pokazała, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy zaplanować swoją przyszłość. No i też nie ukrywam, że zaraziła nas i miłością do języka polskiego, ale również do tego, żeby żyć, funkcjonować i być zawsze zgraną klasą. Byliśmy mocno bardzo niesforną klasą, ale z jej jakby tutaj przywództwem zawsze się wszystko super kończyło i z uśmiechami na twarzy kończyliśmy dzień.
0: Wielkie
1: serdecznie
0: dzięki.
1: Ją pozdrawiam.
0: Wielkie dzięki
1: pozdrawiam.
0: Za to. Wspomnienie pozdrawiamy. I jeszcze jedna taka szansa na pozdrowienie, albo po prostu wspomnienie, taką nostalgiczno-sentymentalną podróż w czasie w Radiu Z za chwilę. Dzwońcie 321 321 321.

0: Pictures of You, The Last Good Night w Radiu Z. 18 minut do 22. Dzisiaj w Lubię to komentary. Temat, który łączy wszystkich, bo to wspomnienia, taka podróż nostalgiczna do lat młodości, bo wspominamy ulubionych nauczycieli dzisiaj, Dzień Nauczyciela, więc w tej sprawie dzwonicie 321-321-321. Ostatnie wspomnienie teraz w Radiu Z. Dobry wieczór, kto z nami?
1: Mariusz z Pułczuska.
0: Witamy cię.
1: 56.
0: O, no to jeszcze pamiętasz, co się działo w szkole?
1: Tak, bardzo dokładnie, bo się ustawiło całe życie moje w związku z tym. Więc w nawiązaniu do tego, co pan mówił o tej nauczycielce z rosyjskiego, więc ja w 72 roku w liceum José Martí 22 w Warszawie dostałem się pod skrzydła pani Bielczyk, która uczyła francuskiego, to jest mama najlepszego naszego oszczepnika po sidle, pana Bielczyka, i nie musiałem, taka była kapitalna nauczycielka, tak umotywowana, że nie musiałem na maturze zdawać języka francuskiego i zdawałem go razem z dwoma koleżankami, które szły na romanistykę. Następnie byłem wolontariuszem w Lourdes i te Saint-Pierre w 95 roku. No i potem cały czas w tym francuskim żyłem i studia podyplomowe robiłem w Lyonie w Marseille Étoile administracji weterynaryjnej 2003-2004 i potem całe życie z francuskim. Taki wow. Jestem tej pani nauczycielce wdzięczny, że po prostu całe życie dzięki jednemu profesorowi może być ustawione.
0: Ale wyczuła, ale wyczuła. Wielkie dzięki za to wspomnienie. No pięknie dzisiaj powspominaliśmy w Radiu Z waszych ulubionych nauczycieli. No moglibyśmy tak długo, długo wspominać, bo sporo tych ludzi przewinęło się w naszym życiu. Damiana Dawid teraz w Radiu Z.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu, stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Po reklamie.
11: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 22:00. Te przygotował i przedstawi Rafał Piech.
12: Jest wniosek o aresztę dla dyrektora prywatnego zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. W każdej szkole miejski strażnik Lublin wraca do programu sprzed lat. Po operacji papież wraca do sił, jest najnowszy komunikat Watykanu. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla Marcina N., dyrektora prywatnego zoo w Łącznej, niedaleko Wałbrzycha. Zakończyły się przesłuchania wszystkich 5 osób zatrzymanych w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Śledczy zarzucają im m.in. doprowadzenie do niedożywienia, chorób, a nawet śmierci części zwierząt. W wiadomościach Radia Z nasz reporter Szymon Kastelik, który ma najnowsze informacje w tej sprawie.
13: Wszyscy zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, powiedział mi pełnomocnik właścicieli zoo, mecenas Łukasz Opa. Paliński.
14: Mogę powiedzieć, że nikt się nie przyznał. Każdy z nich dostał ten sam zarzut.
13: Prokuratura chce tymczasowego aresztu tylko dla Marcina N. Pozostałe zatrzymane osoby po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zostały zwolnione. Sąd rozpatrzy wniosek o areszt w czwartek. Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Na terenie ogrodu od wczoraj trwa wywożenie zwierząt. Blisko 30 trafiło głównie do zoo w Holandii. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce wrócić do projektu Strażnik Miejski w każdej szkole. Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. O szczegółach takiej ochrony reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
15: Program z sukcesami przez kilka lat działał już w Lublinie w przeszłości. Strażnik na terenie szkoły ma pełnić rolę stałego dzielnicowego. Pilnuje, patroluje i kontroluje, mówi Radio Z wiceprezydent Lublina do spraw oświaty Mariusz Banach.
16: Pilnuje też porządku na parkingu. Pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
15: Strażnik mógłby też pilnować na przykład wejścia do szkoły. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Docelowo w każdej szkole ma pojawić się co najmniej jeden strażnik. Program ruszy prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Jest śledztwo w sprawie fałszowania podpisów na listach poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa, ustaliło Radio Z. Zawiadomienie w tej sprawie złożył miesiąc temu komisarz wyborczy. Odkrył kilkadziesiąt podpisów osób zmarłych na dokumentach dostarczonych przez Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji i byłego prezesa NIK Mariana Banasia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie listy Banasia i umorzyła sprawę Bocheńczaka. Prokurator Tomasz Waszczuk w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem wyjaśnia dlaczego.
17: Na pewno zostały one podrobione, natomiast nie udało się procesowo wykazać i ustalić, kto konkretnie dostarczył te listy.
18: Wyjaśnijmy jeszcze, panie prokuraturze, tutaj w tym wątku, dlaczego to się nie udało.
17: Osób zaangażowanych w sporządzanie tych list było bardzo dużo, kilkadziesiąt co najmniej. Te listy nie były przez nikogo podpisywane.
18: Dobrze. I mamy drugi komitet, Mariana Banasia.
17: Chodzi przede wszystkim również o ponad 30 podpisów osób, do których komisarz wyborczy wskazał, że to osoby nieżyjące.
12: Za podrabianie dokumentów grozi do 5 lat więzienia. Więcej o tej sprawie piszemy na radio.z.pl. Stan zdrowia papieża Leona XIV po wczorajszej operacji jest dobry. Lekarze usunęli mu część prawego płuca po wykryciu niewielkiego guzka nowotworowego. Teraz czekają na wyniki biopsji, która ma ustalić, czy nowotwór dał przerzuty. Najnowsze badania potwierdziły, że leczenie 71-letniego Ojca Świętego przebiega prawidłowo. Papież wstał już z łóżka, normalnie je i zaczął samodzielnie chodzić. Bliski współpracownik papieża, kardynał Grzegorz Ryś, w rozmowie z Radiem Z przyznaje, że informacje napływające z Watykanu są uspokajające, ale w swojej archidiecezji krakowskiej apelował o modlitwę za papieża.
3: Zaraz na wiadomość o tym, co się dzieje, dałem takie polecenie do wszystkich parafii. Zwykle tego nie robię, ale napisałem też do Ojca Świętego, że się modlę z całym Kościołem. Odpowiedział, że bardzo dziękuję.
12: Papież spędzi cały ten tydzień w rzymskiej klinice Gemelli. Jego dotychczasowe audiencje zostały odwołane do 20 października. Tymczasem prezydentka Peru powiedziała, że powrót papieża do zdrowia może potrwać dłużej niż przewidywano. To może z kolei spowodować opóźnienie jego wizyty w Ameryce Południowej. W listopadzie Leon XIV chce odwiedzić Urugwaj, Argentynę i właśnie Peru. Czas na wiadomości sportowe, które ma dla nas Krzysztof Bilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
20: 11 goli jak na razie padło w 7 trwających meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów. 3 trafienia zobaczyli kibice w Manchesterze. City w hitowym pojedynku przegrywa z PSG już 0-3. 2 bramki padły w Rzymie, tam Roma 1-1 remisuje z Realem Madryt. W Birmingham Aston Villa z Matym Cashem w składzie 3-0 prowadzi z Fenerbahce. FC Porto z Jakubem Kiwiorem w wyjściowej jedenastce i Oskarem Pietuszewskim na ławce bezbramkowo remisuje z Realem Betis. Niespodziewany remis w Norwegii, Bodo Glimt, Borussia Dortmund 0-0, Szachtar Donieck, AEK Ateny 1-1, Slovan Bratysława VfB Stuttgart 0-1. To wszystko. Wyniki do przerwy. Gra też Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W Płotku Wisła prowadzi z Wardarem Skopje 24-20. Minęła 45. minuta gry. Nawciarze walczą o trzecie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Wcześniej drugiej z rzędu porażki doznała Industria. Kielczanie 27-30 przegrali z Magdeburgiem.
19: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
11: Jest na co czekać, jeśli chodzi o weekend. Pogodowo nawet 17-18 stopni. Słońce będzie, chociaż może się trochę bawić w chowanego z nami, bo jakieś chmury też tutaj widzę, ale deszczowo w sobotę w Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem. W niedzielę deszcz w Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem również. No i temperatury bardzo podobne, więc weekend pod znakiem, no takiej złotej polskiej jesieni. Alphaville, Big in Japan, w Radiu Z, Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie, program Lubię To.

Patrycja Markowska, jeszcze raz w Radiu Z, kwadrans po 22. Halloween się zbliża, Święto Zmarłych się zbliża, więc jedna z firm produkujących chipsy, takie popularne, takie co się z puszki wyciąga, kojarzycie taką długą tubę, no to właśnie ta firma szuka wybrańca, którego prochy spoczną w ich puszce urnie. I to nie jest żart, tylko taka specjalna kampania reklamowa. No i można też wygrać zapas chipsów na 200 lat. Pod warunkiem, że zgodzicie się na to, żeby was pochowano w urnie w kształcie charakterystycznej puszki. Widzę, że ona jest taka naprawdę z jakiejś stali szlachetnej stworzona, więc nie wygląda to najgorzej. No ale z drugiej strony w proch się obrócić i wylądować w puszce po chipsach?

Move in the Right Direction Gossip w Radio Z, 22:22. A teraz gramy Lady Punk w Radio Z. Widzieliście już ten film o nich na streamingach? To widzę, że nie ma najlepszych recenzji od krytyków. Ale to ważne, żeby to się słuchaczom podobało i fanom, rzecz jasna.

Michael, My Name Shows w Radiu Z. A teraz propozycja do listy Lubię To. Na pewno ich znacie i lubicie. Kaśka Sochacka i Cortez łączą siły, jak my w Radiu Z. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, dajcie głośniej i zagłosujcie na radioz.pl.

Eminem, Rihanna, Monster. No, powiem wam, że Liga Mistrzów wróciła. To dzieje się w tych meczach. 6 bramek w meczu o Manchester City z PSG. Roma z Realem Madryt 3-3, a wygrywali już 3-1, przypomnę, ekipa z Rzymu. No, drużyna Matiego Kasza, czyli Aston Villa, 5-0 wygrywała z Fenerbahce. Betis właśnie wstrzelił karnego, więc jest 3-2 Sporto, gdzie grają nasi. Bodo wygrywa z Borussią Dortmund 1-0. No, dzieje się w tych meczach. Więcej w wiadomościach sportowych o 23 w Radiu Z.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już jutro po 20. Lubię to Superstars i Gabriel Fleszar, czyli idol nastolatek z przełomu wieków.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
2: Mateusz Ptaszyński, zapraszam. Czas na ostatnie środowe wiadomości w Radiu Z. Tema dla nas bez zmian. Rafał Piech, posłuchajmy.
3: Prezydent odwołał zagraniczną wizytę, powodem sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Zamiast SMS-ów rząd testuje nową aplikację do ostrzegania. Hit dla PSG. Real odrobił stratę w Rzymie. Działo się w piłkarskiej Lidze Mistrzów.
2: 23.
3: Prezydent Karol Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii. Jak wyjaśnił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, jest to związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odwiedził dziś Trybunał, by osobiście wysłuchać relacji na temat wydarzeń. Marcin Frydrych wysłuchał oświadczenia prezydenckiego ministra. Jak komentuje on to, co działo się przed i w samym Trybunale?
4: Szef Kancelarii Prezydenta jeszcze raz wyjaśnił, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia ani Macieja Berka, ani czworga wcześniej wybranych przez Sejm sędziów. Trwa jednak proces w przypadku Berka wyjaśniania wątpliwości, czy spełnia on formalne kryteria wyboru, a co do pozostałych czworga istnieje spór między prezydentem a Sejmem, który wyjaśnić ma właśnie Trybunał.
5: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk.
4: Zbigniew Bogucki dodał, że to jest powód, dla którego prezydent jako strażnik konstytucji nie może w takim momencie opuścić kraju. Marcin Frydrych, Radio Z.
3: Jak wiecie, z Radio Z rano Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie z formułą, że robi to wobec prezydenta. Karola Nawrockiego nie było jednak na miejscu. Prezes Trybunału nie dopuścił go do orzekania, a według prezydenta Berek nie jest sędzią TK. Spór o nowe uprawnienia i kompetencje pielęgniarek i położnych. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby część z nich mogła udzielać porad i przepisywać leki na grypę, choroby gardła czy infekcje oskrzeli. Jak tłumaczy resort, ma to odciążyć gabinety lekarskie. Jednak tym ostatnim pomysł się nie podoba. Dlaczego o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak?
6: Według lekarzy podział ról musi być zachowany, bo na przykład pielęgniarka może nie być przygotowana do leczenia ran, mówi mi Piotr Picula, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.
7: Czy to nie wiąże się z ryzykiem?
6: Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Andrzej Tytuła odpowiada w rozmowie ze mną, że uprawnienia dotyczą tylko niektórych pielęgniarek, które znają się na swojej pracy.
8: Pielęgniarka jest bardzo cierpliwa, dokładna.
6: Lekarze twierdzą, że pielęgniarkom trzeba poprawić warunki pracy, a nie nadawać wciąż nowe uprawnienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Nowe uprawnienia mają wejść w życie w przyszłym roku. Już teraz pielęgniarki mogą m.in. kierować pacjentów na niektóre badania i przepisywać część leków. Nowe narzędzie do ostrzegania już właściwie gotowe. Jak potwierdza w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Rogu. Specjalna aplikacja właśnie przechodzi testy. W założeniu ma to być alternatywa dla SMS-owych alertów RCB. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Co do tego, że taka aplikacja jest potrzebna, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. By weszła do powszechnego obiegu, konieczna jest pewność, że wszystko działa, stąd trwające właśnie testy. Mówi w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
10: Sprawdzamy jej bezpieczeństwo na ataki zewnętrzne, sprawdzamy jej funkcjonalność.
9: Aplikacja nawet przy wyciszonym telefonie ma dawać sygnał alarmowy, ale też wibracje i światło. Według deklaracji Państwowej Straży Pożarnej ma być gotowa i dostępna do końca roku.
3: Z kolei za rok miałby działać nowy system powiadamiania Cell Broadcast. Ma umożliwić przekazywanie komunikatów bezpośrednio na telefony komórkowe znajdujące się na określonym obszarze. Mieszkańcy województwa śląskiego wciąż oddychają spalinami. Nawet 700 tysięcy mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenia przekraczające przyszłe unijne normy. Wynika z oceny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jak mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego, miasta zrobiły mało, by to zmienić.
11: Przede wszystkim stawianie na transport i komunikację zbiorową i dawanie możliwości jakichś alternatywnych do przemieszczania się po mieście innej niż samochodami. No oczywiście są też takie rozwiązania jak strefa czystego transportu, która wzbudza wiele kontrowersji. Tak naprawdę nie do końca wiadomo dlaczego.
3: Zdaniem aktywistów działająca już w Katowicach strefa nie spełnia swojej roli. Ogranicza się tylko do ścisłego centrum, ma dużo wyjątków i nadal mogą wjeżdżać do niej stare samochody. Zepsuły się historyczne ruchome schody w Warszawie. Jeżdżą tylko w górę, czyli z trasy WZ na Plac Zamkowy. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. O ich historii reporterka Radia Z. Ela Raczyńska.
1: Zamontowane zostały w 1949 roku i od razu stały się ogromną atrakcją Warszawy, niczym sam Zamek Królewski czy Łazienki. Jak powiedział mi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy, tuż po otwarciu schodów ludzie jeździli nimi w górę i w dół po kilkanaście razy dziennie.
7: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać, trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
1: Schody przywieziono ze Związku Radzieckiego. Były masywne, głośne jak czołka, a gdy się z nich korzystało, czuć było smar. Ela Raczyńska, Radio Z.
3: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części, ale trzeba na nie poczekać kilka tygodni. Wieczór pod znakiem wielkich emocji w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Za nami 7 spotkań. Wszystkie wyniki zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. To ile goli w sumie padło i gdzie najwięcej?
12: W sumie padły aż 32 gole, 7 z nich w Rzymie. Real podniósł się tam z kolan, bo przegrywał z Romą 1-3. Królewscy odrobili straty z nawiązką i wygrali 4-3. 6 bramek padło w hicie. Manchester City 2-4 przegrał z PSG. Aston Villa z Matim Kaszem w składzie aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Porto z Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim na boisku 2-3 przegrało z Realem Betis. Mamy też niespodziankę. Norweskie Bodo Glimt 1-0 pokonało Borussię Dortmund.
3: Jutro w Lidze Europy mecze polskich drużyn. Lech zagra z Bayerem Leverkusen, a Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. Ja dziękuję za wspólny wieczór. Od północy będzie z wami Krzysztof Białkowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Dziś w nocy już ciut cieplej niż wczoraj, bo mieliśmy -1 w Zakopanem, dziś w nocy +1, ale tam deszczowo, zresztą tak samo jak na zachodzie, w pasie od Suwałk do Rzeszowa, tu może pokropić, a poza tym w Gdańsku i Olsztynie. No i w innych miejscach już trochę cieplej, 2 stopnie w Kielcach, 5 w Olsztynie, 7 w Gdańsku, 9 w Warszawie, ale wyżej nie skoczymy. 6 minut po 23, Mateusz Ptaszyński, dzięki za dziś.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w związku z podpaleniem stacji Starlinków na Mazowszu. Decyzję w tej sprawie wydał niemiecki sąd. Do pożaru stacji w Woli Korbowskiej doszło 3 tygodnie temu. Informacje o zatrzymaniu podejrzanych podano 3 dni temu, jak służby trafiły na ich trop. Tym tematem zajął się reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Dzięki zapisom z monitoringu zarówno z miejsca pożaru, jak i dróg dojazdowych. Później służby walczyły z czasem, żeby zatrzymać prawdopodobnych sprawców. Kluczowa była cisza, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Nawet nie nagłaśnialiśmy takiej informacji o tym, że wystawione są europejskie nakazy aresztowania, ponieważ istniały przesłanki do tego, że fizyczni wykonawcy tego podpalenia opuszczą terytorium Niemiec i możliwość sprowadzenia ich do Polski będzie zerowa.
1: Poza nimi w niemieckim Karlsruhe zatrzymano kobietę, która również może mieć związek ze sprawą. Jan Kielak, Radio Z.
0: Trwa procedura związana z przekazaniem zatrzymanych do Polski. Rosja drwi z tak zwanego energetycznego zawieszenia broni z Ukrainą, ogłoszonego przez Donalda Trumpa, jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Ostrzały ukraińskich elektrowni trwają, bo USA nie określiły szczegółowo ram tego porozumienia. A jak na te komentarze reaguje Waszyngton? Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Na razie coraz bardziej dokręca śrubę, tyle że nie Rosji, a Ukrainie. Choć ze strony Kijowa w stronę rosyjskich rafinerii od kilku dni nie lecą drony ani rakiety, to Stany Zjednoczone dalej ostrzegają Ukrainę, że odetną ją od danych wywiadowczych, czy też zmieniają zasady działania Starlinków, powodując, że Ukraina nie może wykorzystywać urządzeń do zestrzeliwania rosyjskich dronów odrzutowych. Rosja tymczasem dalej uderza w elektrownie czy elektrociepłownie, bo jak tłumaczy Kreml, skoro nie zostały jasno określone zasady porozumienia, to nie ma się do czego stosować.
0: Tylko w ciągu ostatnich 4 dni, odkąd Donald Trump ogłosił, że Rosja z Ukrainą mają powstrzymać się od wzajemnych ostrzałów infrastruktury energetycznej, Rosja zniszczyła elektrownię w Charkowie i kilka mniejszych zakładów w Kijowie. A Wołodymyr Zełenski znów korzysta z lotniska w Rzeszowie. Jak ustalił nasz reporter, ukraiński prezydent wyleciał w podróż do Londynu właśnie z Polski. Od czerwca, gdy prezydent Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, ukraiński przywódca nasz kraj omijał szerokim łukiem. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. Wynosiła we wrześniu 4,1% w porównaniu rok do roku, a napędzały ją ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu ceny paliwa niżej. Wyższe były też opłaty za wodę, gaz i prąd. Więcej trzeba było zapłacić także za alkohol i wyroby tytoniowe. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi Radiu Z na EFNI w Sopocie profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
4: To, co trochę niebezpieczne, to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
0: We wrześniu tańsze za to były warzywa, mięso, drobiowe i masło. A litr benzyny kosztuje powyżej 7 zł, diesla powyżej 8. To już niemal standard na naszych stacjach. Ceny paliw mimo programu CPN wciąż są wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem rządowych osłon. Co na ten temat mówią analitycy rynku paliw i kierowcy, sprawdzał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
5: Promocja to już była, usłyszałem od kierowców.
6: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
5: Od tygodnia ceny wciąż w zasadzie idą w górę. Te czwartkowe maksymalne ustalone przez resort energii to 7,01 zł za litr benzyny, 8,05 zł za diesla. Czyli cena benzyny delikatnie spadła, a diesla wzrosła. Według specjalistów gwałtowny obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Raczej ceny w górę, a nie w dół. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: A resort energii podkreśla, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie. Prokuratura zaczęła śledztwo w sprawie fałszowania podpisów przez Komitet Wyborców Mariana Banasia, dowiaduje się reporter Radia Z Przemek Taranek. Chodzi o podpisy zbierane przez jego sztab w trakcie kampanii wyborczej, a wymagane do zarejestrowania kandydata na prezydenta Krakowa. Podrobione podpisy na listach miał też kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, ale w jego przypadku prokuratura postępowanie umorzyła. Skąd wiadomo, że podpisy są fałszywe i dlaczego śledztwo dotyczy tylko Banasia, o tym krakowskim Polski reporter Radia Z, Przemek Taranek.
3: No są to podpisy osób, które od dawna nie żyją. Były szef NIK miał na listach poparcia kilkadziesiąt takich podpisów. Podobnie kandydat Konfederacji, ale w komitecie Boheńczaka był taki bałagan, że nie udało się ustalić, kto dostarczył podrobione podpisy, powiedział mi prokurator Tomasz Waszczuk.
7: Osób zaangażowanych w sporządzanie tych list było bardzo dużo. Te listy nie były przez osoby, która przekazywała taką listę, podpisywane.
3: W komitecie Banasia był większy porządek. Tutaj jest szansa, że prokuratura ustali, kto przyniósł podpisy nieżyjących wyborców. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia. Odwołany proboszcz z Grójca, ksiądz Józef Zborek, ujawnia, o co dokładnie został oskarżony. Stracił parafię po decyzji biskupa bielsko-żywieckiego. To spowodowało protesty mieszkańców. Duchowny w oświadczeniu potwierdza to, co mówił Radiu Z. Nie rozumie tej decyzji. A co dokładnie biskup zarzuca księdzu, o tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
8: Ksiądz Józef został oskarżony o 2 przestępstwa kanoniczne: bezprawne czerpanie korzyści z ofiar mszalnych i zniszczenie księgi intencji mszalnych. Jak wskazuje sam w oświadczeniu, chodzi o binację i trynację, czyli odprawianie drugiej i trzeciej mszy w ciągu dnia, na co potrzebna jest zgoda. Parafianie podkreślali, że ksiądz Józef był lubiany i miał wiele zamawianych intencji, a on sam zapewnia w oświadczeniu, że ofiary z dodatkowych mszy przekazywał kurii, a nie zatrzymywał dla siebie. Już wcześniej w rozmowie ze mną ksiądz przekonywał, że przekazywał kurii więcej niż musiał. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W rozmowie z Radiem Z ksiądz Zborek sugerował, że powodem odwołania mogła być niechęć i zazdrość innych księży. Najstarszy wrak statku na świecie został odkryty u wybrzeży tureckiej wysepki Kekowa w Anatolii. Znalezisko może mieć nawet 4700 lat, a więc pochodzi z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie. Drewniana struktura statku nie przetrwała, ale na dnie morza leżało ponad 30 wielkich ceramicznych amfor, w niektórych zachowały się pozostałości towarów. Naukowcy sądzą, że statek swoją ostatnią podróż rozpoczął na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego i wiózł towary do Troi, obecnie na północnym zachodzie Turcji lub na Kretę. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek awantura o Trybunał Konstytucyjny. Wejście do gmachu Trybunału zablokowali wczoraj działacze PiS i jego zwolennicy. Przyjechał tam także prezydent Karol Nawrocki. Wcześniej prezydent stwierdził, że Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału, bo nie złożył przysięgi w jego obecności, tylko w gabinecie marszałka Sejmu, a w kancelarii prezydenta przedstawił notarialne poświadczenie. Więcej na ten temat reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Maciej Berek po ślubowaniu prosto pojechał do Trybunału, jednak nie został dopuszczony do orzekania, a wejście do gabinetów sędziów miał blokować prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. PiS razem z prezesem Kaczyńskim i Bąkiewiczem zebrał się przed budynkiem.
2: Mamy prawo bronić Trybunału Konstytucyjnego. To, co w tej chwili jest czynione, są to po prostu działania o charakterze przestępczym.
1: To nie obrona, tylko próba niedopuszczenia legalnych sędziów do orzekania, uważa Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Chcieliby zabetonować wymiar sprawiedliwości.
1: Z kolei według prezydenta protest przed Trybunałem jest uzasadniony.
0: Karol Nawrocki w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego odwołał planowaną na dziś wizytę w Słowenii. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. W nagranym oświadczeniu zapowiedział przywracanie praworządności dostępnymi metodami. Postępowanie w sprawie wczorajszych zajść wszczęła prokuratura okręgowa w Warszawie. O podjęcie czynności zwrócił się do niej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Podpisałem pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
0: Ja przypomnę tylko, że Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm we wrześniu. Do tej pory prezydent nie odebrał jednak od niego ślubowania, dlatego wczoraj rano złożył je w obecności marszałków Sejmu i Senatu. Prezes Trybunału ślubowania jednak nie uznał i nie dopuścił Berka do pełnienia obowiązków. Czekał bardzo długo na to, by prezydent wykonał swoje zadanie. Tak sprawę skomentowała w Radiu Z wiceministra spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
5: Prezydent miał tylko odebrać ślubowanie od wybranego sędziego. Nie zrobił tego. Mamy opinię Komisji Weneckiej i mamy jasną sytuację, w której po prostu dłużej czekać nie trzeba. Polacy potrzebują Trybunału Konstytucyjnego, który będzie działał.
0: Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Maciej Berek będzie miał problem z wykonywaniem swoich obowiązków, podobnie jak czworo innych sędziów, którzy ślubowali w Sejmie w kwietniu i wciąż nie są dopuszczani do orzekania. Policja wystąpi do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów ziemi tarnowskiej. Parlamentarzysta został zatrzymany w poniedziałek wieczorem w Tarnowie. Jechał rowerem bez oświetlenia, a funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Zatrzymany parlamentarzysta pokazał policjantom legitymację poselską i odmówił poddania się badaniu alkomatem. W tej sytuacji funkcjonariusze podjęli działania, żeby uniemożliwić mu dalszą jazdę, relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
7: Na miejsce został wezwany członek rodziny 51-latka, który przejął rower.
6: To nie koniec sprawy. Dokumentacja zawierająca zeznania policjantów została przesłana do Komendy Głównej, a stamtąd trafi do marszałka Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Poseł został zatrzymany w poniedziałek. Tego dnia obchodził urodziny. Łódź chciałaby móc łączyć zajęcia religii, tak by w jednej lekcji mogli brać uczniowie z kilku pobliskich szkół, bo jak przekonuje samorząd, organizowanie zajęć w konkretnych szkołach, często jedynie dla dwóch, trzech osób, jest po prostu ekonomicznie nieuzasadnione. A liczba uczniów biorących udział w lekcjach religii od lat maleje, mówi Radiu Z Piotr Bors z łódzkiego magistratu.
8: Widzimy pewien problem i musimy ten problem wspólnie ze stroną kościelną rozwiązać. No ja rozumiem, że Kościół prowadzi szeroko zakrojoną akcję nam podczas mszy, żeby dzieci chodziły na lekcje religii. Natomiast to nie przynosi efektu i mamy do czynienia ze szkołami, gdzie chodzi 2-3 osoby.
0: W Łodzi w szkołach ponadpodstawowych na lekcje religii chodzi w tym roku szkolnym tylko nieco ponad 2,5 tysiąca uczniów na ponad 24 tysiące. Ołów i arsen na hałdzie w samym sercu Rudy Śląskiej. Problem dotyczy hałdy Pokój, która od lat jest gaszona i rekultywowana. Ostatnie badania wykazały jednak poważne zanieczyszczenie. Przedwczoraj pod Podczas sesji Rady Miasta przedstawiciele spółki restrukturyzacji kopalń tłumaczyli się z sytuacji, a radni domagali się konkretnych rozwiązań. Czy padły deklaracje, które przybliżają rozwiązanie problemu? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
9: Prezes SRK Jarosław Wieszałek potwierdził, że spółka zleciła już opracowanie projektu, który ma wskazać rozwiązanie problemu, ale decyzja będzie należała do miasta.
10: Bądź o jego utylizacji poprzez wywiezienie, bądź o budowie sarkofagu.
9: Projekt ma być gotowy do kwietnia przyszłego roku, ale nie wiadomo, kiedy zanieczyszczenia zostaną usunięte. Prezes SRK podkreślił również, że to spółka zleciła badania i nie ma nic do ukrycia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Prezydent Rudy Śląskiej złożył zawiadomienie do prokuratury, wskazując na możliwe zanieczyszczenie środowiska. Proces w sprawie zamachów na gazociągi Nord Stream w Hamburgu. Obywatel Ukrainy Serhii K. oskarżony jest o współudział w dywersyjnych atakach na bałtyckie gazociągi w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. O szczegółach z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
11: Zarzut niemieckiej prokuratury generalnej brzmi: współsprawstwo w ataku na obiekty infrastruktury cywilnej przy użyciu materiałów wybuchowych. Serhii K. zaprzecza, jakoby uczestniczył w akcie sabotażu. Ukrainiec został zatrzymany latem ubiegłego roku we Włoszech i przekazany później władzom Niemiec. Inny z domniemanych ukraińskich dywersantów, Wołodymir Rzet, przebywa teraz w areszcie śledczym w Chorwacji i możliwe, że zostanie przekazany wkrótce Niemcom. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Aresztowany w Chorwacji Ukrainiec był już wcześniej zatrzymany w Polsce na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Jednak polski sąd odmówił przekazania go niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości i zwolnił z aresztu. Meta usuwa z Facebooka i Instagrama ponad 3 700 000 kont, stron i grup, których twórcy wyłudzali pieniądze od użytkowników m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. To efekt gigantycznej operacji prowadzonej z udziałem FBI przeciwko oszustom działającym z Nigerii i Gany. W akcję zaangażowało się też 14 innych gigantów technologicznych jak Google, Microsoft, OpenAI czy Starlink. Operacja była skierowana przeciwko sieciom oszustów z siedzibą w Afryce Zachodniej. W akcji łączono dane wywiadowcze z różnych platform, jurysdykcji i systemów finansowych, tak by uderzyć się w wielu punktach łańcucha oszustw jednocześnie. Aresztowano prawie 30 osób. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę. Przedwczoraj usłyszał zarzuty. Sąd uzasadnił decyzję o areszcie przede wszystkim obawą matactwa. Postępowanie w tej sprawie, jak twierdzi prokuratura, ma charakter rozwojowy i pobyt podejrzanego na wolności mógłby przeszkodzić w sprawnym prowadzeniu tego śledztwa. Poza tym mężczyzna groził popełnieniem przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, co też było przesłanką, by aresztę zastosować. Krzysztof N. usłyszał w prokuraturze 9 zarzutów, oprócz zamachu na premiera i wicepremiera, także propagowania w internecie ideologii siłowego przejęcia władzy w Polsce. Za najpoważniejszy z zarzutów mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. W czasie przeszukania mieszkania mężczyzny służby znalazły m.in. improwizowane ładunki wybuchowe. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zatrzymano 3 osoby, poinformował szef MSWiA. Jak przekazał Marcin Kierwiński, wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału. Z kolei 2 sędziów dostało ochronę SOP. Wcześniej minister tak komentował obecność policji przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.
1: Jeżeli prawo będzie łamane, jeżeli stosowne instytucje będą zwracały się w tym zakresie do policji, policja będzie wykonywać swoje obowiązki. Nie wykluczam żadnego scenariusza.
0: Wczoraj przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Protestujący próbowali m.in. blokować wejście do siedziby Trybunału Maciejowi Berkowi, który wczoraj złożył ślubowanie w Sejmie. Na miejsce przyjechał nawet prezydent Nawrocki, który ze względu na sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Małopolska policja zatrzymała 14-latka, który miał grozić śmiercią 3 koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. To mieszkaniec gminy Jabłonka. Zaniepokojeni rodzice dziewcząt powiadomili o groźbach dyrekcję szkoły, która przekazała sprawę policji. Chłopak został przewieziony do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Według policji nastolatek wcześniej próbował wraz z kolegami dokonać kradzieży i brał udział w uszkodzeniu ogrodzenia jednej z posesji. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice jak dzielnicowi. Mówi Radio Z Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
2: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego w